0: informacji rosyjskich blogerów wojskowych na Telegramie, jego pilot prawdopodobnie katapultował się i przeżył. A w ciągu ostatnich dwóch dni ukraińska armia zaatakowała 13 statków rosyjskiej floty cieni. Do ataków dronami doszło na Morzu Czarnym i Azowskim. Bezzałogowce uderzyły w sumie w 1945 rosyjskich celów. Rosja i USA ponownie usiądą dziś do rozmów o pokoju w Ukrainie. Biały Dom i Kreml to potwierdziły. W stolicy Filipin, Manili, spotkają się Siergiej Ławrow i Marco Rubio, bo jak mówi ten ostatni, Stany Zjednoczone chcą odegrać konstruktywną rolę w tej sprawie. Przemoc i problemy emocjonalne wśród młodzieży. Ten problem jest większy niż wielu się wydaje, mówią streetworkerzy z Wrocławia, którzy swój wolny czas wykorzystują na dotarcie do pogubionych młodych ludzi. Można ich łatwo rozpoznać, mają specjalnie oznakowane koszulki hasłem streetworker i spotkacie ich w skateparkach, boiskach czy przy galeriach handlowych.
1: Możesz podejść i powiedzieć, że jest ci trudno?
2: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne. Młodzi są pod wpływem różnych używek, czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
1: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie. Wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spoko ziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie się wysłuchamy.
0: Mówili Radiu Z Ruslan, jeden z młodzieżowych streetworkerów, i Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Ponieważ problemów i szukających pomocy jest dużo, streetworkerzy chcą pomagać nie tylko w wakacje. Zapowiedzieli, że będą wychodzić na wrocławskie ulice do końca roku. Cała para w kolej. Rząd zapowiada budowę 1000 kilometrów nowych torów, po których pociągi będą mogły jeździć 250 km na godzinę. Nowe szlaki połączą duże miasta z małymi, powiatowymi. Plan jest ambitny i rodzi wiele pytań, które reporter Radia Z Tomasz Kubat zadał Piotrowi Rachwalskiemu z zarządu Portu Polska.
3: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
4: Tylko skąd się na to wezmą pieniądze, bo to są gigantyczne wydatki, miliardy złotych.
3: Tak, przy czym w ramach tych samych pieniędzy, które spowodowały, że mamy w tej chwili jedną z lepszych sieci dróg krajowych i autostrad, te środki sukcesywnie będą spływały na kolej. Dodatkowo kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
0: Ta ogromna kolejowa sieć będzie budowana przez kilkadziesiąt lat. Pierwszym odcinkiem szybkiej kolei, który ma być skończony, będzie połączenie Warszawy z Łodzią. Jego otwarcie planowane jest już za 6 lat wraz z centralnym lotniskiem w Baranowie. Inspekcje pracy i ZUS rozpoczynają kontrolę w pyszne.pl. Powodem są doniesienia o planowanych masowych zwolnieniach i zatrudnianiu pracowników na gorszych warunkach. Dotknąć może to 5000 osób. Według ministry rodziny i pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk ta kontrola jest pilnie potrzebna. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
5: Ewentualne rozwiązanie umów z kurierami nie zatrzyma kontroli inspekcji pracy. Ta może domagać się przekształcenia tam, gdzie to zasadne, umów, zleceń czy oddziału w etaty. Gdyby okazało się, że kurierzy powinni pracować w oparciu o umowę o pracę, wtedy zadziała ustawa o zwolnieniach grupowych, czyli firma musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi i wypłacić odprawy dla zwalnianych. Cały proces zwolnień grupowych ma się rozpocząć na początku sierpnia i potrwa do końca miesiąca.
0: Według OPZZ po zmianie umowy kurierzy nie będą już mieć płacy minimalnej, będą opłacani wyłącznie za zamówienia. To nie koniec procesu ekstradycyjnego twórcy internetowego Stu, dowiaduje się Radio Z. Polska prokuratura chce postawić mu zarzuty pedofilskie. Na jego wydanie zgodził się sąd odwoławczy w Wielkiej Brytanii. Mężczyźnie przysługuje jednak jeszcze skarga do Sądu Najwyższego. Na ewentualny transport do polskiego aresztu trzeba poczekać kilka miesięcy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Nastawiamy się już, że Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa będzie w sposób bardzo wyraźny badał kwestie typowo polityczne, kto wydawał nakaz aresztowania, czy cała ta sprawa nie jest inspirowana w sposób polityczny, co było i tak podnoszone do tej pory między innymi przed sądem odwoławczym.
0: Śledczy chcą postawić Stu 4 zarzuty dotyczące między innymi kontaktów seksualnych z nieletnimi fankami, za co grozi do 15 lat więzienia. Teraz Niemcy i nalot śledczych na Deutsche Bank. 10 byłych menedżerów banku jest podejrzanych o nieprawidłowości podatkowe. Niemiecka prokuratura prowadzi przeszukania w siedzibie instytucji we Frankfurcie nad Menem. Według śledczych niemiecki skarb państwa mógł stracić ponad 350 milionów euro. W akcję zaangażowanych jest kilkudziesięciu prokuratorów i śledczych finansowych. Studenci Politechniki Śląskiej skonstruowali własny elektryczny bolid wyścigowy, który jest już gotowy do rywalizacji. Maszyna osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę. wkrótce sprawdzi się na międzynarodowych zawodach. Jak mówi lider zespołu Dawid Domański, przy bolidzie pracowało ponad 100 osób.
7: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie.
8: Studenci praktycznie wykonali cały system magazynowania energii, własną baterię. W związku z tym ten skok technologiczny jest bardzo duży.
0: Dodaje opiekun studentów profesor Mirosław Szczepanik. Pierwszy start w sierpniu na zawodach w Niemczech. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Wypadek? Nie sądzę. Prawie całą drogę z Armatniej Góry do pensjonatu biegła. Kiedyś taki dystans nie byłby dla niej żadnym wyzwaniem, ale teraz, po kilku tygodniach braku jakiegokolwiek ruchu, dotarła na miejsce wykończona. W recepcji zastała Anetę, starszą z kelnerek, która ze znudzoną miną piłowała sobie paznokcie. O, dobrze, że pani wróciła. Ucieszyła się. Był telefon w sprawie większej rezerwacji. 6 jedynek na 2 dni. Na konkurs pianistyczny. Tyle, że my mamy tylko 4 jedynki. Nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj zapisałam telefon. Puknęła palcem w żółtą karteczkę przyklejoną do ekranu komputera. Jednak Gabriela miała w nosie rezerwację. Super, dziękuję. Rzuciła zdyszana. Odezwę się do nich. Wśliznęła się za ladę, otworzyła książkę meldunkową, odnalazła w niej wpis Sierackiej i ze złości uderzyła dłonią o blat. W rubrykach, które sama zresztą wypełniała, były wpisane imię, nazwisko, PESEL, adres zameldowania, daty pobytu i numer pokoju, ale numeru telefonu brakowało. Oczywiście istniało wiele innych możliwości, żeby go zdobyć. Jeżeli kobieta robiła rezerwację przez internet, powinna była go wpisać w formularz. Gabi mogłaby też zadzwonić do Jakuba Hermana i poprosić go o numer szwagierki, a w najgorszym razie odezwać się do Leona. Tyle, że chciała z nią rozmawiać natychmiast. Nie mogła dłużej tkwić w niepewności. Nagle coś sobie przypomniała. Sięgnęła szybko po swoją komórkę i otworzyła wiadomości. Jeden z ostatnich SMS-ów zawierał zrzut ekranu z godzinami odjazdów pociągów z Nałęczowa do Krakowa i został wysłany do Marii Sierackiej. Natychmiast wybrała jej numer i zamarła w oczekiwaniu. Jeden sygnał, drugi, trzeci. Po 6 włączyła się poczta głosowa. Spróbowała ponownie. Sieracka znowu nie odebrała. No cóż, po ich spotkaniu na cmentarzu trudno się było spodziewać, że kobieta będzie z nią jeszcze chciała rozmawiać, więc Gabriela zaczęła pisać wiadomość. Maria Sieracka siedziała w ogródku kawiarni na Kazimierzu i przyglądała się przechodzącym tuż obok turystom. Większość mieszkańców Krakowa za nimi nie przepadała, ale dla Marii nieśli ze sobą cudowny klimat innego świata. Podróży, pieniędzy. Uwielbiała wyobrażać sobie, skąd pochodzą, jak mieszkają, co jedzą na śniadanie i kto ich kocha. I nagle zdała sobie sprawę, że coś się zmieniło. Wcześniej marzenia o obcym, dalekim świecie nie mogły się ziścić, dlatego tak chętnie w nie uciekała. A teraz była wolna. Nie miała ojca, którym musi się opiekować, i Sandry, której nienawidziła i którą kochała jednocześnie. Został jej tylko dom. Jeszcze kilka dni temu nie wyobrażała sobie rozstania z nim, a nagle stał się zaskakująco mało istotny. Może dlatego, że przestał być kartą przetargową? Dowodem na to, jak wielkiego poświęcenia dokonała, zostając w nim z chorym ojcem? Nie spodziewała się, że taka zmiana jest możliwa, ale tak, właśnie nastąpiła. Maria Sieracka czuła, że nic jej już nie trzyma, nic nie krępuje. Mogła robić, co chciała. Na przykład mogła sprzedać dom. Ta myśl najpierw pojawiła się w formie lekkiego muśnięcia, jakby tuż obok niej przeleciała sowa i połaskotała ją skrzydłem. A potem bardzo szybko nabrała konkretnych kształtów. Oczywiście musi pozałatwiać wszystkie formalności, skonsultować się z prawnikiem i zbadać, jak wyglądają kwestie spadkowe, bo prawdopodobnie część domu odziedziczoną przez Sandrę dostanie jej mąż. Ale teraz to nie stanowiło już dla Marii problemu, bo przestało dotyczyć współzawodnictwa z siostrą. Co za ulga. Sprzedaż i wyprowadzka przestały być porażką i kolejną przegraną. Stały się jej decyzją. A zmiana życia, jaka się z tym wiązała, wydała jej się bardzo kusząca. Leżący na stoliku przed nią telefon zaczął wibrować. Niewiele osób miało jej numer, a jeszcze mniej się z nią kontaktowało. Ale ponieważ komórka nie rozpoznała, kto dzwoni, Maria nie odebrała. Połączeń z nieznanych numerów nie odbierała nigdy. Ze swoim brakiem pewności siebie i głęboką potrzebą, żeby wszyscy ją akceptowali, stanowiła idealny żer dla wszelkiej maści telefonicznych konsultantów, sprzedawców i doradców. A jedynym sposobem obrony przed kolejnym niechcianym planem taryfowym, ubezpieczeniem czy pożyczką, było w ogóle nie rozpoczynać rozmowy. Dzwoniący musiał być bardzo zmotywowany. Być może brakowało mu kilku punktów do jakiejś premii, bo próbował raz za razem. Była już bliska wyłączenia telefonu, kiedy próby ustały. Za to minutę później przyszedł SMS. Otworzyła go nieufnie, bojąc się, że już sam fakt przeczytania komunikatu sprowadzi na nią problemy, i ze zdziwieniem odkryła, że wiadomość nie pochodzi od żadnej sieci komórkowej, ani tym bardziej od banku, a brzmiała tak. Pani Mario, tu Gabriela Cybulska. Mieszkała pani w naszym pensjonacie w Nałęczowie, a potem spotkałyśmy się na pogrzebie. Przepraszam, myliłam się. Wiem, że może pani już nie chcieć ze mną rozmawiać, ale mam kilka ważnych pytań dotyczących pani siostry. Bardzo proszę o kontakt. W pierwszym odruchu chciała wykasować SMS i zablokować numer. Ta kobieta na cmentarzu zachowała się skandalicznie. Atakowała ją, oskarżała o zamordowanie Sandry. To nie było w porządku. Ale w Nałęczowie, tuż po śmierci siostry, kiedy Maria tak rozpaczliwie potrzebowała wsparcia, zajęła się nią. Może nie była wylewna, ale na pewno życzliwa. Poza tym sieracka poczuła ciekawość, o co może tej kobiecie chodzić. Co mi szkodzi? Pomyślała. Rozłączyć się mogę zawsze. I wybrała numer Gabrieli. Gabi siedziała skulona na biurowym krześle za ladą recepcji i wpatrywała się w swoją komórkę, jakby jej wzrok miał magiczne właściwości. No dzwoń, szeptała dzwoń. Kiedy wypowiedziała zaklęcie po raz trzeci, na wyświetlaczu pojawił się numer sierackiej. Pani Maria? Gabi prawie krzyknęła do słuchawki. Dziękuję za kontakt. Nie zawracałabym pani głowy, gdyby to nie było ważne. O co chodzi? Usłyszała chłodny, opanowany głos kobiety. Czy w 2006 roku pani siostra spędzała wakacje w Nałęczowie? Po drugiej stronie zapadła cisza tak długa, że w końcu znowu odezwała się Gabriela. Halo? Tak, Sandra była wtedy w Nałęczowie, odpowiedziała w końcu sieracka. Tylko nie rozumiem, dlaczego pani pyta. Czy to ma coś wspólnego z jej śmiercią? Nie wiem, odpowiedziała Gabi szczerze. Przez przypadek dowiedziałam się, że pewien lekarz został oskarżony o molestowanie. Tak, to Sandra go oskarżyła, przyznała niechętnie sieracka. Źle się poczuła, ciotka zaprowadziła ją do znajomego lekarza w sanatorium i on podobno zaczął się do Sandry dobierać. Tyle tylko, że... Sieracka odetchnęła głęboko, że to nie była prawda. Ten lekarz nic jej nie zrobił. Teraz to Gabriela przez chwilę nie była w stanie wydusić z siebie słowa. To znaczy, że ona go oskarżyła fałszywie? Spytała słabym z emocji głosem. Chyba tak. Przynajmniej tak mi powiedziała. Gabriela zaczęła pocierać palcami czoło, próbując pobudzić w ten sposób komórki mózgowe do pracy. Nie rozumiem. Przecież takie oskarżenie to poważna sprawa. Dlaczego to zrobiła? Twierdziła, że z nudów. Zrujnowała człowiekowi życie, bo się nudziła? Gabriela nie dowierzała własnym uszom. Maria sieracka westchnęła. No wie pani, Sandra taka była. Szalona, nieokiełznana i bardzo samolubna. W tamte wakacje wybierała się z paczką znajomych nad morze, pod namioty, ale rodzice jej nie puścili. Miała wtedy 16 lat. Ojciec trzymał nas bardzo krótko, więc kiedy mu powiedziała, jakie ma plany, natychmiast wysłał ją do Nałęczowa, do ciotki Danki. Siedziała tam obrażona i znudzona, więc kiedy tylko usłyszała, że kumple wrócili z tego wyjazdu nad morze, też chciała jak najszybciej wracać do Krakowa. Tyle, że to nie było takie proste, bo ojciec kazał jej zostać u ciotki do końca wakacji, więc wymyśliła to molestowanie. Gabriela była w szoku. To jakiś koszmar, powiedziała cicho. Zgadzam się z panią, przyznała się racka. Ja wtedy jeszcze tego tak dobrze nie rozumiałam. Miałam 14 lat. Nie wypytywałam, nie drążyłam. Nie zastanawiałam się nad konsekwencjami, nad tym, co to mogło oznaczać dla tego oskarżonego człowieka. Zresztą ona też chyba się nie zastanawiała. Pamiętam, że kiedy wróciła z Nałęczowa, była dla mnie taka miła. Zabierała mnie co chwila na lody, do kina. Nawet kupiła mi pierścionek, srebrny z błękitnym oczkiem. Nigdy wcześniej i nigdy później nie była dla mnie taka hojna. A wasi rodzice? Dopytywała dalej Gabriela. Przecież to poważna sprawa, kiedy ktoś molestuje dziecko. Najpierw, pamiętam, były straszne nerwy. Matka z ciotką bez przerwy na telefonie. Ojciec natychmiast wsiadł w samochód i przywiózł Sandrę do domu. Ale potem w jakiś sposób dowiedzieli się, że to nieprawda. W sumie nie zdziwiłabym się, gdyby Sandra sama im to powiedziała. No i zrobiła się straszna awantura. Słyszałam, jak ojciec na nią krzyczał, że jest oszustką, kłamczuchą i manipulatorką, a ona mu na to, że może by taka nie była, gdyby nie on. O co jej mogło chodzić? Nie wiem. Oni po prostu lubili się kłócić. Z każdym kolejnym zdaniem Sierackiej ta historia stawała się coraz bardziej pokręcona. Gabriela zdecydowała się zapytać o coś jeszcze. Skoro rodzice się dowiedzieli, że ona niesłusznie oskarżyła tego lekarza, to dlaczego nie zgłosili tego policji? Wstydzili się. Gdyby Sandra się przyznała do składania fałszywych zeznań, to byłby wielki, wielki wstyd. Więc uznali, że nie będą się wtrącać. Skoro ten lekarz był niewinny, to się wybroni. Sieracka zamilkła, a potem dodała: wie pani, on odnalazł później Sandrę w Krakowie. Powiedziała mi, że się spotkali, długo rozmawiali i coś ważnego zrozumiała, ale co, tego już nie zdradziła. A następnego dnia ciotka zadzwoniła z Nałęczowa z informacją, że się zabił. Gabriela czuła wręcz fizyczny ból, słuchając tej historii. Jak na tę wiadomość zareagowała pani siostra? Spytała. Trudno powiedzieć. Ona prawie nigdy nie okazywała emocji. Wiem, że je w sobie miała, bo na scenie potrafiła świetnie je odgrywać, ale w życiu chowała je bardzo, bardzo głęboko. Tak jakby bała się odsłonić, przyznać do słabości, bo dla niej emocje oznaczały właśnie słabość. Sandra chciała być silna, sprawcza, broniła swojej decyzyjności, swojej autonomii, swoich marzeń. Szła po swoje, nawet jeżeli miała kogoś skrzywdzić po drodze. Kiedy czegoś chciała, po prostu po to sięgała. I wie pani co? W słuchawce na chwilę zapanowała cisza. Bardzo jej tego zazdrościłam. Dziękuję, że się pani tym wszystkim ze mną podzieliła. Chyba już wiem, jak zginęła Sandra. A więc to rzeczywiście nie było samobójstwo? Upewniła się Sieracka. Nie. Tylko żeby to udowodnić, potrzebuję trochę czasu. Odezwę się do pani, kiedy będę miała dowody. Rozłączyła się i przez chwilę siedziała bez ruchu, wpatrując się w ciągle otwartą książkę meldunkową. Czekała ją teraz konfrontacja z mordercą, ale wcześniej musiała zrobić coś jeszcze.
0: To był fragment powieści Katarzyny Gacek, Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już za chwilę.

te wszystkie kłótnie z ich ojcem. Tamtego lata ich relacje były wyjątkowo napięte. Konflikty między ojcem i Sandrą wybuchały od zawsze. Mieli po prostu zbyt podobne charaktery, ale od powrotu Sandry z Nałęczowa ojciec chodził wyjątkowo zły. Wszystkiego się czepiał i robił awanturę o byle głupstwo, a Sandra mu odpyskiwała. Może właśnie dlatego przez krótki czas tworzyły drużynę, grały do jednej bramki przeciwko ojcu. Ale potem zaczął się rok szkolny i Sandra znowu stała się tym, kim była przez całe życie Marii. Wyniosłą starszą siostrą, która młodszą ignorowała. Co takiego zaszło wtedy w Nałęczowie? Kiedy przed chwilą sieracka opowiedziała tej kobiecie z Jaśminowego dworu o nudzie, która popchnęła Sandrę do kłamstwa, zorientowała się, że to wyjaśnienie brzmi wyjątkowo naiwnie. Wtedy wierzyła w nie bez zastrzeżeń, ale dzisiaj? Może gdyby zrozumiała to, co wydarzyło się 20 lat temu, w końcu zrozumiałaby Sandrę. Tylko skąd wziąć informacje, skoro główni aktorzy tamtego dramatu nie żyją? Proszę poczekać, zaraz sprawdzę. Gabriela stała oparta o ladę recepcji w Olimpie i patrzyła, jak Klara Nowocień wybiera numer na telefonie stacjonarnym. Tak? Tak, dziękuję bardzo. Dziewczyna odłożyła słuchawkę i zwróciła się do Gabrieli. Tak jak myślałam, pani Drążkowskiej już nie ma. Personel sprzątający kończy pracę o 14:00, za to jutro zaczynają jak zwykle o 7:00. Proszę wtedy zajrzeć. Ale Gabriela nie zamierzała czekać. A nie masz może jej adresu albo telefonu? Klara popatrzyła na nią karcąco. Nawet gdybym miała, nie wolno mi go udostępnić, stwierdziła stanowczo. Proszę przyjść jutro rano. Kiedyś Gabriela mignęłaby dziewczynie przed nosem legitymacją, w ostateczności postraszyła nakazem, teraz musiała spróbować wpłynąć na nią inaczej. Oparła więc łokcie o ladę recepcji i nachyliła się w stronę dziewczyny. Jasne, rozumiem, nie możesz mi go dać, ale gdybyś napisała do tej kobiety i podała jej mój numer, wtedy to ona by się ze mną skontaktowała i nie byłoby problemu. Możemy tak zrobić? Zauważyła, że Klara zaczyna się wahać. To na pewno nie będzie wbrew przepisom, docisnęła Gabriela. Już myślała, że dziewczyna się zgodzi, kiedy nagle Klara zauważyła coś za plecami Gabrieli. Coś, co spowodowało, że się natychmiast wyprostowała, a na jej twarzy pojawił się nerwowy uśmiech. Dzień dobry, panie prezesie, powiedziała głośno. Gabriela się odwróciła. Hol przecinał właśnie energicznym krokiem niski, tęgi mężczyzna, w którym rozpoznała Broszka, prezesa Olimpu i byłego burmistrza odpowiedzialnego za nagonkę na Zycha. Poczuła, jak ogarnia ją gwałtowna niechęć do tego człowieka. Mimo to uznała, że spróbuje wykorzystać okazję. Dzień dobry, rzuciła w jego stronę. Brożek zwolnił, ale się nie zatrzymał. Dzień dobry, odpowiedział nieuważnie. Wyglądał na osobę, która nie lubi tracić czasu na uprzejmości. Czy mógłby mi pan poświęcić chwilę? Teraz już musiał się zatrzymać. Popatrzył na nią, trochę zaciekawiony, a trochę zirytowany. Ewidentnie jej nie rozpoznawał. Gabriela Cybulska. Spotkaliśmy się w Jaśminowym dworze kilka dni temu. Przypomniała mu. Na kolacji. A, tak, oczywiście. Wreszcie skojarzył. Podszedł do niej i wyciągnął rękę w jej stronę, a kiedy podała mu swoją, pochylił się i cmoknął ją w dłoń, aż się wzdrygnęła. Co panią do nas sprowadza? Spytał z uśmiechem, w zamyśle zapewne sympatycznym. Czyżby szpiegowała pani konkurencję? Czy jej się wydawało, czy puścił do niej oko? Muszę się bardzo pilnie zobaczyć z jedną z państwa pracownic, wyjaśniła. Niestety właśnie wyszła do domu, a ja nie mam ani jej adresu, ani numeru telefonu. Czy byłaby taka możliwość? Zawiesiła głos. Brożek się zawahał. Prawdopodobnie szybko analizował wszystkie za i przeciw. Niestety argumenty przeciw przeważyły. Droga pani Gabrielo, pomógłbym z największą chęcią, ale rozumie pani. RODO, mam związane ręce. Bardzo mi przykro. Oczywiście nie było mu przykro, a problem Gabrieli niewiele go obchodził. Proszę pozdrowić rodziców, dodał na koniec, po czym oddalił się, rozglądając po holu czujnym okiem gospodarza. Gabriela przez chwilę za nim patrzyła, po czym uśmiechnęła się krzywo do Klary, obserwującej ją zza lady recepcji. Teraz już było jasne, że dziewczyna jej nie pomoże. Oczywiście mogła poczekać te kilkanaście godzin. Informacja, którą chciała uzyskać od pokojówki, nie była aż tak istotna, ale Gabriela nie lubiła czekać. Zwłaszcza

0: kiedy złapała trop. W salonie z 6 stanowisk zajęte były zaledwie 3, co Gabrielę zaskoczyło, ale bynajmniej nie zmartwiło. Nie potrzebowała dużej widowni. Cześć, mamo, smoknęła matkę w policzek. Irena, która właśnie skończyła strzyc klientkę, popatrzyła na Gabi badawczo. Jej córka nigdy nie była wylewna, a odkąd przyjechała, dała się przytulić raz, może dwa razy. To prawie czułe powitanie musiało coś oznaczać. Coś się stało? Spytała. Gabriela usiadła na jednym z wolnych foteli i lekko się na nim zakręciła. Nie. Dlaczego? Akurat przechodziłam obok i pomyślałam, że wpadnę. Po czym dodała szybko: nie martw się, w recepcji zostawiłam Anetę. Ona sobie naprawdę świetnie radzi. Matka sięgnęła po szczotkę i śmietniczkę z wysokim uchwytem i kilkoma szybkimi ruchami zmiotła obcięte włosy z podłogi. Podobno rozmawiałaś z guzikiem, rzuciła, wyjmując suszarkę z górnej szuflady szafki. Dowiedziałaś się czegoś ciekawego? Gabriela znowu okręciła się na fotelu. Kiedy była mała, potrafiła kręcić się tak długo, aż ją zemdliło. Zamykała wtedy oczy i wyobrażała sobie, że jest na karuzeli. Teraz kręciła się po to, by zyskać na czasie. Tak, przyznała po chwili. Opowiedział mi o Zychu. I w związku z tym muszę dotrzeć do jednej osoby, która pracuje w Olimpie. Jest pokojówką, nazywa się Drążkowska. Dorota Drążkowska, zawiesiła głos, ale ponieważ matka najwyraźniej się nie zorientowała, o co jej chodzi, sprecyzowała swoją prośbę. Może masz jakiś sposób, żeby ją namierzyć? Kochanie, muszę cię rozczarować, powiedziała Irena, biorąc do ręki szczotkę do modelowania. Ja naprawdę nie znam wszystkich mieszkańców Nałęczowa z imienia i nazwiska. Jeżeli ta pani pracuje w Olimpie, to tam ją znajdziesz. To chyba najprostsze, co możesz zrobić. Byłam tam, wyjaśniła Gabriela. Niestety poszła do domu. Matka lekko wzruszyła ramionami. To spróbuj jutro. Chyba aż tak bardzo ci się nie spieszy.
1: To był fragment powieści Katarzyny Gacek. Wypadek? Nie sądzę. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nie ciśnie spór wokół Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu. Placówka powstała po połączeniu z oddziałem w Katowicach. Część lekarzy do niej nie przeszła, bojąc się o bezpieczeństwo i jakość opieki. Tym samym dzieci z guzami mózgu zostały bez swoich dotychczasowych specjalistów. Rodzice złożyli zawiadomienie do prokuratury i powołali komitet. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Rodzice powołali komitet na rzecz bezpiecznej onkologii dziecięcej, bo jak mówi jedna z mam, pani Aleksandra, dzieci wciąż nie mają odpowiednich warunków.
2: Nie ma sali jednodniowej, gdzie możemy przeczekać czas, aż otrzymamy tą chemię.
1: Śląski Uniwersytet Medyczny, który zarządza centrum, wystosował specjalny apel. Zapewnia w nim, że dzieci mają zagwarantowaną ciągłość leczenia i apeluje szczególnie do polityków, by nie wprowadzali rodziców w błąd. Ale uczelnia przyznaje jednak, że wciąż brakuje specjalistów. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W sprawę zaangażowali się śląscy parlamentarzyści i samorządowcy, wystosowali pisma do władz uczelni, szpitala i resortu zdrowia, domagając się szybkiego rozwiązania problemu. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Jak wiecie z Radia Z, placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów onkologicznych do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, choć w sieci pojawiło się zdjęcie pisma, które jedna z pacjentek dostała od szpitala. Wynikało z niego, że kobieta na leczenie w placówce ma czekać do przyszłego roku. Szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach, mówi Radiu Z Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programu pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych, zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
0: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach. Fundusz na razie nie zdecydował o nałożeniu kary na placówkę. Kategoryczna odmowa Tauronu wypłaty odszkodowań dla przedsiębiorców z Doliny Bobru poszkodowanych z okolic Pilchowic po katastrofie ekologicznej. Wynika z przesłanego Radiu Z oświadczenia. Według spółki, która remontuje zaporę w Pilchowicach na Bobrze, gdzie ma elektrownię wodną, nie ma ona nic wspólnego z zamknięciem rzeki, śnięciem ryb i spływem osadów dennych z opuszczonego zbiornika. W tej sprawie trwa śledztwo prokuratury i kontrola Dyrekcji Ochrony Środowiska. A co z przedsiębiorcami? O tym reporterka Radia Z graże na wiatr.
4: Nie dostaną odszkodowań spółka Tauron. Zrezygnowała też z bonu turystycznego. Ten pomysł był dyskutowany z przedsiębiorcami. W zamian oferuje 1 000 000 złotych darowizny dla starostwa powiatowego, ale z mojej rozmowy z urzędnikami wynika, że ci nie mogą przekazać bezpośrednio ani złotówki do konkretnych przedsiębiorców. Mogą za to wydać te pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej. Tauron chce też promować region, organizować imprezy i rozłożyć rachunki za prąd na raty bez odsetek. Graże na wiatr, Radio Z.
0: Cały czas obowiązuje zakaz korzystania z rzeki poniżej zapory na odcinku kilkudziesięciu kilometrów z powodu obaw o zanieczyszczenie wody. W tym tygodniu Tauron ma mieć wyniki badań osadów z dna zbiornika, które są wymywane do rzeki. MSWiA chce lepiej chronić sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Atak hakerski i bezprawne użycie drona trafią do katalogu incydentów terrorystycznych. Resort proponuje też nową kategorię incydentów godzących w bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Obejmie m.in. akty dywersji i sabotażu prowadzone na rzecz obcych wywiadów. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji społecznych. Przez prawie 3 dekady żyła w izolacji, z dala od świata i ludzi. Historia Mirelli ze Świętochłowic wstrząsnęła krajem, gdy wyszło na jaw, że jako 15-latka zniknęła i przez 27 lat była zamknięta w mieszkaniu razem z rodzicami. Rok temu po interwencji służb kobieta trafiła do szpitala, a dziś powoli uczy się żyć na nowo i wraca do społeczeństwa. Pomagają jej w tym Aleksandra Salbert z koleżankami, które nagłośniły sprawę. Jak mówi pani Aleksandra w rozmowie z naszym reporterem, Mirella czuje się coraz lepiej.
5: Czasu nie nadrobimy, ale możemy przynajmniej zrobić wszystko, żeby żyła pełnią życia, tak?
1: A jak to życie Mirelli teraz wygląda? Co udało się zrobić?
5: Udało już się spełnić takie małe marzenia jak przekucie uszu czy pójście do fryzjera. Na jesień jest już też wstępnie zaplanowany remont w mieszkaniu pani Mirelli. No i będzie to przede wszystkim łazienka i jej pokój.
0: W prokuraturze nadal trwa śledztwo dotyczące podejrzenia znęcania się nad kobietą i jej uwięzienia. Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom. W Łódzkiem rusza specjalny program, obejmuje badania kwalifikacyjne, szczepienie i edukację, bo powikłania związane z pneumokokami mogą prowadzić do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu, mówi Radio Z kardiolożka dr Elżbieta Cieplucha.
6: Najbardziej boimy się oczywiście inwazyjnej choroby pneumokokowej, pneumokokowego zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Obie te choroby mogą prowadzić do sepsy.
0: Z programu mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 64 lat z przewlekłymi chorobami płuc. Telefon w ręku, chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Warszawscy motorniczy apelują do pieszych o większą ostrożność. W ostatnich dniach pod przejeżdżający tramwaj wszedł chłopak zapatrzony w ekran telefonu, mówi Witold Urbanowicz, rzecznik stołecznych tramwajów.
7: Tramwaj nie zatrzyma się w miejscu, tramwaj ma dłuższą drogę hamowania. Ze zgłoszeń naszych motorniczych wynika, że jest takich przypadków coraz więcej. Te uderzenia w przypadku osoby, która jest niechronionym uczestnikiem ruchu tak zwanym, są groźne zazwyczaj.
0: Trzeba pamiętać, że wchodząc na przejście dla pieszych, które prowadzi przez torowisko, nie mamy pierwszeństwa. Gdańsk stworzy aplikację, której celem jest przedłużenie życia przedmiotów codziennego użytku. Program ma ułatwić oddawanie niepotrzebnych rzeczy, da też możliwość szybkiego wysłania ich do naprawy. Wszystko w ramach unijnego projektu walki z nadmierną ilością odpadów. Ze szczegółami Maciej Bąk.
8: Aplikację najpierw trzeba napisać, dlatego ratusz właśnie rozpisał przetarg, licząc, że szybko znajdzie się na to chętny informatyk. Program ma łączyć ze sobą ludzi mających do oddania niepotrzebne już w domu rzeczy z osobami, które je potrzebują. Co istotne, nie będzie trzeba się po nie fatygować osobiście, bo projekt zakłada darmową usługę kurierską. Innym jego elementem jest aktywizacja fachowców, którzy będą nadawać przedmiotom drugie życie. Dziś często wyrzucamy rzeczy po pierwszej lepszej usterce, a przecież czasem wystarczy szybki zabieg u rzemieślnika. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Zgodnie z założeniami aplikacja ma funkcjonować co najmniej do 2035 roku. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
10: Razem z nami szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, Anna Maria Żukowska. Dzień dobry, pani poseł.
11: Dzień dobry, dzień dobry.
10: Anna, rozgrzewkę jak co rano, u nas krótka piłka. Dziś z pytaniem, czy Lewica powinna stworzyć wspólną listę na wybory z partią Razem? Tak czy nie?
11: Tak, tylko że nie wydaje mi się, że to się uda, bo partia Razem nie będzie chciała z nami zrobić tej wspólnej listy.
10: No to oddajmy też głos słuchaczom. Mamy dla państwa sondę. Wystarczy zajrzeć na radioz.pl i odpowiedzieć na to samo pytanie. Zaimponuje pani Mateusz Morawiecki, jeśli pójdzie na swoje?
11: No w jakimś stopniu tak, bo to będzie na pewno takie odcięcie pępowiny i krok w nieznane.
10: A będzie odcięcie pępowiny, pani zdaniem?
11: Nie wiem. Wszyscy to obserwujemy z dużym zainteresowaniem, bo to byłaby byłby spory ruch na szachownicy w Sejmie.
10: Namieszałby Morawiecki, zakładając nową partię?
11: Jeżeli byłoby tak, jak się mówi, że zanim z klubu parlamentarnego, który liczy ponad 200 osób, klubu PiS, odejdzie kilkadziesiąt, mówią się 40 osób, to by była duża zmiana, ale nie wiem, czy się to wydarzy, bo na ogół tak jest, że czym innym są takie deklaracje wstępne, a potem jak się trzeba już określić, to nie wiem, czy te 40 osób podejmie taką decyzję. Zobaczmy.
10: No a potem jak się założy partię, to trzeba przekroczyć próg wyborczy. Pani zdaniem Mateusz Morawiecki ze swoją ewentualną nową partią bez problemu ten próg by przeskoczył?
11: Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że na pewno nie będzie miał subwencji, no bo się odłączy od Prawa i Sprawiedliwości, więc w jakiś inny sposób musiałby finansować kampanię wyborczą.
10: No to patrzy pani z zainteresowaniem na to, co się dzieje w PiS-ie i stawia sobie pani pytanie, Czarnek czy Morawiecki? Który z nich jest groźniejszym kandydatem na premiera dla was, dla Lewicy?
11: Nie wiem, czy groźniejszym, ale mówiąc szczerze, bardziej merytoryczne wypowiedzi ma premier Morawiecki. Czasem się go słucha nawet z zainteresowaniem, natomiast pana Czarnka nie jestem w stanie słuchać, bo on tak naprawdę krzyczy, nie ma nic do powiedzenia. Usiłuje być taką trochę konfederacją BiS, ale z drugiej strony po co głosować na kopię, jak już jest oryginał?
10: No ale widzi pani sondaże, one pokazują, że gdyby dzisiaj były wybory, to prawica bez większego problemu przejęłaby władzę i stworzyłaby rząd. Co wy musicie zrobić, żeby odwrócić te trendy?
11: Musimy mieć wyższe poparcie.
10: No, to jest świetna odpowiedź, tylko jak to
11: dlatego
10: zrobić?
11: Dlatego jeździmy teraz jako Lewica w trasę po Polsce. Przekonujemy Polki i Polaków do tego, co udało nam się już zrobić. Pokazujemy, ile jeszcze przed nami, ale przecież naprawdę mamy się czym pochwalić. Renta wdowia, aktywny rodzic, in vitro, urlopy dla rodziców wcześniaków, wyższy zasiłek pogrzebowy.
10: Okay, ale czy macie pomysł na to, jak zawalczyć o głosy wyborców Konfederacji na przykład?
11: Szczerze, nie wydaje mi się, że akurat Lewica ma co szukać w tym sektorze wyborczym.
10: Czyli nie macie oferty dla tych wyborców?
11: No wie pan, no, trudno mieć ofertę dla ludzi, którzy są antyukraińscy, którzy najchętniej by się pozbyli wszystkich mniejszości, czy to narodowo-etnicznych, czy to innych, czy to seksualnych z Polski. No, nie będziemy hipokrytami, nie będziemy, nie wiem, udawali kimś, kim nie jesteśmy. Mamy ofertę dla ludzi, którzy są otwarci, proeuropejscy, którzy są za prawami pracowniczymi. Nie będziemy się zmieniać w jakąś inną partię, udawać, że jesteśmy kimś innym. To, rozumiem, jest pole manewru pana Czarnka. Powodzenia, znaczy chyba nie powodzenia, ale no tak, to no, nie chcemy być takim Czarnkiem.
10: To pytanie, jaką ofertę macie dla wszystkich Polaków? Ma pani jakąś radę dla Polaków, którzy muszą dzisiaj zatankować swój samochód?
11: Jeżeli mogą, to mogą skorzystać z transportu publicznego, jeżeli są w mieście, ale
10: a jak
11: niestety,
10: nie, to płaćcie i płaćcie.
11: Jeżeli są w miejscowościach, które są do tej pory wykluczone transportowo, to rzeczywiście jest to problem. Te ceny przekroczyły już 7 zł.
10: No i za chwilę może być 8 zł za litr paliwa.
11: Rozumiem.
10: Pytanie, czy
11: natomiast
10: rząd ma jakiś
11: tarcza,
10: plan na to?
11: Która była wprowadzona kilka miesięcy temu, kosztowała 4 miliardy złotych. To są pieniądze, które trzeba było skądś wziąć,
10: i
11: zabrać
10: to jest
11: budżecie
10: na to...
11: i tych pieniędzy nie ma na coś innego.
10: Pieniędzy już więcej nie ma i nie będzie?
11: Nie wiem, czy akurat ta forma wspierania, znaczy dofinansowywania tej ceny paliwa, żeby ona była niższa, czy to jest to rozwiązanie, które jest optymalne na dłuższą metę?
10: No tylko, że kiedy byliście w opozycji, kiedy byliście lewicą opozycyjną, to pokazywaliście bardzo proste rozwiązanie. Mówiliście, sprawa jest
11: tak,
10: bardzo prosta.
11: Kwestia obniżki akcyzy.
10: Lewica zgłasza pomysł na obniżkę cen litra benzyny o złoty 60. Budżet państwa nie straci, należy tylko pilnie przyjąć nasz projekt ograniczający marże w hurcie i detalu, ułatwiłoby to życie milionom Polek i Polaków.
11: Orlen po prostu
10: Lewica
11: mniej by zarobił, to jest prawda.
10: To dlaczego dzisiaj tego nie robicie, nie kładziecie na stole?
11: Monitorujemy te ceny paliwa.
10: Przecież pani widzi, ile paliwo
11: tak,
10: kosztuje.
11: Tak, ale to się zmienia, więc jeszcze zobaczmy, czy ten rynek się ustabilizuje i czy jednak może się pojawią te obniżki.
10: Politycy,
11: jeżeli nie, to trzeba będzie zareagować.
10: Politycy Lewicy. Byliśmy na spotkaniach z zarządem Orlenu i ciągle słyszymy, że nie da się obniżyć cen paliw. Otóż da się, mówili wasi posłowie.
11: Ale powiedziałam przed chwilą, tak, to jest kwestia marży, akcyzy. I myślę, że trzeba będzie w końcu to rozwiązanie położyć na stole, jeżeli będzie się to utrzymywać, jeżeli ta sytuacja wciśnie Ormus, a raczej tak jak na to patrzę, wszystko na to wskazuje, że to będzie już stały konflikt zbrojny, niestety. Bo co jakiś czas słyszymy, że już się zakończył z ust prezydenta Trumpa, ale nie jest to prawda, bo znowu zostały zaatakowane statki w tej cieśninie. Z kolei Iran odpowiedział atakami na Kuwait.
10: No właśnie, więc... czy Lewica będzie walczyć o to, żeby wrócił program CPN?
11: Nie wiem, czy w takiej formie, natomiast rzeczywiście jeżeli chodzi o marże, jeżeli chodzi o akcyzę, co jest oczywiście bardziej kontrowersyjne dla ministra Domańskiego, bo to uszczuplenie pieniędzy do budżetu, będziemy o tym rozmawiali na pewno.
10: Pani przewodnicząca, skoro prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, to czy to jest czas na referendum w sprawie związków partnerskich?
11: Referenda nie rozwiązują żadnych sytuacji samych w sobie, dlatego że i tak na końcu trzeba jakiś kształt ustawy przegłosować w Sejmie i tak potem trzeba, czy prezydent musi taką ustawę podpisać.
10: Ale wynik referendum może być argumentem w dyskusji z prezydentem. Możecie powiedzieć, sprawdzam, Polacy tego chcą.
11: Do tej pory udało się, to znaczy w ogóle frekwencyjnie, tylko jedno referendum i to jeszcze chyba z mocnym zaangażowaniem papieża Jana Pawła II. Inne próby referendalne w Polsce nawet nie uzyskały wymaganej frekwencji.
10: Czyli boi się pani wyniku tego referendum? Tego, że Polacy po prostu nie
11: zagłosują. Ja po prostu uważam, że to nie jest sposób na rozwiązywanie tych problemów, które mamy na linii rząd, Sejm, prezydent. To samo z siebie z powodu zorganizowania referendum nie zniknie.
10: Ale widzi pani inny sposób na wprowadzenie przepisów o związkach partnerskich, dopóki jest prezydentem Karol Nawrocki?
11: Dopóki jest prezydentem Karol Nawrocki, nie widzę takiej możliwości. Jedyna możliwość to jest dla par już nie różnopłciowych, bo ta ustawa obejmowała i jednopłciowe, i różnopłciowe. W tej chwili ścieżka dla par jednopłciowych jest tylko taka, że ślub za granicą, potem transkrypcja w Polsce dzięki przepisom wprowadzonym rozporządzeniem ministra Gawkowskiego i ścieżka takiego utrwalenia się tych, znaczy interpretacji prawnej przez polskie sądy, linii orzeczniczej, utrwalenia linii orzeczniczej, która będzie stała rzeczywiście po stronie takiego rozumienia tych przepisów, że rzeczywiście będzie można przyjąć, no będzie to taka rzeczywistość, jak w Izraelu, który sam z siebie nie ma żadnych, nie ma w ogóle nawet małżeństw cywilnych jakichkolwiek, ale uznaje wszystkie takie związki, w tym jednopłciowe, zawarte za granicą.
10: Ale marszałek Czarzasty mówi, że w przyszłej kadencji Sejmu wrócicie do tego pomysłu i mówi tak, mówię jasno, jeżeli Lewica będzie miała na przykład 60 posłów, to przeprowadzimy. Nawet jeszcze w wersji takiej pewnie pełniejszej. Może pani nam wytłumaczyć wszystkim, jak 60 posłów Lewicy przegłosuje te przepisy w Sejmie?
11: No będziemy mieli mocniejszą siłę przebicia w ramach rządu, który mam nadzieję będzie rządem takim, który się odtworzy, ta koalicja obecnie rządząca. I w ramach tej
10: ale w ramach rządu wyście się dogadali. To problem nie jest w ramach waszej koalicji, tylko na zewnątrz. No, nie, a po drugiej stronie wciąż będzie prawicy i będzie prezydent Nawrocki.
11: Kwestie samych, kształtu samych przepisów, to znaczy, że byłyby bliższe proponowanym przez nas rozwiązaniom, bo tam na przykład nie ma wspólnego nazwiska. My byśmy chcieli, żeby było.
10: To pani poseł, doniesienia Rzeczpospolitej. Pacjenci onkologiczni odsyłani z kwitkiem. Według gazety Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych w onkologii i nie tylko. Pierwszy termin kwalifikacji do leczenia, pierwszy kwartał przyszłego roku. Ma pani poczucie, że jesteście na dobrej drodze, żeby z powodu ochrony zdrowia przegrać wybory?
11: Że na złej drodze. No, mówiłam o tym. No, to jest naprawdę kluczowe dla większości z nas, Polek, Polaków. Kwestia ochrony zdrowia, kwestia właśnie kolejek, dostępu do leczenia i do badań profilaktycznych. I to nie jest tak, że ponieważ lekarze zarabiają miliony, to jak przestaną zarabiać, to nagle będzie więcej tych pieniędzy.
10: Czyli zdrowie może was utopić.
11: I tak ochrona zdrowia jest w Polsce niedofinansowana, mimo tych zarobków lekarzy, rzeczywiście ten kurek trzeba zakręcić, ale to nie spowoduje, że na wszystko będą pieniądze, bo my mamy po prostu w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej w stosunku do PKB za mało wydatków na ochronę
10: zdrowia. To za chwilę o tym w sieci porozmawiamy, a teraz jeszcze raz krótka piłka przed pożegnaniem słuchaczy. Na rozpadzie PiSu zyska Konfederacja, tak czy nie?
11: Tak.
10: Rządowy projekt przepisów o najmie krótkoterminowym do kosza.
11: Nie do kosza, do poprawienia. Będziemy zgłaszać poprawki, już je zapowiedziałam i od tego będziemy uzależniać poparcie tej ustawy.
10: Lewica jest gwarantem tego, że nie wróci obowiązkowy pobór do wojska.
11: Myślę, że jednym z gwarantów, ale bo nie ma takiej woli też wśród innych ugrupowań koalicji rządzącej.
10: W naszej sądzie pytaliśmy, czy Lewica powinna stworzyć wspólną listę na wybory z partią Razem. Tak, 33% odpowiedzi, nie 67%.
11: Jestem zaskoczona.
10: No, za chwilę o tym porozmawiamy. Te wyniki mamy już na radio.z.pl. Tam też widzimy się już teraz w dalszej części naszej rozmowy. Polecamy się.
9: To jest gość Radia Z.
10: No, marszałek Czarzasty ewidentnie wciąż marzy o tym, żebyście poszli razem do wyborów z partią Razem. Pani w to marzenie po prostu nie wierzy.
11: Tak, bo jestem niewierząca. Wydaje mi się, że być może ta sonda właśnie to odzwierciedla, że zarówno nasi wyborcy Nowej Lewicy, jak i wyborcy partii Razem tak naprawdę nie chcą tej wspólnej listy, bo ona byłaby mało wiarygodna. I dla nas, bo głosując na jednej liście, na której byłabym ja i byłby przedstawiciel partii Razem, potencjalnie dawałoby to szansę wejścia do Sejmu osobie, która potem znajdzie się w opozycji. Bo partia Razem nie wejdzie do
10: bo
11: tego
10: tak
11: rządu,
10: było,
11: bo ten rząd będzie też rządem wspólnym z Koalicją Obywatelską. To się nie zmieni. Więc oni nie wejdą do tego rządu. Więc głosowanie na kogoś, dawanie mu szansy, chcąc głosować na ugrupowanie koalicji rządzącej, głosować na listę, na której jest ktoś, kto pójdzie do opozycji, jest nieracjonalne.
10: No, to a dla partii Razem, nie rozumie,
11: a dla partii Razem, myślę, że dla wyborcy partii Razem też byłoby to dziwne. No, partia Razem atakuje rząd, atakuje bardzo mocno nas, jest w opozycji i nagle co, stworzy wspólną listę z tą partią złą, która jest w rządzie. No, myślę, że chyba ten wynik sądy właśnie pokazuje, że i nasi wyborcy, i wyborcy partii Razem chcą, żeby były dwie lewice, dwie listy. No i okej, okay, każdy musi walczyć.
10: Ale marszałek Czarzasty tego nie rozumie?
11: Myślę, że proponuje to rozumie, ale on jest bardzo koncyliacyjny, bo generalnie pewnie lepiej by było, gdyby ta lista była jedna, bo byłaby większa szansa na zdobycie wyższego wyniku wyborczego, co za tym idzie większej liczby posłów. Ale tak jak mówię, no cóż z tego, jak część z tych posłów trafi do opozycji.
10: No ale może jakbyście się wcześniej nie poobrażali na siebie i nie powyzywali, to
11: myślę,
10: byłoby wam łatwiej teraz
11: się nie powrażali. Myśmy się myśmy,
10: no pani ich do budy wysyłała, no pamiętam
11: myśmy
10: to doskonale.
11: Myśmy się pokłócili, nie czy pokłócili. Mieliśmy rozbieżność w tym, jak rozumiemy politykę. Dla nas polityka to jest realizowanie przynajmniej jakiejś części swojego programu, a nie okopanie się gdzieś w miejscu, w którym po prostu bronimy 100% albo 0%. To jest taki maksymalizm. Partia Razem nie zrealizowała niczego ze swojego programu, gdyż nie ma wpływu na rządzenie.
10: No, partia Razem nie rządzi.
11: No, no właśnie.
10: Jak miała zrealizować swój program?
11: Okej. I ma super program. I co z tego wynika, że ma super program? No, jeżeli to od kogoś satysfakcjonuje, to ja to rozumiem, to jest ta część, która będzie głosowała na Partię Razem. Nasz wyborca cieszy się, że przynajmniej część rzeczy, o których mówiliśmy, część rzeczy udało się zrealizować.
10: No to inna zupełnie kłótnia, kłótnia w rodzinie, w rządowej rodzinie, kłótnia o najem krótkoterminowy. Politycy Polski 2050 mówią, że to jest esencja uległości wobec lobbystów, jeśli chodzi o ten projekt, który został przez rząd przyjęty i że tylnymi drzwiami wprowadzono interes lobby kosztem interesu ludzi. No i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada poprawki, które dają prawo mieszkańcom do decydowania, i tu cytat, czy mają hotel, burdel za ścianą. Czyli ja dobrze rozumiem, że rząd, wasz rząd chce, żebym ja nie mógł zdecydować, czy mam burdel za ścianą?
11: Na ostatniej prostej, w przypadku tego projektu ustawy, wypadły przepisy, które do tej pory jeszcze były w tym projekcie, które pozwalały gminom ustanowić takie strefy wolne od tych, powiedzmy, usług hotelowych świadczonych w mieszkaniach prywatnych. I też były propozycje przepisu dotyczące tego, żeby wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe mogły decydować o tym, czy jest pozwolenie na to, żeby w ich budynku na klatce schodowej tutaj w jednym mieszkaniu właśnie takie usługi były świadczone. Tego nie ma w tym projekcie.
10: Ale minister finansów twierdzi, że samorządy w tej ustawie dostały więcej narzędzi do tego, żeby kontrolować ten rynek, tak
11: mówił
10: TVN24.
11: To narzędzie to jest tylko wtedy, jeżeli będzie stwierdzona znaczna uciążliwość w danym mieszkaniu, czyli jak już to się wydarzy, czyli jak już będzie to mieszkanie, będą takie usługi świadczone, to, że wtedy, czyli post factum, gmina może zareagować, ale to jest bardzo nieefektywne, bo to będzie rozciągnięte w czasie, będzie się opierać oczywiście o sądy, będzie trwało, wynik będzie niepewny. I dlatego nie uważam, że to jest wystarczające rozwiązanie. Uważam, że to jest bardzo niepokojące, że właśnie kiedy już ten projekt trafił na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, to objawił się tam zupełnie w innym kształcie, niż wcześniej był dyskutowany.
10: Do czego wy chcecie? Jakie poprawki zgłosicie
11: właśnie
10: w Sejmie?
11: Właśnie te, o których mówię, to znaczy możliwość ustanawiania takich stref w mieście, no na przykład w centrach miast przez gminy.
10: Gmina mogła decydować
11: gmina
10: o tym.
11: Mogła, żeby tak, samorząd mógł decydować o tym. I żeby wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe też mogły stwierdzić, że nie chcą takich usług, albo że chcą na przykład, mogą się zgodzić na dwie w całym budynku, ale nie na 17.
10: No
11: tak?
10: To sobie radośnie dyskutujecie. Minister finansów tłumaczy, że jest druga strona medalu. W TVN24 Andrzej Domański mówi, że tysiące Polaków zainwestowało swoje oszczędności w lokale, między innymi na najem krótkoterminowy. Pani na to radośnie odpisuje, to niech sobie zainwestują gdzie indziej.
11: Bo miliony Polaków mieszkają w mieszkaniach, które są przeznaczone właśnie do tego celu, do mieszkania, a do usług hotelowych jest inna instytucja, nazywa się hotel.
10: Ale do tej pory państwo pozwalało na to, żeby ten rynek się rozwijał.
11: Dobra, państwo pozwalało na różne rzeczy, co nie oznacza, że nie należy tego uregulować i nie należy tego zmienić, bo to jest uciążliwe dla ludzi, którzy mają za ścianą imprezownię, której sobie tam sami nie zorganizowali, bo mieli sobie mieszkanie, mieszkali w nim spokojnie i nagle ktoś kupuje mieszkanie i urządza w tym mieszkaniu właśnie miejsce usług hotelowych, usług imprezowych, usług no też niekiedy, tak jak pani minister powiedziała, świadczenia usług seksualnych. I to nie jest sposób życia,
10: ona
11: który...
10: Ona powiedziała burdel, pani poseł.
11: Dobrze, ja nie użyłam teraz tego słowa.
10: No, to jest właśnie ta różnica w języku, którego używacie.
11: Okej, ale rozumiem, że dotyczy to tego samego
10: Jasne.
11: Działania.
10: Ale to, żeby zamknąć, rozumiem, że w kształcie, w którym ustawa wyszła z rządu, nie uzyska poparcia posłów lewicy w Sejmie.
11: Nie uzyska, nie jest to pierwszy taki przypadek, bo wcześniej rzeczywiście było takie założenie bardzo idealistyczne, że no po tym jak już ustawa wyjdzie z rządu, to już nie można jej poprawiać, wszystkie ugrupowania muszą karnie głosować.
10: W umowie koalicyjnej się tak umówiliście,
11: ale jest
10: że rządowe projekty popieracie.
11: Ale jest na przykład ustawa o lasach, która już przeszła przez rząd i nagle PSL zgłosił do niej poprawki. Więc no nie widzę powodu, dla którego lewica miała być tą najbardziej świętą ze wszystkich częścią koalicji, która
10: Jasne, ale jeśli wasze poprawki nie będą przyjęte, to wy nie głosujecie za tą ustawą.
11: No za tym kształtem nie, bo ten kształt jest szkodliwy, to znaczy on się moim zdaniem już zostanie na lata i to nie jest prawda, a zróbmy coś, a potem to poprawimy, bo już nikt się do tego przez lata pewnie nie dotknie.
10: A co się dzieje z waszym projektem w sprawie podatku katastralnego, pani poseł?
11: Cały czas czeka w komisji na rozpatrzenie.
10: To kiedy będzie rozpatrzone?
11: Nie wiem tego. Na pewno to już nie będzie na tym posiedzeniu lipcowym. Mam nadzieję, że we wrześniu ruszymy już z pracami nad tym projektem.
10: I wy chcecie, żeby te podatki były płacone od którego mieszkania?
11: To jest zmiana filozofii w ogóle naliczania tych podatków, bo likwidujemy podatek od nieruchomości, czyli od powierzchni, i zastępujemy go podatkiem od wartości. Nie jest to de facto podatek katastralny, bo nie ma w Polsce katastru, czyli takiego spisu wszystkich nieruchomości, ile która jest warta, tak jak na przykład w Niemczech. Więc jest to podatek, który zwiększa się od trzeciego mieszkania. Od pierwszego, drugiego jest taki sam jak obecny dotyczący powierzchni, a później jest wyższy.
10: Co za trzecie mieszkanie, jaki podatek bym zapłacił, gdybym miał trzecie mieszkanie?
11: To jest podatek, który rośnie przez kolejne 5 lat, powinien docelowo osiągnąć 2% wartości mieszkań.
10: 2%?
11: 0,2, przepraszam,
10: 0,2. Tak, no bo to istotna 0,2. Różnica, 0,2 czy 2, tak, bo tak. Na przykład partia Razem proponuje 1% od trzeciego mieszkania, no i to wtedy wychodzi, no nie wiem, jeśli mieszkanie warte jest 500 000, to podatek to jest 5 000. Duży pieniądz.
11: Myślę, że ten projekt będzie rozpatrywany wspólnie z projektem partii Razem. Będzie można albo wybrać wiodący, albo je połączyć, zgłaszać poprawki. W ogóle dobrze, że ta dyskusja się rozpoczęła, bo właśnie ona się wiąże między innymi z tematem, który przed chwilą omawialiśmy, czyli tym Airbnb, czyli usługami hotelarskimi prowadzonymi w prywatnych mieszkaniach. No bo ludzie właśnie, tacy jak lekarze, a wiemy to, w ogóle nawet szpitale kupują, albo nawet izby lekarskie kupują mieszkania w celach właśnie tak zwanych inwestycyjnych. To jest niesamowita historia, że w Polsce rzeczywiście opłaca się inwestować w beton i to się musi skończyć, dlatego że ceny mieszkań dla zwykłych ludzi, którzy nie mają gdzie mieszkać, bo nie mają 5 mieszkań, tak jak wielu lekarzy, po prostu nie mają nawet tego jednego, bo nie stać ich na kredyt. I myślę, że to kolejny temat, czyli ustawa dotycząca mieszkań na tani wynajem. Te mieszkania się budują. Wiem, że to jest nie wszędzie widoczne w Polsce, ale ten program rozpoczęty przez ministra Kukuckiego, kontynuowany przez ministra Lewandowskiego naprawdę już działa.
10: Pani przewodnicząca, będzie kolejne podejście do prac nad przepisami o aborcji w Sejmie?
11: Będzie. No, te ustawy muszą zostać przegłosowane.
10: To kiedy się za to zabierzecie?
11: We wrześniu.
10: Po wakacjach tak. Wracacie do tych przepisów?
11: Tak. Rozmawiałam z panią przewodniczącą Łobodą, która jest przewodniczącą tej komisji i po prostu muszą wyjść z tej komisji te projekty, trafić na plenarne posiedzenie Sejmu. Wtedy każdy wyborca zobaczy, jakie jest stanowisko poszczególnych osób, partii.
10: No tak, to pani mówi o Komisji Nadzwyczajnej do spraw przepisów o aborcji. Pani jest zastępcą przewodniczącej tej komisji, pani Łobody. Kiedy było ostatnie posiedzenie tej komisji?
11: 2 lata temu.
10: 2 lata temu. 9 lipca 2024 roku. To nie jest dziwne?
11: Jest.
10: To dlaczego to tak wygląda?
11: Bo były wybory prezydenckie.
10: Ta komisja pracowała od kwietnia do lipca 2024 roku, a potem zapadła w głęboki sen. Co tu się wydarzyło?
11: Pan premier nie chciał, żeby ten temat pojawiał się w trakcie kampanii prezydenckiej, uważając, że zaszkodzi panu kandydatowi Trzaskowskiemu. Moim zdaniem i tak by nie zaszkodził. Zaszkodziło mu chyba coś innego. I te prace były właśnie w związku z tym przez panią przewodniczącą zahamowane.
10: A teraz pojawi się ten temat w kampanii parlamentarnej i to wam nie zaszkodzi?
11: On się i tak zawsze pojawia w kampanii parlamentarnej, więc nie wiem, dlaczego miałby nam zaszkodzić.
10: Tylko pytanie jest takie, po co te prace, skoro i tak nie wiadomo, jaki będzie efekt? Chodzi o to, żeby była debata dla debaty, żeby było o tym głośno w mediach i żebyśmy porozmawiali sobie.
11: Kto głosuje, każdy będzie mógł
10: sobie. A pani nie wie, jak kto zagłosuje?
11: Ja nie wiem, jak zagłosują wszyscy członkowie na przykład Koalicji Obywatelskiej, czy cały klub będzie za tymi projektami, czy też nie. No, to się okaże właśnie w głosowaniu.
10: Czyli jeśli we wrześniu wrócicie do tego pomysłu, to kiedy te głosowania się odbędą realnie, jak patrzymy na kalendarz Sejmu?
11: No, we wrześniu są 2 posiedzenia, więc no, myślę, że we wrześniu już też naprawdę uważam, że nie ma co tego dłużej przytrzymywać. Ja sobie zdaję sprawę, że w tym kształcie parlamentu nie ma większości dla tych projektów, ale tak jak mówię, no, każdy wyborca będzie mógł zobaczyć, kto jest za czym, kto jest za jakimi rozwiązaniami, bo to są, przypomnę, 4 projekty. Jeden dotyczący dekryminalizacji, 2 dotyczące prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia jej trwania i projekt Polski 2050, no tak, powrót do tak zwanego kompromisu, czyli przywrócenie tej przysłanki ciężkiego uszkodzenia płodu.
10: Ale pani nie wierzy, znów o wiarę zapytam, że którykolwiek z tych projektów może uzyskać większość.
11: Wydaje mi się, że w tym momencie niestety nie będzie takiej większości. Już nie mówiąc o podpisie prezydenta, no widzimy, co, jeżeli jakie jest jego podejście w przypadku związków partnerskich, właściwie nawet nie związków partnerskich, tylko ustawy o statusie osoby najbliższej, więc naprawdę bardzo takim ostrożnościowym projekcie dotyczącym tylko podstawowych kwestii, no to tutaj no nie mam wielkich nadziei w tym momencie.
10: Pyszne.pl zwalnia 5 tysięcy kurierów w całej Polsce i to jest efekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Taki był plan?
11: To nie jest efekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy.
10: Naprawdę?
11: Nie, to jest projekt restrukturyzacji tej spółki, która po prostu od początku miała taki plan, żeby przejść do tak zwanych klientów, usługoplatform, czyli usługodawców flotowych, żeby obniżyć swoje koszty.
10: I to w ogóle nie ma związku z tym, że nastąpiła reforma PIP, która pozwala na to, żeby przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę.
11: Ale my i tak, jako Państwowa Inspekcja Pracy, będą kontrole w tej spółce i stwierdzą, czy rzeczywiście przeniesienie pracowników, bo oni są w tym momencie pracownikami, gdzieś do innej firmy, czy rzeczywiście to jest legalne.
10: No problem polega na tym, że o rozwiązaniu ich umów cywilnoprawnych kurierzy dowiedzieli się z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Część z nich może znaleźć pracę u pośrednika w tych flotowych spółkach, jak pani mówi, ale to oznacza utratę prawa do płacy minimalnej. Oni mówią, że to jest katastrofa i straszna zmiana.
11: To prawda, że to by było bardzo szkodliwe, ale w tych spółkach, również w tych spółkach, nie wiem jaka to dokładnie będzie forma prawna tych flotowych usługodawców, tam też odbędą się kontrole, bo reforma Państwowej Inspekcji Pracy będzie dotyczyła wszystkich firm, które operują w Polsce i właściwie sami się wystawili już jako pierwsi do zbadania.
10: Na widelec.
11: Tak.
10: Ale firma twierdzi, że gdyby dała kurierom umowę o pracę, musiałaby podnieść opłaty za dostawę nawet o 15 zł za zamówienie, a klienci tego nie kupią.
11: Ale prawa pracownicze to jest zdobycz końcówki XIX, właściwie początku XX wieku i naprawdę nie chcemy się cofnąć do czasów, w których pracowały dzieci, w których pracowało się po kilkanaście godzin dziennie, 8-godzinny dzień pracy, prawo do urlopu, prawo do przerwy, prawo do zwolnienia chorobowego. To są prawa nasze cywilizacyjne. To jest coś, co ukształtowało Europę. No, nie wyobrażam sobie, żebyśmy po prostu w pogoni za wszystkim tańszym, jednocześnie powodowali, że my, bo każdy z nas jest, może być pracownikiem, za to płacili. Bo to jest tak,
10: ale
11: że ten koszt jest przerzucany. Ten koszt za to tanie jedzenie, bo się nie chce komuś wyjść do restauracji i sobie tam zjeść albo przynieść to jedzenie samemu. Ten koszt jest przerzucany na tych ludzi, którzy to jedzenie przywożą.
10: Tylko widziała pani tych ludzi w Sejmie. Oni przyszli się upominać o te umowy cywilnoprawne, które mieli wcześniej.
11: Które musi zapłacić ten pracownik ze swojego życia tak naprawdę, bo nie będzie miał urlopu.
10: Nasza słuchaczka pyta, co chciałaby pani powiedzieć tym kurierom? Może zacytuję pani Lorda Farquada. Jest to poświęcenie, na które lewica jest gotowa.
11: Nie, ale to jest absurdalne. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że te firmy zostaną skontrolowane.
10: No to spójrzmy na pytanie od naszych słuchaczy. Jan dopytuje panią. Co pani partia zrobiła realnie dla mężczyzn w Polsce?
11: Myślę, że jedną z rzeczy, którą zrobiliśmy, to są urlopy, które są urlopami dla rodziców wcześniaków, zarówno dla mam, jak i dla tatusiów, po to, żeby mogli być z dzieckiem, nawiązać więź z dzieckiem, które przez kilka miesięcy, czasami po urodzeniu, jest w szpitalu i tam trudno tę więź nawiązać.
10: Proszę podać 3 powody, dla których polscy mężczyźni powinni głosować na lewicę. Kolejne pytanie.
11: Lewica jest za tym, żeby związki, które mamy w Polsce, czy to partnerskie, czy to małżeńskie, żeby opierały się na obopólnym zaufaniu, równości, równym podziale obowiązków. Myślę, że też lewica nie popiera takiej toksycznej kultury maczystowskiej, nie wymusza na mężczyznach, żeby za każdym razem byli twardzielami i po prostu pozwala im być takimi, jakimi chcą być. Nie każdy musi być fajterem.
10: No to kolejny słuchacz dopytuje, czy będę mógł przejść na emeryturę w tym samym wieku co żona, jeśli żona wystawi mi zaświadczenie, że sprzątam w domu równie często jak ona.
2: Nie.
10: Widziałem, że tak pani odpowiedziała w internecie, a spróbujmy rozwinąć tę odpowiedź.
11: Ja jestem za tym, żeby wprowadzić równy wiek emerytalny dla kobiet i dla mężczyzn, bez jakiegoś tam dłubania w tym, że przy liczbie dzieci, czy liczbie jakichś innych obciążeń.
10: Ale jak równy, w sensie, jak go wyrównać? No bo dzisiaj mamy różnicę 60-65. Jak wyrównać ten wiek? Podnieść kobietom, obniżyć mężczyznom?
11: Można to zrównać w połowie drogi, tak.
10: Czyli trzeba by podnieść kobietom.
11: I jednocześnie trochę obniżyć mężczyznom i to by się spotkało po drodze.
10: Czyli 62-63 tak. lata. I kobietom wytłumaczyłaby pani, że muszą dłużej pracować?
11: Większość kobiet chce dłużej pracować, bo widzą też, jaka jest ich przewidywana emerytura. Bo taka jest prawda, bo rzeczywiście ta emerytura jest kształtowana, wysokość emerytury na podstawie tak zwanych tabel przewidywanej długości życia.
10: Kobiety żyją dłużej na emeryturze, wcześniej przychodzą na tę emeryturę.
11: No i stąd ta emerytura jest niższa. Więc myślę, że też poza samym wiekiem emerytalnym już w tej chwili są zachęty do tego, żeby dłużej pracować. Natomiast obniżanie wieku emerytalnego, takiego, żeby mężczyźni mieli też 60, spowoduje tylko to, że osoby już w okolicach 50 będą wypychane z rynku pracy, bo będą w tak zwanym okresie ochronnym.
10: Ale tego argumentu o sprzątaniu używa pani minister Kotula. Słyszała pani doskonale, co mówi minister Kotula. Ona opowiada o tym, że no mężczyźni mniej sprzątają w domach, w związku z tym, jak zaczną sprzątać tyle, co kobiety, to wtedy możemy rozmawiać o wyrównaniu wieku emerytalnego.
11: Ten wiek emerytalny dlatego jest różny i niższy dla kobiet, bo historycznie stąd się wziął taki niższy, że uznawano, że ponieważ kobiety rodzą dzieci, wychowują dzieci, że to wszystko jest na kobiecie, no to niech ona ma w prezencie, w nagrodę za to ten niższy wiek emerytalny.
10: Dzisiaj wiele kobiet nie rodzi dzieci, a jeśli rodzą, to może jedno.
11: A to moim zdaniem właśnie też nie ma dlatego uzasadnienia, ta różnica wieku, bo my jesteśmy za tym, żeby opiekować się dziećmi równo. Znaczy my i mężczyźni, i kobiety powinni się zajmować swoimi dziećmi.
10: No pani
11: dziećmi.
10: Minister Kotula tego nie wie, kiedy opowiada o sprzątaniu?
11: Nie wie
10: na przykład, bo ja tego nie rozumiem.
11: To jest jakiś mem internetowy z tym sprzątaniem. Gdzieś
10: nie, to nie jest mem, to jest wypowiedź minister do spraw równości w waszym rządzie, waszej posłanki.
11: Ale ona też jest za równym wiekiem emerytalnym. Wiem, bo słyszałam to wielokrotnie, więc...
10: Robi coś w tym kierunku?
11: Nie wiem, czy będzie, znaczy jest pełnomocniczką do spraw równości w rządzie premiera,
10: czyli
11: który
10: idealnie pasuje do tego tematu.
11: Że nie jest, nie, że takiej ustawy rządowej nie będzie.
10: No
11: czy
10: to,
11: będzie taka
10: no to nie
11: ustawa
10: robi
11: lewicy?
10: Nic w tym kierunku.
11: Jesteśmy przed debatą dużą w klubie, bo mamy już przygotowane materiały do tego, żeby porozmawiać o całym systemie emerytalnym, bo ja też nie jestem za tym, żeby zmieniać tylko jedną rzecz, czyli tylko wiek emerytalny.
10: Jasne,
11: na przykład.
10: Ale w waszym programie na nowe wybory...
11: Bo jest kwestia jeszcze emerytur stażowych.
10: No właśnie, o które
11: tak?
10: opominacie się od lat, ale czy w waszym programie na nowe wybory będzie postulat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
11: Nie mogę tego obiecać, bo w tej chwili...
10: Dlaczego?
11: Ale, bo ja nie piszę programu jednoosobowo.
10: Jest pani wiceprzewodniczącą partii, szefową klubu parlamentarnego Nowej Lewicy, jedną z liderek tego ugrupowania. Rozumiem, że może pani o to zabiegać, żeby to było.
11: Będę o to zabiegać, dlatego zapowiedziałam. W klubie jesteśmy przed debatą na ten temat i ja będę na pewno osobą, która będzie zachęcała i promowała to, żeby ten wiek emerytalny zrównać.
10: Pan Kamil pyta. Wiadomo, że w 2027 roku stracicie władzę. Dlaczego mimo to koalicja wypiera ten fakt i udaje, że nic złego się nie stanie? Analogia do wyborów w 2015 roku jest uderzająca. Nie uczycie się na błędach z przeszłości, pisze pan Kamil.
11: Nic nie jest przesądzone. Do wyborów jest półtora roku i sondaże są różne. Znaczy, są takie sondaże, które pozwalają z samej Koalicji Obywatelskiej z Lewicą na uzyskanie 231 mandatów. I to się dopiero okaże tak naprawdę w wieczór wyborczy, bo
10: tylko w tych sondażach pozostałe partie obecnej
11: trudno.
10: Koalicji, no właśnie, są pod progiem. Czy to Polska 2050, czy PSL.
11: W jakiej formule wystartują. Nie chcę o tym przesądzać, bo nie lubię się wypowiadać za inne partie polityczne, szczególnie koalicyjne, więc one muszą zdecydować. I dopiero wtedy będzie można w jakikolwiek sposób oszacowywać te szanse. Ja uważam, że szanse są, aczkolwiek ten bój będzie bardzo, bardzo zacięty.
10: Kolejny słuchacz. Pani poseł, ciągle słyszę od lewicy hasło, że lewica dowozi. Jestem młodą osobą z małego miasteczka. Proszę mi powiedzieć, co lewica dla mnie zrobiła, będąc w rządzie? Z czym żyje mi się lepiej? O mieszkanie jest ciężej niż było, a koszty życia są olbrzymie, pisze słuchacz, słuchaczka.
11: No jeżeli chodzi na przykład o koszty żywności, to w tej chwili są najniższe od 11 lat. ale
10: nie koszty wiem, żywności są najniższe od 11 lat.
11: Jeżeli chodzi o koszty życia,
10: to ciekawe, bo mieliśmy inflację i ta inflacja wciąż jest, więc są coraz droższe. Żywność jest droższa niż była 11 lat temu. Rozumiem, że pani porównuje do jakiegoś wskaźnika obiektywnego.
11: Tak. Droższe są koszty życia ze względu na między innymi ceny energii i dlatego cały czas musimy promować i iść w kierunku transformacji energetycznej, bo ona nam daje szansę na uniezależnienie się od tych paliw kopalnych, od właśnie tej ropy czy gazu, których nie mamy w Polsce i które musimy sprowadzać i które rzeczywiście tak jak w przypadku cieśniny Ormus mogą być droższe. Dlatego absolutnie rząd wprowadził program dotyczący budowy elektrowni atomowej. To się dzieje. Żaden wcześniej rząd, mimo obietnic, w tym rząd PiSu tego nie zrobił. Ta elektrownia powstanie. Oczywiście elektrownie atomowe nie powstają z dnia na dzień, ale ja myślę, że żaden rząd się z tego nie wycofa, bo to jest jedyna szansa na uniezależnienie się energetyczne. Nie wiem, w jakim wieku jest osoba pytająca, ale jeżeli jest osobą starszą, to wprowadziliśmy rentę wdowią
10: Jestem młodą osobą z małego miasteczka.
11: Okej, jeżeli jest młodą osobą, to nie wiem też z jakiego dokładnie miasta, ale w wielu miastach, na przykład we Włocławku, na przykład w Częstochowie, powstają budynki mieszkań na tani wynajem właśnie po to, bo tam pojawił się ten wątek kwestii mieszkaniowych.
10: Tak, ale to jest osoba z małego miasteczka, więc ani Częstochowa, ani Włocławek się nie łapią.
11: Dobra, nie wiem jakiej wielkości dokładnie jest to miasteczko. Tam też będziemy budować, bo to są też TBS-y w mniejszych miejscowościach, więc myślę, że tam też dotrzemy z tym programem, bo on jest potrzebny szczególnie właśnie w tych małych miejscowościach, gdzie nowe bloki bardzo rzadko powstają, bo też nawet deweloperzy nie chcą tam inwestować.
10: No, mieszkańcy często nie chcą mieć bloków u siebie w małych miejscowościach. Pan Robert pyta, czy zdaje sobie pani sprawę, że niektóre pani wypowiedzi, oprócz tego, że szeroko odbijają się głosem w społeczeństwie, to przynoszą kompromitację zarówno pani, lewicy, jak i Polsce. Naprawdę czasami trzeba mówić takie głupoty, w cudzysłowie, żeby zaistnieć blokowanie to według pani ta lewicowa wolność słowa, pisze pan Robert.
11: Dużo teraz jeżdżę i nie spotkałam się z negatywnymi komentarzami na mój temat. Raczej komentarze są takie, że jestem odważna i że nie boję się mówić tego, co myślę, że mówię prawdę i że walczę o swoje postulaty.
10: To pan Jarosław dopytuje w tym wątku, jak sądzę, czy Flądrę należy wyrzucić z pokładu?
11: Nie wiem, czy wyrzucić, ale na pewno tam za dużo ryb jest na tym zdjęciu, bo chyba
10: to
11: wiem,
10: wyjaśnimy, tak. Mówimy. To jest komentarz do pani słów w dyskusji o tym, co zrobiła posłanka Izabela Bodnar. Ona sfotografowała się na łódce ze złowionymi przez siebie, jeśli dobrze pamiętam, tuńczykami.
11: Tak, dobrze interpretuję.
10: I pani napisała, brak Flądry uwolniłby trochę miejsca.
11: Tak, bo pani posłanka się skarżyła, że jak są dwa duże tuńczyki na pokładzie, to jest za mało miejsca. Generalnie
10: ale moment, pani jako kobieta, posłanka nazywa
11: na
10: inną posłankę Flądrą?
11: No wie pan, jesteśmy w sferze, w której pani posłanka jakiś komentarz poczyniła do mnie, ja nie pozostałam dłużna, a tak naprawdę chodzi o brak szacunku do zwierząt, bo to jest kluczem całej tej dyskusji. W ogóle jeżeli to jest połufer kreacyjny w Hiszpanii, to pani posłanka nie powinna tych ryb w ogóle wyciągać na pokład, bo nie może ich wcale przerobić na sushi, powinna je po prostu wypuścić.
10: Rozumiem, tylko że pani mówi o braku szacunku do zwierząt, ale nazywanie innej osoby flądrą to jest oznaka szacunku do tej osoby?
11: Ale ja nie mam szacunku do takiego sposobu traktowania, domniemywam, że już martwych zwierząt w sposób utylitarny, pozbawiony empatii. W związku z czym, dlaczego ja powinna być empatyczna? Ponieważ co? Powinna być

0: mięso, czy się nie je mięso, to jest oczywiście indywidualistyczna i każdy ma prawo o tym decydować, natomiast nawet jeżeli się spożywa mięso, to powinno się zawite zwierzę, z którego to mięso potem jest, traktować mimo wszystko z szacunkiem.
1: To wróćmy jeszcze z oceanu do Warszawy. Czy Lewica pomoże zorganizować w Warszawie referendum w sprawie przyszłości Rafała Trzaskowskiego?
0: Nie wiem, czy takie referendum w ogóle się odbędzie. Zbiera podpisy jeden z polityków, chociaż się kiedyś od tego odżegnywał, który najpierw się zaangażował w kwestie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale teraz chyba już mu przeszło i się zaangażował w politykę warszawską.
1: Ale wy możecie mu pomóc zbierać te podpisy?
0: Nie będziemy mu pomagać zbierać tych podpisów. Pan prezydent Trzaskowski, którego nie poparliśmy w kwestii udzielenia mu absolutorium w Radzie Miasta, bo nie jesteśmy w Warszawie w koalicji z nim, jesteśmy w opozycji. Daliśmy mu taką żółtą kartkę. Jednak wprowadził szereg zmian w swoim gabinecie, to znaczy wymienił wiceprezydentki, wymienił osoby odpowiedzialne za kwestie braku nadzoru.
1: Tak, mówiła
0: za
1: pani o tym, że to jest zrzucanie ssań kobiet. Dobrze to pamiętamy, ale mówiła pani też, że wiem, czy pana nie ciekawi miasto, bo tak rzadko pan w nim bywa. Nie interesuje się pan tym, co się w nim dzieje. No to jeśli się powiedziało A, brak absolutorium, to może trzeba powiedzieć B, referendum.
0: I kiedy to referendum się odbędzie? To znaczy najprawdopodobniej w ogóle się nie odbędzie, bo referendum nie można zorganizować chyba na mniej niż 9 miesięcy przed
1: wyborami. No to jeszcze 2 lata prezydent porządzi.
0: No i to są tylko 2 lata. I uwaga, pan prezydent już nie będzie prezydentem Warszawy, dlatego że jest cały czas ustawa o dwukadencyjności i raczej nie zapowiada się na to, żeby ona była zmieniona. W związku z tym pan prezydent i tak będzie musiał szukać sobie innego zajęcia, a daje mu szansę na to, żeby rzeczywiście wyciągnął wnioski. A myślę, że wyciągnął. Będę to obserwować i zdecydujemy o tym w następnej sesji absolutoryjnej w przyszłym roku. Czy rzeczywiście zajmie się miastem. Ja uważam, że jest na to szansa, że rzeczywiście przejął się tą sytuacją i nie widzę teraz na ten moment powodu, żeby nie poobserwować, czy sobie z tym poradzi.
1: A widzi pani to zajęcie, o którym pani mówi, że musi
0: teraz
1: poszukać
0: widzę.
1: W przyszłości dla Rafała Trzaskowskiego?
0: Na prezydenta kraju chyba już nie będzie startował, tak jakbym miała obstawiać. Także myślę, że europarlament.
1: Czyli polska polityka tutaj wewnętrzna to już nie jest dla niego przestrzeń, w której mógłby szukać sobie zajęcia.
0: Jeżeli uda się odtworzyć ten rząd koalicyjny, może się znaleźć w tym rządzie, nie wykluczam tego.
1: A mógłby być premierem takiego rządu?
0: Nie będzie premierem takiego rządu.
1: Dlaczego?
0: Bo nie pozwoli na to premier obecny.
1: No ale w którymś momencie będzie musiał zrezygnować z pracy.
0: Czy ja wiem, czy będzie musiał.
1: Nie? Będzie jak Jarosław Kaczyński, który będzie wiecznie.
0: Myślę, że tak.
1: Anna Maria Żukowska, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek 12 z rzędu noc ataków USA na Iran. Jak podało dowództwo centralne USA, uderzenia mają na celu dalsze osłabienie zdolności Teheranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy i statków handlowych przepływających przez wody regionu. Jak podały irańskie media, w Ahwazie, stolicy prowincji Khuzestan na południowym zachodzie kraju, słychać było odgłosy eksplozji. Wybuchy było także słychać w miejscowościach na południowym wybrzeżu Iranu nad Zatoką Omańską, niedaleko cieśniny Ormuz. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że za każdy zaatakowany przez Iran statek w cieśninie Ormuz Amerykanie zniszczą irański most lub elektrownię. W poniedziałek zapowiedział z kolei, że za każdym razem, gdy Iran zabije amerykańskiego żołnierza, poniesie wielokrotnie gorsze konsekwencje. W weekend na Bliskim Wschodzie zginęło 4 wojskowych USA. Wczoraj Trump wziął udział w uroczystości powrotu do kraju zwłok poległych. Jemeńscy rebelianci Huti przyznali się do ataku na 2 saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Wcześniej ogłosili blokadę morską Arabii Saudyjskiej. W komunikacie opublikowanym na Telegramie Huti ogłosili, że przeprowadzili operację wojskową wymierzoną w 2 saudyjskie tankowce, które naruszyły blokadę, identyfikując je jako Enselia i Leila. Jak przekazał Reuters, Enselia nadała sygnał SOS, informując, że została trafiona pociskiem podczas operacji na zewnętrznych granicach portu Jizan w Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym i na pokładzie wybuchł pożar. Nie ma informacji o ofiarach ataku. Administracja Donalda Trumpa rozważa kolejną zagraniczną operację zbrojną w Mali, podał dziennik Washington Post. Celem tych działań miałaby być grupa dżihadystów powiązana z Al-Kaidą. Jeśli decyzja zostanie zatwierdzona, Mali stanie się 8 krajem, w którym od początku drugiej kadencji prezydent Trump nakazał przeprowadzenie ataków, podkreślił Washington Post. Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim dziś na Nowogrodzkiej. Rozmowy ostatniej szansy będą dotyczyć przyszłości PiSu w obliczu ultimatum postawionego członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jeśli nie podpiszą deklaracji o lojalności, zostaną z partii wykluczeni. Czy te rozmowy mogą przynieść porozumienie na szczycie PiSu? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
1: Tego nie wiemy. Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie chcą podpisywać deklaracji. Według nich działalność stowarzyszenia nie tylko nie szkodzi, ale i pomaga PiSowi. Musimy pozyskiwać nowy elektorat, mówi poseł Szymon Szynkowski-Welsenk.
2: Wygrać wybory możemy tylko wtedy, jeżeli skutecznie przekonamy kolejną dużą rzeszę wyborców do Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie taka jest rola stowarzyszeń, uważa za to rzecznik PiSu Rafał Buchenek.
3: Działalność polityczną prowadzą w Polsce partie polityczne.
1: Członkowie stowarzyszenia mają czas na podpisanie deklaracji do północy.
0: Będzie to kolejna próba złagodzenia konfliktu między Kaczyńskim a Morawieckim. Biła, bo rozmawiały po ukraińsku, tak twierdzi prokuratura, która stawia zarzuty 26-letniej agresorce z Legnicy. To ona zaatakowała 3 dzieci na placu zabaw, 2 dziewczynki i chłopca. Przyznała się do użycia przemocy, ale twierdzi, że pochodzenie dzieci nie miało z tym nic wspólnego. Do zarzutów śledczy dorzucili jeszcze występek chuligański.
4: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
0: Mówi Radiu Z Jagoda Ekiert z komendy w Legnicy. Monitoring zarejestrował to, co wydarzyło się tego dnia na placu zabaw. Niebawem sąd w obecności psychologa przesłucha też pokrzywdzone dzieci. Nie będzie odszkodowań dla przedsiębiorców z Doliny Bobru na Dolnym Śląsku. Spółka Tauron odcina się od ich żądań i zarzutów, że to jej inwestycja, remont zapory w Pilchowicach, wywołała tam katastrofę ekologiczną, między innymi masowe śnięcie ryb. Sprawę kontroluje Dyrekcja Ochrony Środowiska. Swoje śledztwo prowadzi też prokuratura. Co z przedsiębiorcami? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: Nie dostaną odszkodowań. Spółka Tauron zrezygnowała też z bonu turystycznego. Ten pomysł był dyskutowany z przedsiębiorcami. W zamian oferuje 1 000 000 złotych darowizny dla starostwa powiatowego, ale z mojej rozmowy z urzędnikami wynika, że ci nie mogą przekazać bezpośrednio ani złotówki do konkretnych przedsiębiorców. Mogą za to wydać te pieniądze na poprawę infrastruktury turystycznej. Tauron chce też promować region, organizować imprezy i rozłożyć rachunki za prąd na raty bez odsetek. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Woda w rzece może być ciągle zanieczyszczona, dlatego z odcinka poniżej zapory nadal nie można korzystać. To kilkadziesiąt kilometrów. Rzeki. Polski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty sieci komisów Autocentrum po skargach klientów. Wszczął postępowanie, bo zakup auta na raty miał być uzależniany od wykupienia dodatkowych usług. A o jakie dodatkowe opłaty chodzi? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
6: Było to choćby dodatkowe wyposażenie samochodów, lokalizator GPS czy elementy dodatkowe, które kupujący już mieli, jak gaśnice, trójkąty odblaskowe czy kamizelki oraz dodatkowe pakiety usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
7: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
6: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary sięgającej milionów złotych, nawet do 10% rocznych obrotów firmy. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: To nie pierwsze postępowanie UOKiK-u wobec tej firmy. 3 lata temu urząd zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest w sądzie. Przez dziesiątki lat stał na cokole przed zespołem szkół technicznych w Nowym Dworze Gdańskim. Teraz Ursus C451, jedyny ocalały traktor z lat 50. na Żuławach, znów jeździ i ma nawet świeżo podbite badanie techniczne. Za jego renowację wziął się pasjonat rekonstrukcji historycznych Jarosław Koszelak. Zebrał pieniądze od darczyńców, zatrudnił fachowców i traktor jest jak nowy, ma nawet specjalny niezbędnik, bez którego rolnik nigdy nie wyjeżdżał w pole.
8: Lampka serwisowa, że podłączasz pod kabinę, że można sobie podświecić, wszystko działa oczywiście. Nie?
9: Tam jakieś gogle widzę ciekawe.
8: No oczywiście, jak jest kurz, lato pracuje, no to traktorzysta, bo to przecież nie ma, kabina nie jest zamknięta, tylko jest otwarta, zakłada gogle antykurzowe. Apteczka. Jesteśmy w polu, musimy dawać sobie radę, czyli bandaż, jakaś strzykawka, igła. No, traktorzysta, który nie pali, to nie jest traktorzysta.
9: Popki, popularne.
8: Paczka popularny.
0: Kabinę Ursusa zwiedził reporter Radia Z Maciej Bąk. Traktor będzie miał swoją premierę we wrześniu podczas Dnia Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim. Zaproszenie do przejazdu dostał pan Czesław Rolnik, który ponad 40 lat temu podarował pojazd szkole. I jeszcze sport. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Polski piłkarz zagrał od pierwszej minuty w wyjazdowym spotkaniu z broniącym pucharu MLS Interem Miami. Bramki nie zdobył, zszedł z boiska w 63. minucie, a jego zespół przegrał 2-3. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
11: A razem z nami wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry, panie redaktorze.
11: Krótka piłka na początek, jak zawsze. Dziś pytamy o obronę cywilną. Czy wie pan, gdzie jest schron najbliżej pana domu? Tak czy nie?
12: Wiem, ale...
11: A jak się pan dowiedział?
12: Jestem wiceministrem obrony i mieszkam niedaleko ministerstwa.
11: A, czyli niedaleko ministerstwa jest schron, z którego pan może skorzystać. Sprawdźmy, czy nasi słuchacze wiedzą, gdzie są schrony w pobliżu ich domów. Sonda na radio.z.pl już ruszyła. Panie ministrze, na czym mogą polegać rosyjskie prowokacje, przed którymi ostrzega nas minister obrony? Mówi, że Rosjanie mogą użyć przeciwko nam dronów. Jak mogą ich użyć?
12: No wiadomo, że pewna część dronów padła w ręce rosyjskie.
11: Ukraińskich
12: dronów, tak. Natomiast Rosjanie słyną z takich działań prowokacyjnych, odwracających uwagę.
11: Ale co, mogą wysłać rój dronów do Polski?
12: To jest jeden z wariantów. Natomiast myślę, że większym problemem są ataki hybrydowe, które już znamy. Sabotaż, działania dezinformacyjne, nasilenie ich może być takim sygnałem, że Rosjanie planują jakąś poważniejszą operację, ale hybrydową.
11: No, wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, ważna jest czujność, ważne jest przygotowanie, ważna jest wymiana informacji i Polska to wszystko realizuje. A pan może powiedzieć coś bardziej konkretnego? Na czym polega w tym przypadku przygotowanie na rosyjskie prowokacje?
12: Na świadomości, że ona może mieć miejsce. I Rosjanie grają decepcyjnie, to znaczy wprowadzają w błąd swoich przeciwników. Dzisiaj polem gry i polem walki tak naprawdę jest stan umysłów i serc Polaków i wszystkich Europejczyków, bo to o nie Rosjanie walczą. Chodzi o to, aby podważyć zaufanie do władz. Rosjanom chodzi o to, żeby podważyć zaufanie do władz oraz nawzajem do sojuszników.
11: Panie ministrze, ale to, że świadomość mamy, to, że wiemy, że Rosjanie mogą zaatakować, mnie nieszczególnie uspokaja, jeszcze nie przygotowuje mnie na możliwość ataku.
12: Podaję możliwość, panie redaktorze, pokazania działań rosyjskich w prawdziwym świetle. Jest pan na to przygotowany. Pan dzisiaj, panie redaktorze, wie, że Rosjanie mogą prowokować pod fałszywą flagą. W związku z tym, wiedząc o tym, jestem na to przygotowany. I inaczej pan odbierze informację, że właśnie ma miejsce atak hybrydowy, bo mówimy tutaj o atakach hybrydowych, nie mówimy o żadnych konwencjonalnych działaniach. A więc zwalczanie takiej prowokacji jest łatwiejsze.
11: No to mieliśmy wczoraj test syren w miastach w ramach ćwiczeń i jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, mówi tak. Syreny to pewnie jedyna istniejąca część obrony cywilnej. Skoro testujemy nawet syreny, to nie wypadałoby jednak przetestować mobilizacji. Sprawdźmy może, czy nasze brygady są w stanie się zmobilizować. Są takie plany?
12: Jest przygotowywany przez CWKR, czyli to tą instytucję, która zajmuje się rekrutacją, ale także mobilizacją, plan. I te plany są ciągle weryfikowane. Kontakt z osobami, które mają karty mobilizacyjne, jest utrzymywany, a więc posiadamy zdolność do mobilizacji szybkiej tej...
11: Ale nie sprawdzamy tego.
12: Tej grupy, która jest niezbędna w tym pierwszym okresie.
11: Panie ministrze, ale Mentzen od tygodni mówi, że trzeba zrobić próbną mobilizację choćby jednej brygady i mówi tak, proszę pozwolić. Tak. Zobaczmy, ilu ludzi się stawi w swojej jednostce. Dla ilu ludzi będą buty, dla ilu ludzi będą mundury, dla ilu ludzi będzie dowódca i będzie sprzęt. I zobaczmy, co wyjdzie. Wiem, co wyjdzie. Dojdzie do epickiej katastrofy, mówi Mentzen. Dlaczego nie pokazujecie, że Mentzen mówi bzdury?
12: Pan Mentzen i cała Konfederacja odgrywa rolę istotną. Czy świadomie, czy nieświadomie, nie chcę w to wnikać, to jest wtórne. Tak naprawdę tuby rosyjskiej propagandy, twierdzenie, że Polska jest nieprzygotowana na konflikt, twierdzenie, podważanie zaufania do sił zbrojnych, do sztabu generalnego, jest jednym z takich elementarnych zachowań
11: rosyjskich. Tylko, że niesprawdzanie tej zdolności daje mu paliwo. On może tak sobie opowiadać.
12: Po pierwsze, panie redaktorze, może sobie tak opowiadać. Nie o wszystkim pan Mentzen jest informowany. Ja powtórzyłem, że z osobami, które posiadają kartę mobilizacyjną, które są do zmobilizowania w pierwszym okresie, siły zbrojne utrzymują kontakt i wiadomo, że tego typu pierwsza mobilizacja jest realna w takim okresie, w którym to jest niezbędne. Natomiast...
11: Czyli? Jak szybko?
12: Panie redaktorze, dzisiaj żyjemy w okresie... Znaczy, mam wrażenie, że dzisiaj funkcjonujemy w okresie, w którym... No jakby o wszystkich rzeczach się mówi, a ja...
11: Nie, no, mówi się o tym, że Rosja może nas zaatakować, tak, że ten atak jest tak, realny, tak, że te prowokacje znaczy, są
12: może
11: bardzo
12: nas
11: realne.
12: Zaatakować hybrydowo, panie redaktorze. Ja to
11: premier
12: ciągle,
11: mówi o możliwości wybuchu wojny. My wszyscy to słyszymy.
12: Ale nie dziś.
11: A kiedy? Realna... Jak daleka jest ta perspektywa, o której mówi premier?
12: Dobrze, to uporządkujmy. Dzisiaj Rosja jest zaangażowana na Ukrainie i dzisiaj Rosja wykrwawia się na Ukrainie i dzisiaj Rosja nie posiada zdolności do pełnoskalowego konfliktu z NATO, w tym z Polską. Przygotowujemy się do takiej sytuacji, bo zakładamy, że Rosja nie zrezygnowała ze swoich agresywnych planów i będzie chciała je realizować kilka lat po zakończeniu aktywnej fazy wojny na Ukrainie.
11: Czyli ta możliwość ataku, o której mówi premier, to jest kwestia lat. Nie tygodni, nie miesięcy,
12: oczywiście,
11: ale lat.
12: Oczywiście. I premier również jednoznacznie o tym mówi. Natomiast ze względu na to, że Ukraina stawia bardzo silny i skuteczny opór, a odporność społeczeństwa ukraińskiego na przykład braki prądu jest bardzo wysoka, ona ma miejsce dlatego, że Ukrainie pomaga Zachód. Rosja wie o tym, że żeby pokonać Ukrainę, musi uderzyć w Zachód i doprowadzić do sytuacji takiej, w której ta pomoc płynąć nie będzie. To oznacza, panie redaktorze, że może przetestować spójność NATO i może chcieć przetestować spójność NATO właśnie dlatego, że wojna na Ukrainie nie wychodzi jej tak, jakby chciała. To oznacza, że może posunąć się do ataku hybrydowego, w którym będzie kontrolować eskalację tego konfliktu. Inna konkret, forma, inna, to, ale to jest konkret. Inna forma, panie redaktorze, tylko dokończę. Inna forma, panie redaktorze, ja wiem, że radio wymaga krótkiej wymiany zdań, ale my mówimy o wojnie i pokoju.
11: Ja o wojnie i pokój chcę zapytać
12: I to nie jest, panie redaktorze, temat, na którym można, że tak powiem, odpowiadać w typie ping-ponga.
11: Czy wiemy teraz, kiedy do Polski dotrą amerykańscy żołnierze w ramach rotacji wojsk amerykańskich? Ważna sprawa.
12: Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się rotacja, o której mówił premier Kosiniak-Kamysz. Dotyczy to sił amerykańskich w Orzyszu, Bemowie Piskim. Mówiąc krótko, chodzi o tę grupę batalionową, gdzie trzonem są siły amerykańskie, a jest ona realizowana pod flagą NATO. To jest ta jednostka, która znajduje się blisko tak zwanego przesmyku suwalskiego.
11: Na przełomie lipca i sierpnia ci amerykańscy żołnierze będą docierać
12: do Polski. Zaczyna się rotacja tej jednostki.
11: A gdy dotrą już do nas wszyscy żołnierze w ramach tej rotacji, ilu amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w sumie w Polsce? 10 tysięcy czy więcej?
12: A dlaczego pan się o to pyta, panie redaktorze?
11: Bo nie wiemy tego od wielu miesięcy. Donald Trump mówił, że wyśle dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, i my nie wiemy, co to znaczy.
12: Ja chcę powiedzieć, że pan wie? Wiem. Natomiast chcę powiedzieć, zaraz odpowiem. Chcę powiedzieć, że pan koncentruje uwagę na liczbach, które w sytuacji wojny nie będą najbardziej istotne. Najbardziej istotne będzie to, bo to, czy to będzie 6 tysięcy żołnierzy, czy 10 tysięcy żołnierzy, z punktu widzenia wojny nie będzie miało najważniejszego znaczenia. Najważniejsze znaczenie ma po pierwsze to, że Amerykanie są w jednostce natowskiej i nie wycofali się z niej, a były takie możliwości i dzięki temu wzmacniają odporność i odstraszanie wobec Rosji. A po drugie, istotne jest to, że Amerykanie uznali, że Polska jest krajem, gdzie mają gigantyczne interesy, na tyle duże, aby być tutaj nie w sposób rotacyjny, ale stacjonarny.
11: I o tym dzisiaj rozmawiamy.
12: A więc, panie redaktorze, ja wiem, tylko że ja zarazem muszę wskazywać na to, że pana pytania, chociaż atrakcyjne, nie dotyczą istoty problemu.
11: No dobrze,
12: problemu jest to, że
11: Amerykanie... Krótka piłka raz jeszcze na koniec tej części rozmowy. Spróbujmy. Polskie MIG-i wciąż mogą trafić na Ukrainę. Tak czy nie?
12: Tak.
11: Rząd Tuska ma kłopot z opowiadaniem o swoich sukcesach. Tak czy nie?
12: Nie.
11: Nigdy już nie zapisze się do żadnej partii politycznej. Prawda czy fałsz?
12: Panie redaktorze, ja zwykle tworzyłem partie polityczne.
11: Może pan stworzy jakąś, to o tym za chwilę porozmawiamy. W naszej sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy wiedzą, gdzie w pobliżu ich domu jest schron. Wynik chyba pana zmartwi, bo tak odpowiedziało 7% głosujących.
12: Panie redaktorze,
11: te wyniki podajemy na Radio ZPL.
12: Niestety
11: 93%
12: słuchaczy. Niestety tak jest, także dlatego...
11: Stawiamy kropkę.
12: Znaczy, nie, dzisiaj, panie redaktorze, i dzisiaj przystępujemy, czy przystąpiliśmy już 2 lata temu i są na to środki i realizują to samorządy, do budowy sieci schronów, która byłaby porównywalna z tym, co się dzieje na
11: Radio Finlandii.
12: Polecam się.
10: To jest gość Radia Z.
11: Czy polski rząd wskazał Amerykanom konkretne miejsca, w których może powstać stała baza wojsk USA w Polsce?
12: Tak.
11: Poznamy tę listę?
12: Nie.
11: Dlaczego?
12: No dlatego, że panie redaktorze, przecież jest jakaś granica racjonalności. Zanim pan oczekuje ode mnie, żebyśmy o tych wszystkich kwestiach rozmawiali i dawali pożywkę wywiadowi rosyjskiemu, zanim one zostaną uzgodnione, no przecież to nie jest poważne.
11: No tak, tylko że my rozmawiamy o tym w mediach, padają konkretne miejsca. Pada Poznań, pada Wrocław, pada Szczecin.
12: Ode mnie pan tego nie usłyszał.
11: Wiceminister obrony Stanisław Wziątek, pana kolega z resortu, to on podawał Szczecin jako możliwą lokalizację. Jest niepoważny? Działa na rzecz wywiadu rosyjskiego?
12: Pan minister Wziątek jest bardzo poważnym politykiem, doświadczonym, wieloletnim szefem Komisji Obrony.
11: Powiedział, że to może być Szczecin.
12: Moim bardzo doświadczonym kolegą. I tutaj postawię kropkę.
11: Świetnie. Czy Amerykanie oczekują od nas, że to będzie Zachód Polski?
12: Panie redaktorze, my rozpoczęliśmy rozmowy z Amerykanami na ten temat. Przedstawiliśmy nasze propozycje, Amerykanie przedstawiają swoje. Te rozmowy trwają dzisiaj. Będę miał rozmowy z wysokimi urzędnikami Pentagonu na ten temat. Zatem chcę powiedzieć, że te rozmowy trwają, one są skomplikowane, bo dotyczą kwestii finansowych, logistycznych. Chcielibyśmy, aby ten proces przekształcania baz amerykańskich w stałe bazy, zresztą niektóre stałe bazy już istnieją, na przykład Radzikowo, ale żeby ten, czy Powic, żeby ten proces przekształcania w amerykańskie stałe bazy następował stopniowo, czyli mówiąc krótko, żeby on już zaczął się niedługo. Natomiast o efektach poinformuję, jak zakończę rozmowy na ten temat.
11: Tylko mówi pan teraz nie o będę przekształcaniu.
12: Nie będę rozmawiał, panie redaktorze, na temat konkretów.
11: Powiedział pan o przekształcaniu. Tak. Pytanie jest takie, czy to ma być zupełnie nowa baza, zbudowana od podstaw, czy też może to być baza, która powstanie na bazie istniejącej
12: już
11: bazy?
12: Może być to i to, panie redaktorze.
11: Czyli jest możliwy scenariusz, w którym przekształcamy istniejącą już bazę w taką bazę stałą?
12: Każdy scenariusz dzisiaj jest możliwy. Najważniejsze jest to, że Amerykanie uważają Polskę za kraj, w którym mają na tyle ważne swoje interesy, aby mieć tutaj stałe bazy, a nie rotacyjne. To jest bardzo ważny sygnał odstraszający, panie redaktorze.
11: A ile czasu potrzebujemy, żeby ta stała baza amerykańska powstała w Polsce?
12: W momencie, w którym uzgodnimy oczekiwania amerykańskie, będziemy znali odpowiedź na pana pytanie.
11: 2030 rok jest realny, pana zdaniem?
12: Panie redaktorze, odpowiem. W momencie, w którym uzgodnimy z Amerykanami, jakie są ich oczekiwania, i co jest przedmiotem porozumienia, będę mógł odpowiedzieć na pana pytanie.
11: A kilkanaście miliardów złotych, tyle jak słyszę, możemy potrzebować na wybudowanie tej bazy?
12: Może kilku baz, może nie jednej, zobaczymy.
11: Kilku baz. Rozmawiamy o kilku bazach?
12: W grę wchodzą, jak już powiedziałem, w grę wchodzi wariant, może inaczej, kilka wariantów, w tym również wariant, w którym będzie kilka baz. Niczego nie chcę przesądzać, panie
11: redaktorze.
12: Stałych,
11: kilka stałych baz.
12: Tak.
11: Te koszty pokryjemy my w całości?
12: To mogę powiedzieć, że te koszty pokryjemy my w całości. Taka jest umowa pomiędzy rządem polskim a rządem amerykańskim, którą zawarło Prawo i Sprawiedliwość kilka lat temu.
11: I te pieniądze są zapisane na przykład już w przyszłorocznym budżecie?
12: Nie, dlatego że siłą rzeczy nie wiadomo, ile ich będzie, w związku z tym nie ma czego póki co zapisywać. Natomiast to będzie bardzo poważna kwestia, aby przekonać polskich obywateli, że ten wydatek jest potrzebny, no szczególnie w warunkach, w których dzisiaj się znajdujemy, wielu niedoborów w bardzo wielu obszarach usług publicznych. I to powinny być pieniądze dodatkowe do budżetu MON-u, dlatego że my mamy bardzo napięty program zakupu sprzętu, uzbrojenia i nie chcemy, aby te bazy były budowane kosztem realizacji programu modernizacji Polskich Sił Zbrojnych.
11: To panie ministrze, o MIG-i jeszcze zapytam. Powróćmy do tego wątku. Toczą się jeszcze jakieś negocjacje, czy tu jest raczej impas, cisza, morze martwe? Jeśli chodzi o rozmowy z Ukraińcami w tej sprawie.
12: Wyjaśniamy sobie wzajemnie stanowisko.
11: A czy ktoś w Kijowie powiedział nam jasno, wyraźnie, wprost, że nie dostaniemy ukraińskiej technologii dronowej w zamian za MIG-i?
12: To jest jakaś fikcja, panie redaktorze. To polskie firmy współkształtują ukraińską technologię dronową. Jestem przekonany, że w sytuacji, w której dojdziemy do porozumienia odnośnie MIG-ów, ja zresztą kilka razy tygodni temu informowałem o oczekiwaniach ukraińskich związanych z MIG-ami i dlaczego jeszcze postępów w tej sprawie nie ma. Ale jak mówię, nie ma problemu z dostępnością technologii ukraińskich. Jest dyskutowany sposób, w jaki te migi mogą zostać przekazane.
11: Ale nie, momencik, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, pana szef, tak, szef resortu obrony, tak, wicepremier, tak, mówi coś zupełnie innego. Cytuję. Chodzi o wymiar symboliczny, ale jest on bardzo ważny. Żeby podzielili się know-how, częściowo udostępnili technologię. Są naprawdę w tym bardzo dobrze. Jesteśmy... A oni się na to zgodzili i wycofali się z tych ustaleń. To nie jest fikcja, jak pan...
12: Ale... Panie redaktorze, pan premier Kosiniak-Kamysz powiedział, że oni się na to zgodzili.
11: I się wycofali. I teraz, tak powiedział.
12: No tak, ale rozmowy, które prowadzimy, polegają na tym, aby to zobowiązanie zostało zrealizowane.
11: Rozumiem, ale czy Kijów domagał się, żeby Polska sfinansowała remont tych samolotów?
12: Ja to powiedziałem kilka tygodni temu publicznie.
11: I to jest prawda.
12: Panie redaktorze.
11: Bo ja nie wiem, co w tej... Pan mówi, że jest fikcją to, co mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz.
12: Nie, to no. Pan powiedział, że jest fikcją i pan mi wkłada...
11: Przed chwilą pan powiedział, nie, to jest fikcja,
12: pan
11: na moje
12: manipuluje
11: pytanie,
12: naszą rozmową. Panie redaktorze, nie. Pan bardzo umiejętnie manipuluje naszą rozmową i wkłada w moje słowa, moje usta, słów, których nie powiedziałem.
11: No dobrze, ja powiedziałem,
12: ale bo widzi pan, panie redaktorze, bo pan ma taką tendencję do stawiania spraw albo czarne, albo białe i pan w ogóle nie dostrzega niuansów i subtelności. A niestety życie, panie redaktorze, składa się z niuansów i subtelności. Ja wiem, że się czarne i białe lepiej sprzedaje publicznie. Ja nie dziwię się panu i jestem pełen podziwu dla pana kunsztu redaktorskiego. Natomiast moim zadaniem jest to, aby powiedzieć, pan, panie redaktorze, szuka jednoznacznych odpowiedzi, gdy one jednoznaczne często nie są.
11: No ja próbuję się dowiedzieć, czy polski rząd odrzuca ten scenariusz?
12: Ja staram się panu, panie redaktorze, pokazywać subtelności, w których kryje się prawda.
11: Proszę mi pokazać te subtelności. Czy polski rząd odrzuca scenariusz, w którym to my płacimy za remont migów dla Ukrainy?
12: Polski rząd prowadzi rozmowy w tym momencie o tym, aby ta transakcja, którą zaproponował premier Kosiniak-Kamysz i bardzo słuszna i bardzo dobra, została zrealizowana. Jednym z oczekiwań Ukraińców jest to, i ja to ujawniłem, że te migi miały być dostosowane do współczesnych warunków pola walki. To jest zrozumiałe oczekiwanie. Pytanie, kto pokryje ten koszt i kto wykona ten tę modernizację.
11: Polski rząd dzisiaj, może za to zapłacić?
12: Dzisiaj, panie redaktorze, na negocjacje...
11: O, po prostu ale, prostą sprawę.
12: Tak, tylko gdybym ja odpowiedział tak, to wtedy negocjacje, które prowadzimy, przestraciłyby sens. Czy pan dostrzega
11: tę odpowiedź rozumiem.
12: Dziękuję bardzo.
11: Proszę tak odpowiedzieć i nie musimy się o to spierać.
12: Właśnie.
11: To jest jasne.
12: No tylko,
11: czy polski rząd rozważa przekazanie migów innemu państwu dzisiaj?
12: Dostaliśmy propozycję ze strony jednego z naszych sojuszników w NATO, natomiast pierwszoplanowe są nasze rozmowy z Ukrainą.
11: Bułgaria jest zainteresowana migami z Polski?
12: Powtarzam, nasz sojusznik w NATO jest zainteresowany migami z Polski.
11: To spójrzmy na pytania od słuchaczy, bo oni też mają do pana kilka kwestii. Na przykład jeden ze słuchaczy pyta tak. Niemiecki Rheinmetall szykuje się na duże zamówienia z polskiej armii. Tymczasem w Łuczniku szykują się zwolnienia ze względu na brak nowych zamówień z MON-u, mimo istniejących zapotrzebowań na karabinki. Dlaczego? Pyta słuchacz.
12: Mam wrażenie, że słuchacz uległ dezinformacji, która miała miejsce jakiś czas temu ze strony opozycji, także niestety ze strony wysokich urzędników BBN-u, bo moja wiedza na ten temat jest taka, że nowa partia karabinków w Łuczniku została zamówiona i że w związku z tym żadnych zwolnień nie będzie. Więc no to jest moja odpowiedź na pytanie.
11: To kolejne pytanie. Słuchacz pyta tak. Staracie się o stałą bazę USA w Polsce. Czy ktokolwiek w rządzie rozmawiał z Amerykanami o wypowiedzeniu aktu stanowiącego NATO-Rosja z 1997 roku, który zakładał brak stałych baz USA w Polsce? Przecież Amerykanie nigdy nie wypowiedzieli tego aktu, przypomina słuchacz.
12: Ten akt został uznany za nieistniejący przez Radę Północnoatlantycką.
11: Kolejne pytanie. Panie ministrze, tak zaczyna słuchać. Od 1990 roku, czyli już 36 lat, był pan w 9 partiach, co daje średnią 4 lata na partię. W jakiej partii spędzi pan następne 4 lata?
12: Zawsze byłem wierny swoim przekonaniom. I jestem. Ci, którzy poważnie obserwują moją karierę, moje poglądy, mogą to potwierdzić. Jeżeli słuchacz rzeczywiście ma takie samo zaparcie, aby prześledzić moją karierę w ciągu ostatnich, powiedziałbym, nawet 36 lat, mam nadzieję, że to potwierdzi.
11: A może Ryszard Petru pana skusi, bo zakłada nową partię właśnie?
12: Panie redaktorze, ja wielokrotnie mówiłem, że i mówiłem to również w tym studiu, że dzisiaj w Polsce potrzebna jest silna partia centrum. Ja mam poglądy centrowe, no mówię o sobie, że jestem politykiem centrowym patrzącym na prawo, ale Polsce potrzebna jest silna partia centrum i zawsze reprezentowałem te poglądy i szczególnie dzisiaj potrzebne jest zbudowanie i w parlamencie, ale przede wszystkim poza, w kontekście trwałego bytu politycznego takiej instytucji. Ja tak, bardzo ale... żałuję, że Trzecia Droga niestety została zakończona po wyborach w 2023 roku. Ja mam z tego powodu olbrzymie poczucie niewywiązania się z naszych obietnic wobec wyborców. I mówiąc tak już zupełnie kolokwialnie, mam politycznego kaca, ale po pierwsze wiem, że są politycy w Polsce, tacy jak Władysław Kosiniak-Kamysz, ale także Paulina Henning-Kloska, myślę, że także Szymon Hołownia, którzy mają przekonanie, że ta droga po 23 roku była niewykorzystana, że ta szansa była niewykorzystana.
11: Ale teraz jest dzielenie tej trzeciej drogi, no bo mamy Polskę 2050, która chce być centrum, Unię Centrum, która chce być centrum. Ryszard Petru zakłada partię, która też chce między innymi w centrum łowić wyborców.
12: Nie, i teraz chodzi o to, żeby te wszystkie inicjatywy połączyć.
11: I to jest trzecia również... droga jest możliwa raz jeszcze na wybory, pana zdaniem?
12: Trzecia droga już odegrała swoją rolę historycznie. Potrzebna jest nowa inicjatywa, która w sposób wiarygodny pokaże, że będzie trwałym tworem na scenie politycznej. Jest wielki elektorat w Polsce, ludzi, którzy nie chcą wybierać pomiędzy PiS-em czy Platformą i Lewicą. Te poglądy dzisiaj są niereprezentowane i chodzi o to, aby stworzyć taki blok, taką siłę, która wiarygodnie zdobędzie istotny wynik w wyborach, a następnie będzie prowadziła mądrą, dobrą dla Polski politykę, dla polskich przedsiębiorców, dla polskich, dla pracowników sfery publicznej, usług publicznych.
11: Taki centrowy namiot chciałbym stworzyć, który połączy te wszystkie środowiska polityczne.
12: Chciałbym stworzyć funkcjonalną polityczną instytucję, która będzie realizowała w sposób wiarygodny plan i obietnice, które złoży wyborcom.
11: Ale pan jest gotowy zaangażować się w tworzenie takiej nowej partii, nie wiem, koalicji, federacji politycznej?
12: Angażuję się na rzecz takiego projektu już od długiego czasu.
11: To znaczy, którego projektu?
12: Tego, o którym rozmawiamy.
11: Ale to powstanie taka federacja centrowa polityczna?
12: Pracuję na rzecz tego, aby powstała, panie redaktorze. Jak powstanie, to pan się dowie.
11: Ale ona się jeszcze nie ujawniła, rozumiem. To są te tajne, poufne rozmowy wciąż.
12: Powtórzę zdanie, które powiedziałem poprzednio i ono ma głęboką myśl, bo odpowiada na pana pytanie.
11: Dobrze, to ja wiem, że pan biegnie na spotkanie i czas nas goni. To jeszcze proszę tylko mi pozwolić zapytać o Prawo i Sprawiedliwość i o pana spojrzenie z zewnątrz. Czy pan rozumie, dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce już, żeby PiS oddychał dwoma płucami, jak jeszcze przed chwilą?
12: No tak, dlatego, że Jarosław Kaczyński jako zasadę swojej polityki traktuje, iż po prawej stronie od niego musi być tylko ściana. No, po prawej stronie od niego jest Mentzen, jest prorosyjski Braun, a więc chce stać się Braunem po to, żeby już nie było prawdziwego Brauna.
11: Czyli to oczywiście o to, jest, to żeby łatwiej jest dewastujące. Żeby łatwiej było zawalczyć o tego prawicowego, no tak, bardzo wyborcę, znaczy, i Mateusz Morawiecki w tym przeszkadza.
12: Założenie jest takie. Wejść na pole Brauna i zniszczyć go na rok przed wyborami, czy przejąć, powiedzmy sobie, elektorat na rok przed wyborami, a potem odbijać się od prawej strony do centrum i wtedy Morawiecki może odegrać jakąś rolę. Rozumiem, że są powody, dla których nie chce grać w tej zaproponowanej przez Jarosława Kaczyńskiego grze, chociaż zakładam, że ma tego świadomość, że on może odegrać jeszcze istotną rolę w planach Kaczyńskiego za rok, ale rozumiem, że tak jest przede wszystkim dlatego, że jest prezydent Nawrocki, który daje, właśnie tworzy taki namiot prawicowy. także dla skrajnej prawicy, także dla pana Brauna, powiedzmy sobie od Brauna do Morawieckiego.
11: Ale prezydent nie jest zainteresowany, żeby zniszczyć czy Brauna, czy Mentzena i Konfederację.
12: No właśnie.
11: Więc czy ten plan Jarosława Kaczyńskiego może się udać w takim razie?
12: No to powiem w ten sposób. Słusznie pan powiedział, że nie jest zainteresowany, bo nie jest zainteresowany stanięciem vis-a-vis jednego lidera partii prawicowej, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Dla prezydenta Nawrockiego jest dużo lepiej rozmawiać z Braunem, Mentzenem, Kaczyńskim czy Morawieckim. Można powiedzieć i można zaryzykować tę tezę, żeby jakoś wejść na nagłówki, że Morawiecki dzisiaj realizuje plan Nawrockiego, to znaczy plan osłabienia Kaczyńskiego po to, żeby to Nawrocki był tym rozgrywającym na polskiej prawicy, a nie Kaczyński. Więc można tak postawić sprawę. Myślę, że sprawa jest też bardziej zniuansowana i bardziej skomplikowana, ale...
11: Ale jak wiadomo, ja wolę czarno-białą rzeczywistość.
12: I tutaj wyjdę naprzeciw panu redaktorowi, że Morawiecki funkcjonalnie, tak? Nie powiem, że intencjonalnie, ale funkcjonalnie realizuje plan Nawrockiego.
11: To żeby zakończyć konkretem. Na pana oko, na pana ucho. To, co dzieje się dzisiaj w PiSie, skończy się rozłamem?
12: Tak to wygląda, ale i tak wszyscy wylądują w jednym bloku senackim, a później z intencją prezydenta Nawrockiego w jednym rządzie, ale to znaczy chciałby, żeby wylądowali w jednym rządzie, a nasze działania mają temu się przeciwstawić, to znaczy po to budujemy centrum, aby ten plan prezydenta Nawrockiego się nie udał.
11: Czyli namiot centrowy kontra namiot prawicowy zanosi się na taką rozgrywkę w najbliższym czasie.
12: Niech tak będzie.
11: Paweł Zalewski, wiceminister obrony, poseł niezrzeszony dzisiaj był naszym gościem. Bardzo
12: niezrzeszony,
11: dziękuję.
12: Choć centrowy patrzący na prawo.
11: I dążący do namiotu centrowego. Marcin Zaborski, kłaniam się. Dziękuję
12: bardzo. Zobaczymy.
10: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Senat wyraził zgodę na powołanie Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich. Zastąpi ona na tym stanowisku profesora Marcina Wiącka. Za powołaniem Gregorczyk-Abram na RPO było 59 senatorów, przeciwko zagłosowało 25, nikt nie wstrzymał się od głosu. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu. Kandydaturę Gregorczyk-Abram wysunęli posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Jej kontrkandydatem był zgłoszony przez PiS Adam Borowski, opozycjonista z czasów PRL, w trzeciej RP związany ze środowiskiem PiSu, szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Ministerstwo Zdrowia chce pełnej jawności konkursów i kontraktów w placówkach medycznych finansowanych z NFZ. Projekt nowej ustawy, który trafi do konsultacji publicznych, nakłada na szpitale i przychodnie obowiązek publikowania ofert i zarobków podwykonawców, w tym lekarzy i ratowników medycznych, na kontraktach. Resort szacuje, że rocznie odbywa się około 39 tysięcy postępowań konkursowych. Projektowana regulacja stanowi część pakietu zmian zapowiedzianych 8 lipca przez minister zdrowia. A Senat szykuje się do prac nad reformą ochrony zdrowia. W kalendarzu obrad wprowadza dodatkowe posiedzenie przeznaczone właściwie wyłącznie na ten cel. To po jednoznacznych zapowiedziach ze strony rządu, że ustawy, które mają naprawić kulejący system, dostaną zielone światło w sierpniu i na początku września trafią do Sejmu. Ze szczegółami reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
1: Politycy zdają sobie sprawę i z powagi sytuacji, i z konieczności reformy systemu, stąd byli i są gotowi pracować nad projektami, i to choćby zaraz. A po sygnałach z rządu Senat już zaplanował dodatkowe posiedzenie, jak mówi wicemarszałek Maciej Żywno, na początek września.
2: Mamy tą odrobinę cierpliwości, żeby te projekty przede wszystkim przyszły dobrze przygotowane, żebyśmy nie musieli ich dodatkowo poprawiać.
1: Jak tłumaczy, oczekiwania są bardzo duże także od minister zdrowia, że to, co trafi do parlamentu, będzie propozycją naprawiającą sytuację.
0: W pierwszych rządowych projektach mają się znaleźć rozwiązania dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy i elektronicznego monitorowania kolejek. 5 lat więzienia grozi mężczyznom, którzy mieli pobić seniora na przystanku w Poznaniu. 38 i 40-latek usłyszeli zarzuty. Jak ustaliła prokuratura, 67-latek został zaatakowany, bo stanął w obronie pasażerów pochodzących z Indii, a nie nastolatniego Ukraińca, jak początkowo zeznał, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Ci mężczyźni obrażali słowami wulgarnymi innych pasażerów, obywateli Indii. Ten mężczyzna się tym zainteresował, nie podobało mu się i dlatego ta agresja tych podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę. Ci mężczyźni za nim wysiedli, podejrzani zaczęli go bić, kopać.
0: Zostali objęci dozorem policyjnym, a także zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego. Rozmowy trwają, a rząd zaproponował konkretne lokalizacje. Tak o negocjacjach z Amerykanami w sprawie stałych baz wojskowych w Polsce mówił w Radiu Z wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Więcej o tym nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
4: Zalewski przyznał, że rozmowy są skomplikowane, bo dotyczą kwestii finansowych i logistycznych. Potwierdził, że polski rząd wskazał Amerykanom konkretne miejsca, w których może powstać stała baza wojsk USA w Polsce, ale listy publicznej nie będzie.
5: Przedstawiliśmy nasze propozycje, Amerykanie przedstawiają swoje. Chcielibyśmy, aby ten proces przekształcania baz amerykańskich w stałe bazy, żeby on już zaczął się niedługo.
4: Chodzi o takie bazy jak Radzikowo czy Powic. Ministerstwo bierze też pod uwagę scenariusz, w którym będzie to zupełnie nowa baza, zbudowana od podstaw. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wiceminister podkreślił, że najważniejsze jest to, że Amerykanie uważają Polskę za kraj, w którym mają na tyle ważne swoje interesy, by mieć tu stałe bazy, a nie rotacyjne. Modernistyczne Śródmieście Gdyni może trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecyduje o tym komitet, który obraduje w koreańskim Busan. Kojarzące się z transatlantykami budynki przetrwały i wojnę, i komunę.
6: Centrum jest obszarem, który był projektowany przez wielu architektów, wizjonerów, przez wielu inwestorów, którzy mieli odwagę marzyć. A jeśli popatrzymy na ten obszar jako na całość, to jest on bardzo, bardzo spójny.
0: Mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta. O tym, czy Gdynia zostanie doceniona przez UNESCO, dowiemy się na początku przyszłego tygodnia. Do zdobywania krakowskich parków niczym górskich szczytów zachęcają władze miasta. Takich miejsc w stolicy Małopolski jest prawie 80. Każdy, kto je zwiedzi, dostanie nietuzinkową pieczątkę w ramach projektu Odkrywca Krakowskich Parków. Szczegóły ma reporter Radia Z Przemek Taranek.
7: Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
8: Te ośrodki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
7: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa na Facebooku zrzeszająca zdobywców parków.
9: Myślę, takie fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
10: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
7: Kto zbierze 78 pieczątek, otrzyma specjalną odznakę odkrywcy krakowskich parków. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Krakowskie parki zajmują ponad 870 hektarów powierzchni miasta. Truda i Hilda ofiarą ataku w centrum Chorzowa. Donice palm, które stoją przed urzędem miasta, zostały oszpecone wulgarnymi i obscenicznymi malunkami. Miasto postawiło sprawcy ultimatum. Ma usunąć swoją twórczość. Ze szczegółami nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Sprawca zapomniał, że chorzowski rynek jest objęty monitoringiem i kamery zarejestrowały całe zdarzenie. Jak się okazało, tym artystą był młody chłopak, który w towarzystwie koleżanek postanowił popisać się swoim talentem do baz grania.
12: Przy tej okazji warto zadać sobie jedno pytanie. Czy naprawdę trzeba to niszczyć?
11: Mówi Katarzyna Chochuł z chorzowskiego magistratu. Chłopak ma 3 dni, by wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie i usunąć pozostawione malunki. Jeśli tego nie zrobi, sprawą zajmie się policja. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Na cel wziął nie tylko palmę, zniszczył też pobliskie krzesła na schodach, gdzie mieszkańcy Chorzowa odpoczywają. Portugalia szuka skarbów. Tamtejsza marynarka wojenna wysłała na Ocean Atlantycki jednostkę poszukującą cennych przedmiotów, które poszły na dno wraz z zatopionymi okrętami. Wojsko współpracuje z archeologami w okolicach Lizbony. Ostatnio blisko brzegów miasta natrafiono na wrak z XIX wieku. Badacze oceniają, że w pobliżu Portugalii może spoczywać nawet 7 tysięcy statków, z czego dokładnie zlokalizowano dotąd zaledwie 20 jednostek. W Europie Południowej i Zachodniej skwary synoptycy zapowiadają kolejną falę gorąca. W Hiszpanii temperatura może przekroczyć 45 stopni w cieniu. Niewiele chłodniej jest we Włoszech. W Rzymie władze miasta zdecydowały o otworzeniu dla wszystkich klimatyzowanych sal kinowych i bibliotecznych. W kinach będą wyświetlane bez biletów włoskie klasyki filmowe. W bibliotekach będzie można dostać darmową wodę mineralną. Akcja startuje dziś i potrwa na razie 2 tygodnie. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak i Darka Klimczaka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
9: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Italia Tomczak w studiu.
10: Dzień dobry.
9: Darek Klimczak, dzień dobry.
11: Też jestem, dzień dobry.
9: I inni, posłuchajmy wiadomości w Radiu Z o 6.
11: Nie wyszedł Lewandowskiemu debiut za Atlantykiem, jego drużyna przegrała.
10: Czy ktoś zrobi krok wstecz? To pytanie do Kaczyńskiego i Morawieckiego.
11: Jeśli jedziecie na wakacje na południe Europy, szykujcie się na upały.
9: Szósta.
11: Zaczynamy jednak od pożaru w Warszawie. Na ulicy Krasnobrodzkiej płonie warsztat samochodowy, ustaliło Radio Z. Nad stołecznym Brudnem unoszą się kłęby czarnego dymu.
10: Na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej. Wzywane są kolejne posiłki. Strażacy robią co mogą, żeby ogień się nie rozprzestrzenił. Obok tego płonącego warsztatu są salony samochodowe.
11: W takich sytuacjach pamiętajcie o naszym czerwonym telefonie.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Nieudany debiut Roberta Lewandowskiego. Lewy zagrał swój pierwszy mecz w drużynie Chicago Fire. Przez ponad 60 minut starał się pokazać na boisku, co potrafi. Jednak strażacy przegrali z Interem Miami 2-3.
11: Z nami dziennikarz Radia Z Krzysztof.
13: Dzień dobry,
11: witaj
13: tak obrazu,
11: Krzysztof. Co poszło nie tak?
13: Choć Lewy grał od pierwszej minuty, to nie strzelił żadnej bramki. W 18 minucie padł pierwszy gol i można powiedzieć, że Polak miał swój udział w tym, bo obrońca Interu podał do bramkarza. Lewy zaczął presować. Bramkarz Interu pomylił się i nie trafił w piłkę. A ta spokojnie wturlała się do bramki. Jednak już 9 minut później Inter wyrównał i przejął sytuację. Potem już było tylko gorzej dla Chicago Fire. Ostatecznie Lewy strzedł po 60 minucie, a komentarze po tym pierwszym meczu Lewego tylko jedno. Było kiepsko.
11: Zdjęcia i nagrania z tego meczu mamy dla Was na radio.z.pl w sekcji Sport.
10: Rozmowa ostatniej szansy w PiSie. Dziś w samo południe w siedzibie partii w Warszawie Jarosław Kaczyński w cztery oczy spotka się z Mateuszem Morawieckim.
11: Na stole przyszłość partii w obliczu rozłamu, do którego dojdzie, jeśli stronnicy byłego premiera nie podpiszą deklaracji lojalności. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w wiadomościach o poranku. Dzień dobry,
14: dzień
11: Karolina.
14: Dobry.
11: Czy ta rozmowa może przynieść zwrot akcji?
14: Teoretycznie tak, ale pytanie, kto byłby w stanie zrobić krok wstecz? Tym bardziej, że na razie każdy twardo obstaje przy swoim. Prezes oczekuje więc jasnej deklaracji na piśmie, partia czy stowarzyszenie. Mateusz Morawiecki i jego stronnicy z kolei z Rozwoju Plus rezygnować nie zamierzają. Jak mówi europoseł Piotr Müller, były premier jest gotowy na spotkanie.
15: Żeby uzgodnić, w jaki sposób możemy wyjść z tej trudnej sytuacji i żeby tę intrygę, która jest przeprowadzana przez niektórych posłów byłej suwerennej Polski, ale też niektórych innych, zamknąć.
14: Łatwo jednak nie będzie, a czasu coraz mniej. O północy kończy się ultimatum i czas na podpisanie dokumentu o lojalności wobec PiSu.
10: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS ma podjąć decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii.
11: Dwóch mężczyzn, którzy mieli pobić seniora na przystanku tramwajowym w Poznaniu, usłyszało zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. 38 i 40-latek zostali objęci dozorem policyjnym. Mają też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.
10: Jak ustaliła prokuratura, senior został zaatakowany, ponieważ stanął w obronie pasażerów pochodzących z Indii, a nie nastoletniego Ukraińca, jak zeznał sam 67-latek. O szczegółach tego wydarzenia i całej sprawy reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
16: Na nagraniach z monitoringu w tramwaju widać, że podejrzani nie zaczepiali żadnego chłopca, ale dorosłych pasażerów, którzy okazali się obywatelami Indii, informuje prokuratura. Mężczyźni usłyszeli m.in. zarzuty pobicia seniora, a także znieważenia innych pasażerów na tle rasistowskim, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
17: Używali sformułowań Polska tylko dla Polaków i innych wulgarnych słów. Ten mężczyzna się tym zainteresował i dlatego ta agresja podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę.
16: W wyniku pobicia 67-latek doznał lekkich obrażeń. Tuż po ataku miał cierpieć także na zaniki pamięci. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Na policję zgłosił się następnego dnia po nocy spędzonej na SOR-ze.
10: Fala upałów na południu Europy zbiera swoje żniwo. W wielu krajach temperatura w ciągu dnia przekracza 40 stopni. Płoną lasy a jeziora wysychają.
11: W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, to gdzie jest najbardziej niebezpiecznie?
0: Przede wszystkim w Hiszpanii, Włoszech i Francji. Rząd w Madrycie zapowiedział, że przeznaczy 300 milionów euro na walkę ze zmianami klimatu. To dlatego, że tylko w tym roku pożary strawiły w Hiszpanii ponad 100 tysięcy hektarów lasów. Z ogniem zmaga się także Sycylia, gdzie z centrum wyspy ewakuowano około 100 mieszkańców. Z kolei na południu Francji na skutek pożarów ponad 2 tysiące domów straciło dostęp do prądu, a w rejonie Bordo dwóch strażaków zginęło, gasząc płomienie w okolicach lotniska. Jan Kielak, Radio Z.
11: Według szacunków w czerwcu fala upałów w Europie przyczyniła się do ponad 10 tysięcy zgonów.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Jak dopiero wstaliście, to fajnie, to dzień dobry i weźcie ze sobą parasole, bo one się dzisiaj przydadzą absolutnie wszędzie. Taką mamy sprawiedliwą dzisiaj pogodę od 17 na południu i północy po maksymalnie 20 na zachodzie. Wszędzie pada, a na północy to burze, takie urozmaicenie.
9: Burze. No lipiec tak. Taki dzisiaj naprawdę w wersji all inclusive. Ze wszystkim.
2: Do wyboru, do koloru, fajnie.
9: Witamy o poranku. Katarzyna Wilk.
2: Kamil Baleja, hej.

0: to wszyscy razem. Dzień dobry, bardzo lato.
1: No dzień dobry kochani.
0: 11 minut po godzinie 6, dzisiaj mamy czwartek, 23 dzień lipca. Fajny dzień w kalendarzu. A? Dzień włóczy kija.
1: Ojej, włóczy kija dzień, cudownie. Ja zawsze chciałem być włóczy kijem, jak w tej piosence. Ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, bo dziewczyny lubiły takich niegrzecznych włóczy kijów.
0: Nie, ja myślę, że to jest tylko jakaś legenda, bo
1: co
0: z
1: legenda?
0: Włóczy kijem to jest trochę jak z rockmanami.
1: Aha.
0: Bo okej, jak dziewczyna, młoda kobieta ma 20 lat i słyszy, że chłopak gra w zespole, to robi
1: tak.
0: A jak ma 40 lat i słyszy, że facet gra w zespole, to jest
1: podstarzały rockman. Łysina i długie włosy na zaczeskę. Wiem, jak to jest. Wiecie, no, jest taki pewien wiek, gdzie przed kobietami lepiej szpanować solidnym planem emerytalnym. Hej, maleńka, pokazać ci moją prognozę z ZUS-u?
0: Jakieś IKE, XM? Daj spokój.
1: Dzień dobry bardzo. Lato w Radiu Z.

0: O rany, ale mam suchara, mogę?
1: No, już się boję, ale proszę cię bardzo.
0: Bo summer to lato.
1: No.
0: To Ace of Base śpiewają Król Lata.
1: No.
0: Summer, Król Lata. No zaśmiej się choć.
1: Ale poczekaj,
0: trochę.
1: Poczekaj, bo ja nie czekam na tego suchara cały czas.
0: Dobra, nie będę tego tłumaczyć. 19 minut po 6. Dzień
1: ale poczekaj,
0: dobry raz jeszcze.
1: Poczekaj, Król Lata.
0: Bo Król Summer.
1: No, Król Summer.
0: Że król
1: dobra, lata.
0: Wszyscy w studiu patrzą się dziwnie.
1: A tu rozumiesz
0: kochani,
1: to?
0: Otwórcie. Jeśli rozumiecie, to 321. Naprawdę no. Czekam na wsparcie. A teraz będzie o sporcie.
1: Dajesz.
0: Bo Robert Lewandowski doczekał się, my się doczekaliśmy. Zadebiutował w nowym zespole w Chicago Fire.
1: Wreszcie, super, fajnie.
0: No tyle, że tak bez szału.
1: A.
0: Bo Lewe zagrał do 63 minuty. Gola nie zdobył, jego zespół przegrał.
1: Ojoj, współczujemy. Ale wiecie co, ja troszkę wiedziałem, że tak będzie. No tak to już jest w tym NBA. Od zawsze się mówi, że biali nie potrafią skakać. No to... Zresztą może Robert myślał, że oni mają podobne stroje jak polska reprezentacja. Trochę grał, jakby grał dla naszych, co?
0: Wspaniały z ciebie kibic, naprawdę.

0: Teraz będzie relacja prosto z sypialni wielu słuchaczy albo z kuchni. Uwaga. Się obudził rano i mówi i chciał powiedzieć dzień dobry, ale wyszło
1: Tak, pan Brunis zrobią to jednak lepiej. A teraz będzie sześć literek, które podnoszą ciśnienie.
0: Dajesz.
1: PIP i ZUS.
0: Oj, oj.
1: Kontrolują i o tym więcej w wiadomościach Radia Z o 6.30. Radio Z
2: i już. Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Mamy czwartek, 23 dzień lipca, na zegarach już 6:30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
3: Powrót rozmów o pokoju. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Tematem wznowienie działań dyplomatycznych, by zakończyć wojnę z Rosją.
4: To nie koniec. Prezydent Ukrainy spotkał się też z ambasadorem USA przy NATO. Omówił z nim ochronę ukraińskiej przestrzeni powietrznej i porozumienie dotyczące dronów. Mediacje między Rosją a Ukrainą utknęły w martwym punkcie pod koniec lutego w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.
3: Jest odpowiedź spółki Pyszne.pl na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana modelu współpracy z kurierami była wcześniej zaplanowaną decyzją biznesową, do której firma została zmuszona poprzez nierówne standardy rynkowe.
4: Jak wiecie z Radia Z, PIP i ZUS sprawdzają planowane przez dostawcę masowe zwolnienia. Około 5000 kurierów i kurierek ma dostać nowe propozycje zatrudnienia u jednego z partnerów flotowych, którzy nie oferują jednak gwarantowanej płacy minimalnej czy podstawowych narzędzi do pracy.
3: Lewica chce zbierać informacje od sygnalistów dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Rozwiązanie nazwano poselską interwencją pracowniczą, mówi poseł Lewicy Tomasz Trela.
5: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
4: Lewica czeka na zgłoszenia przypadków, w których pracownicy są zatrudnieni na tak zwanej umowie śmieciowej, a w rzeczywistości pracują dokładnie tak, jakby byli na etacie.
3: Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Lewy zagrał pierwszy oficjalny mecz w barwach swojej nowej drużyny.
4: Polski piłkarz wystąpił od pierwszej do 63 minuty wyjazdowego spotkania z Interem Miami. Bramki nie zdobył, a jego zespół przegrał 2-3.
3: Więcej wiadomości sportowych w Radiu Z już teraz. Ma je dla Was Marcin Powideł.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
8: Umarł król, niech żyje król. Francuskie media nie mają cienia wątpliwości. Następca selekcjonera trójkolorowych Didiera Deschampsa, Zinedine Zidane, podpisał już z francuską federacją 4-letni kontrakt. Oficjalna prezentacja ma mieć miejsce 28 lipca. Według prasy Zizou skompletował także swoich najbliższych współpracowników, a jego debiut nastąpi 25 września w meczu Ligi Narodów z Turcją. Pochodzący z Marsylii Zidane był jednym z najlepszych zawodników w historii futbolu. Trzykrotnie wygrał plebiscyt FIFA na najlepszego piłkarza. W 1998 roku poprowadził reprezentację Francji do Mistrzostwa Świata, a dwa lata później sięgnął z nią po Mistrzostwo Europy. Selekcjonera szukają ciągle Włosi, których po raz trzeci z rzędu zabrakło na mundialu. Szef federacji Giovanni Malago potwierdził rozmowy prowadzone z Pepem Guardiolą, ale dodał jednocześnie, że nie ma pewności co do tego, że były szkoleniowiec Manchesteru City przejmie będącą w kryzysie reprezentację Italii. Dlatego pod uwagę brane są także kandydatury Andrei Pirlo i Roberto Manciniego. A spore wyzwanie przed trenerami GKS-u Katowice i Rakowa Częstochowa. Oba kluby rozpoczną dziś rywalizację w eliminacjach Ligi Konferencji. Więcej o europejskich pucharach w kolejnych wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
9: Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że ciepło nie jest.
2: To może nie mów.
9: Nie no, 18 stopni dzisiaj będzie na termometrach na północy. Muszę chrząknąć, przepraszam.
2: Dobra, to może ja powiem.
9: Nie no, czekaj.
2: Sporo opadów, nie no, proszę cię, biedni ludzie, przy śniadaniu w kuchni. Matko, no, jakoś to uratuje.
9: Rano,
2: trochę będzie padać i tak będzie tak, 18.
9: O, bardzo, bardzo merytoryczna prognoza pogody, powiem ci. Jeden chrząka, a druga robi tak, o.
2: No tak, tak jesiennie będzie.
9: Mistrzowie świata, naprawdę. Wam za to płacą na bycie na tej antenie, naprawdę?
2: Jak będziecie mieć dzisiaj słaby dzień w pracy, to pomyślcie, dobra, tym w poranku w radiu zatrzło go.
9: Ziemia z łapanki, wiecie, nie było nikogo innego. Ty, hono tu, będziesz robił. No i robimy. Dzień dobry bardzo, lato w Radiu Z.
2: Hej, hej, Kamil Baleja.
9: Kasia Wilk, hej.

0: Popatrzcie, mundial się skończył, a Shakira się nie skończyła.
1: Shakira się nigdy nie skończy.
0: No właśnie, za 19 minut będzie godzina 7. To jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Piękna informacja, bo Polska się nam powiększyła. GUS podał nowe dane. Mamy więcej terytorium o ponad 400 hektarów. Prawie 430 hektarów, głównie w zachodniopomorskim.
1: Ale to fantastyczna jest wiadomość, tylko co my teraz z tymi hektarami zrobimy?
0: A myślę, że deweloperzy mają już kilka pomysłów. A pato deweloperzy,
1: Ale ja też mam od siebie taki pomysł, żeby zrobić taką Polskę w pigułce. Tam będzie bank, będzie apteka, będzie kościół, będzie ten sklep, co możesz w nim i odebrać paczkę i zjeść hot doga.
0: I jakiś pies koniecznie musi być.
1: Ale jaki pies?
0: Ten, co jak idiota całą noc ujada, wiesz? Ten pies właśnie.
2: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką Carrefour.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: Jak dobrze przegłodzisz kota, też tak będzie śpiewał jak Ale Farben.
1: Jak to zobaczy... był komplement, prawda? To był komplement.
0: Oczywiście. Za 9.07. Dzień dobry, bardzo lata w Radiu Z. Wiecie, że kasa jest dzisiaj do zgarnięcia. Fantastyczna, bo dzisiaj w walizkach między innymi 3 dychy, 60 tysięcy, a nawet 600 tysięcy złotych. I tak, najpierw wysyłasz SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT, a później to jest tak...
2: Ja nie wierzę. Naprawdę? To nie jest żart?
3: Ale to naprawdę dzieje się? Naprawdę?
4: Wow, dzięki jeszcze raz. Naprawdę. Super, super dzień.
5: Ja na początku myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi jaja. Ja już chyba spać nie pójdę.
1: No, o tej porze dobry pomysł, ale to jest doskonały moment na to, żeby wejść do gry, bo my teraz ogłaszamy, że teraz szczęśliwa liczba to 6. Więc od tego momentu każdy wasz SMS o treści Radio Z pod 7353 wysłany to jest 6 tysięcy szans na wielką wygraną na 600 tysięcy złotych.
0: 6 tysięcy szans, czyli wysyłasz raz, płacisz raz, a twoich SMS-ów będzie 6 tysięcy. Odliczamy czas do 7, 7 minut. Tyle wam zostało. Radio Z pod 7353.
6: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. A ty ze mną.

0: I namówił, tańczmy co noc. Oskar Sims w Radiu Z. Zaraz będzie siódma, zaraz będą wiadomości. Bądźcie blisko.
1: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
21: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
22: Wakacyjna żądza pieniądza.
21: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
23: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
21: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
24: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
25: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
26: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
25: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
26: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
27: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
28: Po reklamie.
29: Słuchacie Radia Z, już prawie siódma, na zegarach mamy czwartek, 23 dzień lipca, czas na wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak, Darek Klimczak.
30: Wielki pożar w Warszawie, płynął salon i warsztat samochodowy.
0: Za 5 godzin spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki.
1: Na pierwszą bramkę Lewandowskiego za Atlantykiem musimy poczekać. W debiucie nie błysnął.
29: Siódma.
1: Ogromny pożar na warszawskim Brudnie. Płonie warsztat samochodowy przy salonie samochodowym. Takie są ustalenia Radia Z.
0: Ogień na miejscu gasi 16 jednostek Straży Pożarnej. Wzywane są kolejne. Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami. O poranku
2: tak
0: rozmawiałeś ze strażakami. Co się dzieje na miejscu?
2: Ten pożar na razie trudno opanować. Strażacy robią co mogą, żeby znaleźć miejsce, od którego to się wszystko zaczęło, tak zwane zarzewie ognia, ale w krótkiej rozmowie ze mną powiedzieli, sytuacja jest rozwojowa. Jadą kolejne posiłki. Słychać było, jakby coś eksplodowała. Chodzi najpewniej o chemikalia, mówili mi strażacy. O tyle jest groźnie, że w pobliżu są inne salony samochodowe. To kompleks Toruńska. W okolicy jest też stacja benzynowa. Nad Brudnem i nad Targówkiem unoszą się kłęby czarnego dymu.
1: Zdjęcia i nagrania z tego pożaru mamy dla Was na radioz.pl. Przy takich wydarzeniach zawsze też liczymy na informacje od Was. Nasz telefon czynny jest przez całą dobę.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Zostało 17 godzin na decyzję, partia czy stowarzyszenie. Dziś o północy mija ultimatum władz PiSu dla członków partii, w tym tych skupionych wokół Mateusza Morawieckiego. Na razie na przełom jednak się nie zanosi, choć rzutem na taśmę w samo południe planowane jest spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem.
1: Karolina Olszewska-Merek śledzi te napięcia w największej partii opozycji.
0: Jest.
1: Karolino, jakie scenariusze wchodzą w grę na kilka godzin przed końcem ultimatum?
4: No, wszystkie, ale najbardziej prawdopodobny na ten moment wydaje się rozłam, bo ultimatum brzmi bardzo poważnie i raczej trudno sobie wyobrazić, że to Jarosław Kaczyński zmieni zdanie, choć przypomnę, wiosną tak się stało. Teraz jednak konflikt nabrzmiał i to bardzo, a rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi twardo.
5: Działalność stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie albo partia tertium non datur.
4: Otoczenie Mateusza Morawieckiego przekonuje, że jest inaczej. Na ten moment przestrzeni do zgody nie widać. Część polityków wieszczy więc rozłam.
0: Na razie nie wiadomo, ilu polityków w takiej sytuacji zdecydowałoby się zostać przy Morawieckim. Pod listem do prezesa PiS podpisało się 45 osób.
1: Nie będzie ani odszkodowań, ani bonu turystycznego dla poszkodowanych przedsiębiorców z Pilchowic nad Bobrem. Tauron odmawia wypłat. W oświadczeniu wysłanym Radiu Z twierdzi, że wyłączenie z użytkowania rzeki nie jest bezpośrednio związane z remontem zapory.
0: Jak informujemy Was, od kilku tygodni po śnięciu ponad 20 ton i spływie zanieczyszczeń ze zbiornika Pilchowickiego na rzece Bóbr obowiązuje zakaz korzystania z wody. Ostatnie informacje przynosi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Zakaz korzystania z rzeki wydała wojewoda z powodu zagrożenia zanieczyszczeniem. Tauron przygotowuje zabezpieczenie przed spływem osadów, ale jednocześnie twierdzi, że za nie nie odpowiada. Przedsiębiorcy odcięci od możliwości pracy jak organizatorzy spływów kajakowych są załamani.
7: Oni nam nie proponują nic. Ja żyję z rzeki i ta rzeka została nam odebrana i tyle. I nie sądzę, że będzie mniej problemów, tylko raczej więcej.
6: Remont zapory będzie trwać jeszcze 2 lata. Według Tauronu nie ma podstaw formalno-prawnych do wypłaty odszkodowań. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Spółka za to oferuje 1 000 000 złotych darowizny dla starostwa powiatowego na rozbudowę infrastruktury turystycznej. Kolejne 500 000 na organizację imprez promujących region.
0: Cała para w kolej. Rząd chce budowy zintegrowanej sieci kolejowej, która ma objąć cały kraj i uczynić jedną ze swoich wizytówek. Powstać mają tysiące kilometrów nowych torów, w tym także dla pociągów pędzących 350 km na godzinę.
1: Te plany są realne. Naprawdę będziemy mieli najnowocześniejszą kolej w Europie, przekonywał wątpiącego w to wszystko reportera Radia Z Tomasza Kubata Piotr Rachwalski z zarządu Portu Polska.
16: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
28: Skąd się na to wezmą pieniądze, bo to są gigantyczne wydatki, miliardy złotych.
16: Tak, przy czym w ramach tych samych pieniędzy, które spowodowały, że mamy w tej chwili jedną z lepszych sieci dróg krajowych i autostrad, te środki sukcesywnie będą spływały na kolej. Dodatkowo kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
1: Budowa rozpisana jest na kilkadziesiąt lat. Pierwszym odcinkiem szybkiej kolei ma być połączenie Warszawy z Łodzią. Ma być gotowe za 6 lat wraz z lotniskiem w Baranowie.
0: Nieudany debiut Roberta Lewandowskiego za Atlantykiem. Jego drużyna Chicago Fire przegrała w Miami z Interem 2-3. Polak grał 63 minuty, bramki nie zdobył, nie miał też żadnej asysty.
1: Po meczu podkreślał, że potrzebuje czasu na adaptację zarówno do nowego zespołu, jak i stylu gry w amerykańskiej lidze. Podkreślał przede wszystkim potrzebę wypracowania automatyzmu z partnerami w ataku, a na to potrzeba czasu.
0: Kolejny mecz Chicago w niedzielę z drużyną z Nowego Jorku.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
10: Nie wiem, jaka jest temperatura Bałtyku, ale podejrzewam, że może być około 18-17 stopni, czyli wychodzi na to, że dzisiaj nad morzem, na zewnątrz, może być tak samo jak w morzu.
11: Czyli wszędzie tak samo ciepło,
10: dokładnie,
11: to chcesz powiedzieć.
10: Super, w ogóle Bałtyk ma temperaturę powietrza, 18 stopni.
11: I to w połowie lipca, rewelacja.
10: W ogóle rewelacja, 16 będzie chłodniej, w Łodzi dzisiaj będzie najzimniej, 16 stopni w centrum.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Britney Spears. Ta, co z nożami tańczy. Ale podobne jesteśmy, prawda?
10: Że ty do Britney?
11: Tak.
10: A buty może macie podobne.

0: Jak kot, to znaczy, że ma urlop, to gratulujemy. 12 minut po godzinie 7 tutaj. Dzień dobry, lato w Radiu Z.
1: Tak, a w te wakacje odwiedzamy razem z wami najfajniejsze miejsca w Polsce i robimy dla was taką mapę zajawek, mapę aktywności, które możecie razem z nami odhaczać na urlopie, ale też jak urlopu jeszcze nie macie, po prostu spędzając czas w swoim mieście i dołożyć te aktywności do swojego wakacyjnego bingo.
0: Słuchajcie, nasz człowiek, Bilgun Arjun Batar, wpada do was z mikrofonem. Bilgun, jak było wczoraj?
2: Wczoraj wakacyjne bingo z Radiem Z zawitało na Kaszuby. W Kościerzynie spotkałem harcerzy.
3: Czuj, czuj!
4: Czuwaj!
2: Nauczyłem się grać na akordeonie. Starałem się nawet zrozumieć język kaszubski.
3: Kuciasto piękno, a je tak kusk poumia.
2: Oraz przemierzałem trasę rowerową wokół jeziora w Dzydze, które zwą Morzem Kaszubskim. Dzisiaj ruszamy do Władysławowa wypróbować najsmaczniejsze morskie przekąski. Paragony i grozy, bójcie się!
1: Pamiętajcie, jak zobaczycie Billa w kolejce po rybkę, to Bill stawia, ja wam to załatwię. A wakacyjne bingo w Radiu Z startuje punktualnie o 10:00. Gorąco zapraszamy.
0: Jak w kolejce będzie stał człowiek, który będzie pytał, czy mogę kawałek, to jest Bill właśnie, bo on lubi skubnąć.
1: Ucałujcie go od nas mocno.

0: Wiesz, dobry tekst, nie zgadzaj się, by rąb dyktował każdy krąg. 20 minut po godzinie 7. Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.
1: Nie o tym jest ta piosenka.
0: Ale słuchajcie, co się robi na leżaku? Się przegląda kolorowe gazety i teraz w ogóle ciekawa historia. Kortyzolowa twarz. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, taki właśnie artykuł znalazłem.
1: Kortyzolowa?
0: Tak, kortyzolowa twarz. Coś takiego.
1: Ale
0: jest.
1: Ja nie wiem, no, kiedyś to było normalnie, mówiło się po prostu o kimś, że ktoś jest ulany i tyle, a nie jakieś kortyzolowe twarze.
0: Nie, że ulany, tylko że po prostu po twarzy widać, że się ma dużo stresu. A. Twarz się robi opuchnięta, troszkę jak u ciebie, Kasia, wtedy, wiesz.
1: A jaka ma być, przepraszam, moja twarz, jak ja z tobą pracuję w tym tygodniu. Co ty myślisz, że już dawno byłam u kadr po wypłatę szkodliwego, tak się nie da.
0: No ale wiecie, kortyzolowa twarz. No, krótko mówiąc, wypisz wymaluj Ryszard Terlecki.

0: Nie señorita, tylko señor, señor.
1: Señor Marcin Zaborski, dzień dobry.
2: Ola. Dzień dobry, Ola.
0: Marcin Zaborski, dzisiaj twój gość to pan Grzegorz Schetyna.
2: Zgadza się.
0: Senator, tak były szef MSWiA,
2: MSZ. Były marszałek Sejmu.
0: Tak, pan Grzegorz. My właśnie znaleźliśmy w internecie piosenkę o Grzegorzu.
2: Ja już się boję.
0: Chcielibyśmy zaprezentować właśnie.
2: Jak niemądre to będzie.
0: Bardzo niemądre, proszę posłuchać.
3: Oj, dana, oj. Gdy Grzesiek zagra, słońce wschodzi, wszystkim do tańca z nim przychodzi.
0: To była piosenka o Grzegorzu.
2: Oj, dana,
0: gdy,
2: oj.
0: Tak, gdy Grzegorz wschodzi, nie, gdy Grzegorz
1: staje, słońce wschodzi. Jeszcze mamy ile? 40 minut, żeby powtórzyć tekst. Dobre. I możemy panu Grzegorzowi zaśpiewać tak na żywo, gdybyś tylko miał ochotę.
2: Ale prośbę mam taką, żebyście w strojach krakowskich weszli do studia.
0: Będzie ciężko. Ale poczekaj,
2: postarajcie się, jest jeszcze 40 minut.
0: Bo jeżeli to jest zakład, to ogarniemy stroje i wchodzimy na rozmowę i śpiewamy.
2: Zakład, absolutnie.
0: Najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Grzegorz Schetyna, polecamy dzisiaj.
2: Czekamy na was.
0: 8:02.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kochanie, napiłbym się kawy.
3: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
2: Kaśka, złotą wosebę.
3: Mówisz i masz. Twoja woseba, kupiona w Dino.
4: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
8: Dzień dobry, tutaj Radio Z, 7:30. Wiadomości prezentują Idalia Tomczak, Darek Klimczak.
9: Synoptycy ostrzegają przed burzami. Grzmieć może dziś w większej części Polski. Na północy, w centrum, na południu i na wschodzie.
10: Może też mocno padać i wiać. Alerty obowiązywać będą do wieczora.
9: Za pobicie trojga nastolatków z Ukrainy kobiecie z Legnicy grozi do 7,5 roku więzienia. Zaatakowała, bo dzieci na placu zabaw mówiły po ukraińsku. Częściowo się przyznała.
10: Po rozmowie ze śledczymi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, dlaczego kara będzie wyższa niż mogłaby być za samo uderzenie nastolatków nawet na tle narodowościowym?
11: Prokuratura uznała to za występek chuligański, co zaostrza zagrożenie karą o połowę.
12: Przez co okazała rażące lekceważenie porządku prawnego.
11: Jak mówi mi prokurator Liliana Łukasiewicz, 26-latka przyznała się do tego, że uderzyła dzieci, ale według niej nie z pobudek ksenofobicznych.
12: Potwierdziła, że komunikowała im, że nie powinny się tak zachowywać, ponieważ nie znajdują się na swoim terytorium.
11: 13-latki miały słyszeć na placu zabaw, że w Polsce powinny mówić po polsku. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: 26-latka ma dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych oraz samego placu zabaw.
9: Szpitale i przychodnie, które mają umowy z NFZ, będą musiały publicznie informować o konkursach, które ogłaszają i umowach, które podpisują. Ministerstwo Zdrowia chce większej jawności i proponuje projekt ustawy w tej sprawie.
10: Publikowane mają być także wiadomości o ofertach, które już wpłynęły, a także zawarte w nich ceny i koszty. Szpitale i przychodnie będą musiały zamieszczać informacje, z kim i jaka umowa została podpisana. Według resortu dzięki temu łatwiej będzie kontrolować wydawanie publicznych pieniędzy.
9: Brytyjski książę George skończył 13 lat. Jest najstarszym dzieckiem następcy brytyjskiego tronu księcia Williama i księżnej Kate. Z okazji urodzin pałac Kensington opublikował nowe zdjęcie księcia, a król Karol złożył mu życzenia.
10: Po wakacjach książę rozpocznie naukę w prestiżowej szkole z internatem Eton College. Uczył się tam też jego ojciec.
9: W Radiu Z wiadomości sportowe. Marcin Powideł.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
14: Piłkarze GKS-u Katowice i Rakowa Częstochowa rozpoczną dziś batalię o Ligę Konferencji Europy. Oba polskie zespoły zaczynają od drugiej rundy eliminacji. Gieksa zagra na Słowacji z MSK Żliną. Częstochowianie podejmą jeden z czołowych zespołów maltańskich, Valletta. Awans jest naszym obowiązkiem, mówi kapitan medalików Fran Tudor.
15: Na ten moment Liga Konferencja jest nasz najwyższy cel. Podchodzimy do każdego meczu maksymalnie i tutaj nie patrzymy na przeciwnika, bardziej się skupiamy na nas. My musimy być na odpowiedzialnym poziomie i zagrać nam maksymalnych obrotach.
14: Dla Rakowa to piąte podejście do rywalizacji na arenie międzynarodowej. Z kolei Gieksa wraca do europejskich pucharów po 23 latach.
16: Dojechaliśmy do Europy, no to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu i czekam z niecierpliwością.
14: Mówił trener Rafał Górak. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze Rakowa. Mecz Częstochowian o 18:30. Gieksa zagra 2 godziny później.
13: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
1: Tak patrzę na prognozy pogody i może my powinniśmy do tego podejść inaczej, bo gdyby to był październik, no to byśmy się ucieszyli.
17: Jaki ładny październik mamy.
1: Jaki piękny, że dokładnie. 20 stopni, super. Że 18 w centrum, że 17 na północy, tam też burze, że dobra, trochę pada, ale nie przez cały dzień, to byłby piękny październik.
17: Dokładnie. I może będą białe święta? Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Adams i 20 minut do godziny 8.
1: Parawany prawdy w Radiu Z.
0: Bo w porannym programie Radia Z w te wakacje sprawdzamy, co tam słychać na polskiej plaży.
2: Pytamy, wiecie, co dziwnego się wydarzyło, co usłyszeliście, co zobaczyliście na plaży w trakcie urlopu, no?
0: Ja kiedyś widziałam, jak ktoś sobie jadł drożdżówkę na swoim ręczniku, zostawił ją, wszedł do wody, a sąsiad z parawanu obok dojadł po nim.
2: W twoim stylu to było, powiem ci szczerze.
0: Ale nie to koleżanka mi opowiadała, jasne. Naprawdę.
2: A ja pamiętam, słuchajcie, kiedyś były zamknięte kąpieliska przez sinicę nad morzem, no i nie można było wchodzić do wody. I stał taki pan z wąsem po kolana i mówi, dobra, tam tylko sinicę, no, poswędzi i przejdzie.
0: Nie róbcie tego w domu, błagam. A co dziwnego wy widzieliście albo słyszeliście na plaży? 321-321-321, dzwońcie.
1: Parawany prawdy w Radiu Z.
3: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem,

0: lato.
1: Jest super!
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Kochanie, napiłbym się kawy.
11: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
10: Kaśka, złotą Wosebę.
11: Mówisz i masz. Twoja Woseba, kupiona w Dino.
12: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino, najbliżej ciebie.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
14: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
3: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
5: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Znowu muszę się zająć windykacją.
17: To coś z indykiem?
16: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
17: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
16: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj BIG.pl.
18: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

0: Za 9, 8 to jest dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z.
1: Parawany prawdy w Radiu Z.
0: Słuchamy, nie oceniamy, pytamy, co dziwnego wydarzyło się na plaży w trakcie waszego urlopu. Co widzieliście, co słyszeliście? 321. Dzień dobry, witamy.
2: Witam. Cóż takiego ostatnio dziwnego nad polskim morzem? Kurczę, słońce, które grzeje. Błękitna, czysta, ciepła woda. Zabraliście kurtki, parasole? Mam nadzieję, że tak.
3: I czapki wełniane, i rękawiczki, i sztormiaki, i kalosze. Nad morzem to wszystko się przyda. Halo, halo, 321. Kto jeszcze? Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Patrzę, a do mojego parawanu zmierza plażą przystojny pan. Muskularny. Myślę, ale ciachu, zachwyciłam się. Jak podszedł bliżej, okazało się, że to mój mąż.
0: Aha. To jest klasyczek. To zawsze tak wygląda, że żony patrzą z daleka, ktoś idzie, mówi, o, jaki fajny, po czym podchodzisz bliżej, mówisz, a nie, to jednak mój.

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Zeta. Karolinę znacie? Karolinę z Gdańska. Karolina, powiedz, ile tych SMS-ów było?
1: Cześć, to Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
2: No i właśnie, jeden SMS i już, a dzisiaj ktoś z Was zgarnie nawet 600 tysięcy złotych i mamy jeszcze coś specjalnego. No myślę, że lepszej okazji dzisiaj dla Was nie będziemy mieli. Uwaga, uwaga! Każdy, kto teraz z nami zagra, zyskuje za jeden SMS 12 tysięcy losów.
0: Ważne teraz, tu i teraz, to się dzieje, trzeba się pospieszyć. 12 tysięcy losów na udział w dzisiejszym finale. Ślijcie słowo Radio Z pod 7353, macie tylko 4 minuty.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość.
5: Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza Prawem i Sprawiedliwością.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Karolina Olszewska-Merk.
7: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
8: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
9: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
11: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo, największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
12: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
13: Polecam. Ewa Swoboda.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
20: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 350 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Mamy czwartkowy poranek, 23 dzień lipca, na zegarach już niemal godzina 8 rano. Czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak, i Darek Klimczak.
3: Pożar na warszawskim Targówku opanowany. Najnowsze informacje już za chwilę.
4: W PiSie liczenie szabel. Dziś rozmowa ostatniej szansy Kaczyńskiego z Morawieckim.
3: Grzegorz Schetyna będzie gościem Radia Z. Pytania do niego tuż po wiadomościach.
2: Ósma.
3: Groźny pożar warsztatu przy salonie samochodowym Forda na warszawskim Targówku. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, było to przy Krasnobrodzkiej 5.
4: Sprawdzone i zweryfikowane informacje przynosi dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk. Czy udało się opanować ten pożar?
5: Przed chwilą rozmawiałem ze strażakami. Tak, ten pożar został już ugaszony. Ogień nie rozprzestrzenia się. Teraz rozpoczyna się akcja dogaszania, ale o poranku wyglądało to naprawdę bardzo groźnie. Nad Targówkiem i Brudnem były gęste kłęby czarnego dymu, a ogień z warsztatu szybko zajął też salon samochodowy. Nie wiadomo na razie skąd ten pożar pojawił się, tak mówi rzecznik stołecznych strażaków.
6: Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
5: Na miejscu jest też specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Są też drony rozpoznawcze należące do służb. Uspokajamy, nie ma i nie było żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Nie ma też utrudnień na S8, bo to dzieje się dosłownie obok. Policja jest na miejscu, prosi, żeby nie zbliżać się do tego terenu i nie przeszkadzać służbom.
3: Zdjęcia i nagrania wideo pożaru mamy dla Was na radioz.pl.
4: Prawie i Sprawiedliwości ostatnie godziny na decyzję PiS czy Rozwój Plus. Dokładnie o północy mija czas na złożenie partyjnych lojalek. Ani Mateusz Morawiecki, ani jego stronnicy nie zamierzają tego robić. Pytanie, czy cokolwiek zmieni rozmowa z prezesem dziś w samo południe.
3: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merch trzyma rękę na tym politycznym kursie. Karolina, czy były premier jest pewny swoich ludzi?
7: No raczej tak, ale jak słyszę, trwa liczenie szabel. Na razie oficjalnie wiadomo, że z 45 podpisanych pod listem do prezesa lojalki złożyły było tylko dwoje, co nie jest równoznaczne z opuszczeniem Mateusza Morawieckiego. Europoseł Piotr Müller, obserwując sytuację, liczy się z tym, że władze partii faktycznie wykluczą stronników byłego premiera.
8: Muszę zacząć coraz bardziej myśleć, że tego typu absurdalna, irracjonalna sytuacja może się wydarzyć.
7: Taki finał przewiduje zresztą coraz więcej polityków, a w kuluarach pojawiają się szepty, że wiosną mógłby natomiast być Kongres Zjednoczeniowy.
4: Na razie polityczne oczy zwrócone na Nowogrodzką, gdzie w samo południe spotkanie ostatniej szansy.
3: Więcej o wydarzeniach politycznych już za chwilę. Czas na gościa Radia Z. Rozmawia Marcin Zaborski.
9: A razem z nami senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Kłaniam się, panie marszałku. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu.
9: Wbiegamy na boisko. Krótka piłka na początek. Dziś z pytaniem. Czy ewentualna partia Morawieckiego mocno namiesza w polityce? Tak czy nie?
10: Nie.
9: Tak mówi nasz gość, a zobaczmy, co powiedzą nasi słuchacze. Mogą już państwo głosować na radioz.pl. No ale szczerze, panie marszałku, na początek, takie szczere wyznanie na dzień dobry. Sprawdza pan raz po raz w telefonie, co tam w PiSie słychać?
10: Nie, jestem zaskoczony.
9: W ogóle pana to nie interesuje.
10: Interesuje, tylko powiem panu redaktorowi zupełnie wprost, w Senacie, w Sejmie, teraz mieliśmy posiedzenie Senatu wczoraj, dziennikarzy jest tak dużo i nie jestem w stanie wejść do budynku Senatu, bo już na dole...
9: Już pan wszystko wie.
10: Już mówią, opowiadają, pytają, także to jest temat numer 1, 2 i 3.
9: No to rozmawiamy o temacie numer 1. Jarosław Kaczyński nie wróży sukcesu politycznego Mateuszowi Morawieckiemu, a pan... Rozkłada pan karty, pociera pan szklaną kulę i co pan widzi?
10: Poważny konflikt w PiSie i po prawej stronie sceny politycznej, inspirowany słabością Kaczyńskiego i brakiem pomysłu na to, żeby w skuteczny sposób gonić Koalicję Obywatelską i zaangażowanie, bardzo mocne zaangażowanie prezydenta Nawrockiego w ten konflikt.
9: Ale ten konflikt zaszedł tak daleko, że da się go jeszcze rozmasować? Czy raczej to się musi skończyć rozłamem?
10: Sądzę, że nie. Chyba, że Kaczyński się zatrzyma, tak? Że dzisiaj to spotkanie o 12 zakończy się tym, że on zrobi krok do tyłu.
9: I panowie wyjdą i będą pili razem ambrozję i będzie wieczna szczęśliwość. Wierzy pan w to?
10: O konieczności nie, nie wierzę, bo to już nigdy dobrze nie będzie. Ja widzę i rozmawiam często z tymi, którzy wychodzili z PiS-u, opuszczali. Właśnie dlatego nie mogli wrócić, bo Kaczyński bardzo twardo ich traktował. Także tutaj będzie poważny konflikt, który zostanie. Czy oni będą na zewnątrz, czy powołają partię polityczną? Jeżeli tak, to uważam, że najważniejsze, tak jak ja na to patrzę politycznie, że w tym wszystkim widzę udział prezydenta, tak? Że on jednak chce zajmować rolę, chce mieć wpływ na polską scenę polityczną,
9: ale
10: także
9: on
10: partyjną.
9: To inspiruje, jeśli chodzi o
10: daje gwarancję bezpieczeństwa, pokazuje, że będzie się angażował w kampanię wyborczą przyszłego roku, że będzie chciał budować pakt senacki, że będzie aktywnie uczestniczył w budowaniu takiej propozycji, prawicowej propozycji politycznej.
9: Ale słyszy pan na tych sejmowych, senackich korytarzach jeszcze taki scenariusz, że no teraz będzie rozłam, ale wiosną wielkie zjednoczenie. Znowu kolejny sukces prawicy, no i będą punkty bonusowe.
10: Nie uważam. Za dużo zostało powiedzianych. Widzę, jak oni do siebie się odnoszą, jak pracują, rozmawiają z dziennikarzami, jak atakują się wzajemnie, to jest ten podział jest prawdziwy. Dużo głębszy nawet niż wydaje nam się, patrząc na to z zewnątrz.
9: Ale nie zajmujmy się tylko PiS-em, bo przecież to wy rządzicie. To o was pogadajmy, panie senatorze. Jest zielone światło premiera dla podniesienia kwoty wolnej od podatku dzisiaj?
10: Wydaje się tak, że to jest ustalenie koalicyjne i wchodzimy w ten korytarz finansowy.
9: No bo obiecywaliście w kampanii, że to będzie nie 30, ale 60 tysięcy złotych. Może pan dzisiaj nam wszystkim powiedzieć, że dotrzymacie słowa?
10: Tak, że wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i że rzeczywiście przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie.
9: Wejdziemy w ten korytarz. Brzmi wspaniale, ale jeśli to ma zadziałać, to żebyście nie zostali w przedsionku czy w holu i żeby ludzie to poczuli i na ich wyobraźnię zadziałało, to musicie to tak wprowadzić, żeby od początku przyszłego roku obowiązywała wyższa kwota.
10: Muszą być w budżecie przyszłego roku i dlatego trzeba bardzo dobrze to opisać. Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak.
9: No, obiecywaliście, osoby zarabiające do 6 tysięcy złotych brutto, także na działalności gospodarczej, i osoby pobierające emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto nie będą płaciły podatku dochodowego.
10: Pamiętam to i to jest zobowiązanie nasze wyborcze. Nie wygramy wyborów tak, jak byśmy chcieli w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań, obietnic wyborczych, jak ta, o której pan redaktor mówi.
9: Czyli dzisiaj powie pan, że w przyszłym roku ta kwota wolna to nie będzie 30 tysięcy, tylko więcej.
10: Wydaje się, że musi tak być. To znaczy, my musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych.
9: Podjęliście je przed wyborami, ale
10: to zobowiązania. Teraz ja mówię o realizacji. Mówię o realizacji zobowiązania. To jest
9: ale nie musi to być od razu 60 tysięcy.
10: Tak, tylko będzie być może, wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków.
9: A czy jeśli podniesiecie kwotę wolną, to nie podniesiecie drugiego progu podatkowego?
10: No będziemy o tym rozmawiać. To też jest temat, który jest bardzo ważny dla jednej z partii, które tworzą naszą koalicję.
9: Dla Polski 2050.
10: Tak, ale nie wiem, czy jest możliwe, czy są możliwe tak bardzo aktywne dwa kroki, więc ja uważam,
9: że PiS pójdzie do wyborów, mówiąc, bo mówi to już dzisiaj, damy Polakom 180 tysięcy drugiego produktu podatkowego zamiast 120, które są dzisiaj.
10: No tak, ale to, co będą mówić, mi się wydaje, że nie będą wiarygodni, to znaczy to jest kwestia wiarygodności partii, ludzi, którzy będą składać zobowiązania, będą podejmować zobowiązania w kampanii, proszę, nie sądzę.
9: Dlaczego nie będą wiarygodni? Jak mówili, że obniżą podatki, to obniżyli.
10: Ale zrobili też dużo, tak dużo złych rzeczy, tak bardzo prywatnie i partyjnie traktowali majątek publiczny. Ludzie, Polacy to pamiętają i uważam, że nie dadzą się nabrać.
9: Panie senatorze, sondaże dzisiaj nie dają wam powodów do świętowania. No, wygląda na to, że prawica jest na prostej drodze do przejęcia władzy. Gdzie jest waszych 10 wspaniałych, 10 na wybory?
10: Młodych ludzi wskazanych przez konwencję, którzy mają przygotować koalicję obywatelską do wyborów.
9: Tak, premier o nich mówił.
10: Tak, tak.
9: A to było już ze 3 miesiące temu. Gdzie oni są?
10: No pracują, przygotowują koncepcję.
9: I pan widział efekty ich pracy?
10: Jeszcze nie widziałem.
9: Widział pan tych koncepcji? One są na razie tajne, tak tajne, że nawet pan ich nie widział.
10: Ja wiem, że pracują, rozmawiają i przygotowują się. Jest taka sytuacja, tak jak ja patrzę na kampanię wyborczą. Ten rok, kampania wyborcza rozpocznie się tak naprawdę jesienią, tak? Rok przed wyborami. I wierzę, liczę i trzymam kciuki za to, żebyśmy przygotowali dobrą koncepcję i ci ludzie, o których pan mówi, na pewno to zrobią.
9: Ale na razie jeszcze...
10: Na razie nie.
9: 3/4 Polaków, 77%, mówi, że rząd źle radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia. Zabolało?
10: Tak, bo to jest bolesne, ale też patrzę na to w taki optymistyczny sposób, czyli na posiedzenie Rady Ministrów wczoraj i na tę debatę, która będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu i później to, co będziemy robić w Senacie, czyli przechodzić przez te projekty ustaw przygotowane, przyjęte wczoraj. Uważam, że tak, że to jest bardzo, że to jest bolesne, to jest bardzo trudne, ale mam nadzieję, tutaj widzę pozytywną aktywność prezydenta, czy który podpisał tę pierwszą ustawę. Mam nadzieję, że uda nam się, mówię o klasie politycznej, żeby te kwestie jednak potraktować wspólnie.
9: No
10: tak?
9: Tylko, że to są wyniki United Service dla wirtualnej Polski. One pokazują, no, że Polacy nie widzą tego tak różowo, jak pan to widzi. I to, że wyborcy opozycji was krytykują, to jest oczywiste. Ale prawie połowa waszych wyborców, wyborców koalicji rządzącej, wystawia wam złą ocenę w sprawie tego, jak radzicie sobie z aferami w ochronie zdrowia.
10: Ale mówi pan redaktor o sytuacji przed, bo ten sondaż jest weekendowy i jest przed tym wczorajszym dniem. Uważam, że to jest zaskakujące, ale my byliśmy w stanie przygotować koncepcję dosyć szybko, bo to jest kwestia przecież tak naprawdę 2 tygodni, która usprawnia sytuację w ochronie zdrowia.
9: Kwestia dyskusyjna, czy dosyć szybko, bo to są propozycje, które były wiele miesięcy temu już pokazywane przez panią minister zdrowia. Potem się nic z nimi nie wydarzyło i w innym sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej prawie połowa pytanych uważa, że minister zdrowia zasłużyła na dymisję.
10: Ale poczekajmy na to, jak będą wyglądać sondaże i jak co opinia publiczna powie po tym wczorajszym dniu i po tym, jak zaczniemy debatować i tłumaczyć, w jaki sposób wyprostujemy tę sytuację.
9: Na razie Jolanta Sobierańska-Grenda wyraźnie nie ugasiła pożaru, nie wytłumaczyła tego Polaków.
10: Nie uważam, będę się upierał, że te sytuacje i te decyzje, które będą podjęte i będą wynikają z uchwał Rady Ministrów, że one zmieniają sytuację, tak? Że ludzie zobaczą, czy maksymalną płacę lekarzy, czy kolejkowy, tak? Znaczy dostępności do ochrony zdrowia. Te wszystkie sprawy pokażą, że sytuacja jest jednak jakościowo inna.
9: To przyspieszamy, panie senatorze. Krótka piłka raz jeszcze na koniec tej części rozmowy. Czy powie pan tak? Przepraszam swoich wyborców, że rozliczenia PiS-u się ślimaczą.
10: Rozliczenia PiS-u się ślimaczą. Nie przepraszam, bo uważam, że mamy rok do tego,
9: Za chwilę o tym porozmawiamy. Pogłoski o końcu Jarosława Kaczyńskiego są przesadzone.
10: Nie.
9: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest jedną nogą w opozycji.
10: Nie, uważam, że szuka własnej, swojej drogi politycznej.
9: A w naszej sądzie pytaliśmy, czy ewentualna partia Morawieckiego mocno namiesza w polityce. No wynik jak w wyborach prezydenckich, prawie po równo. Na tak 51%, na nie 49% odpowiedzi w naszej sądzie. Te wyniki pokazujemy na radioz.pl, tam też widzimy się już teraz.
3: Rozłam w PiS-ie to w tej chwili temat numer 1, 2 i 3 w parlamencie, mówi Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Według dzisiejszego gościa Radia Z, konflikt w PiS-ie inspirowany jest słabością Kaczyńskiego i brakiem pomysłu, jak gonić Koalicję Obywatelską.
4: Czy możliwe jest zapobieżenie rozłamowi, pytał Marcin Zaborski.
3: Jeżeli Kaczyński zrobi krok do tyłu, ale w to nie wierzę, ten konflikt z Morawieckim zostanie, odpowiadał Schetyna.
4: W całym konflikcie widzi też wpływ prezydenta. On daje sygnał, że zaangażuje się w przyszłoroczną kampanię wyborczą.
3: A propos kampanii, Schetyna zapowiada podniesienie kwoty wolnej od podatku. Przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie. Bez tego nie wygramy wyborów, mówi senator Koalicji Obywatelskiej.
4: Rozmowa z Grzegorzem Schetyną trwa. Do słuchania i oglądania na internetowych kanałach Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Zrealizujemy, ta jasne. 18-17 stopni w całym kraju praktycznie. I w ogóle to jest ciekawa historia, bo dzisiaj patrzymy na mapy pogodowe i wszędzie są deszczowe chmury. I one będą. No.
2: Ale popatrz na sobotę na przykład. A w sobotę już proszę bardzo, 23 stopnie.
11: W sobotę mnie w radiu nie będzie, więc nie będę mówił o
2: słoneczko, ale piękny będzie weekend, kochani, damy radę. Ja się

0: Witamy Was o poranku w Radiu Z, 20 minut po godzinie 8. Oj, ludzie, to jest bardzo zła informacja, bo w Unii Europejskiej produkuje się coraz mniej cukru, bo mało jest buraków cukrowych. Ała.
1: Bardzo proszę, wstrzymaj się z takimi ogłoszeniami, bo ja pamiętam, jak ostatnio przed pandemią, co mówili? Mówili, że braknie mydła.
0: Tak.
1: Ja miałam tyle zapasów mydła w domu, że to musiałam chować w tym schowku pod łóżkiem, bo się nigdzie nie mieściło.
0: Ale co ty w ogóle za dyrdymały opowiadasz? Jak w schowku pod łóżkiem? Przecież w schowku pod łóżkiem trzyma się narty, Kasia.
1: No jak? Narty pod łóżkiem. Przecież narty to wszyscy wiedzą, że w komórce ze sypem na świecie. Tam
0: Ale
1: są narty.
0: W komórce ze sypem na świecie to tam jest ziemniaki i cebula się trzyma. No co ty, Kasia?
1: Co ty gadasz? Ziemniaki to pod zlewem w kuchni, pod ręką.
0: Kasia, są pewne świętości, wiesz? Pod zlewem to się trzyma siatki, reklamówki. O. Radio Z i już. Weźcie i coś powiedzcie, że pod zlewem się trzyma siatki, reklamówki, a nie
1: ziemniaki. Reklamówki mam tam obok kalki. Taka wąska szafka mam.
0: Z kim ja pracuję, matko?

0: I jeszcze 15 godzin, 34 minuty i 36 sekund i kończy się ultimatum. Albo PiS, albo stowarzyszenie. I ten głośny polityczny temat też się pojawi w wiadomościach Radia Z o 8.30 już za
1: chwilę.
0: Jak
1: ty to szybko policzyłeś? Ile tych godzin?
0: 15 godzin, 34 minuty i 22 sekundy.
1: Wspaniale, mógłbyś na jakiejś infolinii pracować. W wiadomościach więcej na ten temat o 8.30. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
2: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
4: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
0: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: To czwartkowy poranek na zegarach, punktualnie 8:30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
7: Konflikt w PiSie jest poważny. Widzę zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego, mówi w Radiu Z były marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
8: Według niego prezydent chce mieć wpływ na scenę polityczną.
9: Daje gwarancję bezpieczeństwa, pokazuje, że będzie się angażował w kampanię wyborczą przyszłego roku, że będzie chciał budować pakt senacki, że będzie aktywnie uczestniczył w budowaniu prawicowej propozycji politycznej.
7: Grzegorz Schetyna twierdzi, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości jest inspirowany słabością Jarosława Kaczyńskiego. Największa partia opozycji nie ma też pomysłu, by skutecznie dogonić Koalicję Obywatelską.
8: Dzisiaj mija termin ultimatum, jakie władze PiSu postawiły swoim członkom. Mają wypisać się ze wszystkich fundacji i stowarzyszeń. Według części polityków tej partii to uderzenie w Mateusza Morawieckiego i skrzydło jego zwolenników.
7: Policjant po służbie zatrzymał sklepowego złodzieja. Okazało się, że 50-latek ma na swoim koncie znacznie więcej niż tylko kradzież alkoholu ze sklepowej półki, mówi Radiu Z Magdalena Gąsowska z policji w Piasecznie.
10: Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary łącznej aż 7 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwa, przywłaszczenie, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz pocofnięcie uprawnień.
8: 50-latek już trafił za kratki.
7: Na Węgrzech kolejne zmiany po wyborach wygranych przez Petera Madziara. Do dymisji podał się prokurator generalny. Premier ocenia, że kraj uwolnił się od kolejnej marionetki Viktora Orbana, blokującej transformację ustrojową.
8: Z kolei szef partii opozycyjnej mówi, że na Węgrzech budowana jest tyrania polityczna, a dymisja prokuratora generalnego była protestem przeciwko temu.
7: Japońscy naukowcy chcą postawić na Antarktydzie gigantyczny teleskop, który ma pomóc odkryć nawet 10 milionów ukrytych galaktyk i zajrzeć do początków wszechświata.
8: Teleskop ma mieć 12 metrów, ma stanąć na Antarktydzie, bo dzięki warunkom atmosferycznym to jedno z najlepszych miejsc na Ziemi do obserwacji kosmosu.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
14: 34 stopnie.
15: Gdzie?
14: W Rzymie, fuj. Ateny 32, Ankara 30 dzisiaj, słuchajcie.
15: A Bytom?
14: Czekaj, Madryt 38. Kto by chciał tam być? Kto by teraz chciał? W Bytomiu dzisiaj będzie 18-19.
15: O, jak przyjemnie. I przy takiej temperaturze da się żyć, godnie spacerować, nie jakieś tam 35. Dajcie spokój.
12: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
11: Radio Z.
5: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
15: I to jest tak, na zewnątrz 35, w sklepie 20, bo klimatyzacja i jak się łatwo przeziębić, u nas nie ma tego problemu, wszędzie 18.
14: A w serduchu 36,6, no?

0: Jak tam urlopowicze dajecie radę? Wiemy, to nie jest najprzyjemniejszy lipiec w historii. Trochę się popsuło pogodowo, prawda? No słuchajcie, no, zimno, chłodno, sobota będzie lepsze.
1: 18 stopni ale... dzisiaj ma być maksymalnie. I z tej okazji przygotowaliśmy dla was taką przyśpiewkę o lipcu. Możecie brać, zapisywać tekst, uczyć się go na pamięć, śpiewać na urlopie jak chcecie. Taka piosenka o lipcu. Lipiec, ty wuju.

0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert,
11: taniej ma. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: czarować sezon w radiu za 10 minut do godziny 9.
1: Powiedz, bo Dawid podsiadł ma wąsa takiego.
0: To jest, to, no, tak.
1: I co?
0: No.
1: I lepiej by z nim wygląda? Lepiej z nim czy bez niego wygląda?
0: Ja myślę, że lepiej z wąsem, ale nie bierz tego do siebie.
1: Okej, rozumiem.
0: No bo ja właśnie wiem, że ty też masz, ale
1: nie,
0: to jest
1: już
0: zasada,
1: nie, już
0: która...
1: Nie. Już nie, mam,
0: nie?
1: Już nie mam, dzisiaj jest bez wąsa wersja już. Z samym zarostem, tak.
0: Ale z takim małym, takim,
1: mały,
0: takim wąskiem.
1: Mały wąsek musi być.
0: Dobra, tyle o wąskach, bo
1: dokładnie.
0: Teraz o koszach na śmieci.
1: O koszach na śmieci, bo się pokłóciliśmy przed chwilą, co tam się trzyma pod tym koszem na śmieci. Kasia mówiła, że ziemniaki trzymasz, tak?
0: Że pod zlewem, no. Co trzymam pod zlewem? Ja trzymam ziemniaki, Kamil powiedział, że siatki, no i trwała dyskusja i też się zaangażowaliście. 3-2-1.
2: Cześć, słuchajcie, kogo ja słucham? Przecież pod zlewem musi trzymać śmietnik, a nie reklamu.
1: Śmietnik, jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
2: W każdym.

0: polskim domu pod zlewem trzyma się kosz na śmieci. Mhm.
1: No, ciekawe, że dzwonią sami mężczyźni w tej sprawie akurat, prawda?
2: Znaczy, my mamy przez 15 lat, mieszkamy w jednym miejscu, ja dalej nie wiem, w jakie dni tygodnia wywożą nam śmieci.
1: Okej. Ale brawo, panowie, skoro wiecie, gdzie są śmieci, to pewnie też wiecie, co z nimi zrobić, prawda?
2: A może wiecie, gdzie jest zmywarka? To by dopiero było.

0: Ulubiona piosenkarka wszystkich kierowców, czyli...
1: Aha, Kelly Clarkson.
0: To jest zawsze zabawne, uważam, w radiu, jak się to mówi. Zaraz będą wiadomości o 9:00, a w nich Kasia?
1: Tak, dobre wiadomości, bo prawdopodobnie kwota wolna od podatku zostanie podniesiona. Więcej na ten temat punktualnie o 9:00 w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Komar. Zaraz coś posmarujemy.
10: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
16: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
15: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
17: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
18: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
19: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
18: Marian, ale pyszne. Co to?
19: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
14: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
19: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
11: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
19: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
11: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
19: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: A super!
12: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
0: I Dalia Tomczak, Darek jestem. Klimczak.
22: Też jestem.
0: Obecność sprawdzona. Wiadomości w Radiu Z o 9. Zapraszamy.
23: Pożar w Warszawie ugaszony, straty są ogromne. W wiadomościach relacja naszego reportera.
24: Rząd podniesie kwotę wolną od podatku, zapowiada w Radiu Z Grzegorz Schetyna.
23: Przez niemal 3 dekady była zamknięta w mieszkaniu. Dzisiaj 43-letnia Mirella uczy się życia.
0: 9.
23: Straty są gigantyczne. Strażacy dogaszają pożar salonu samochodowego i warsztatu na warszawskim Targówku. Płomienie objęły budynek około 5 rano, a kłęby gęstego dymu było widać z wielu, wielu kilometrów.
24: Na miejscu jest reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, powiedz, co teraz się tam dzieje?
25: Strażacy przegrzebują pogorzelisko i gaszą zarzewia ognia. Wciąż jest tu ponad 40 zastępów straży pożarnej. Okolice budynku odgrodzone są taśmą, za którą gromadzą się mieszkańcy, ale też pracownice salonu i warsztatu. Spaliło się wszystko, co było w środku, mówili mi mechanicy.
26: Podnośniki, samochody, niedokończone naprawy, archiwum, magazyn części, wszystko.
25: Te straty to będą ogromne.
26: Grube miliony.
25: Jakość powietrza bada ratownictwa chemicznego na ten moment nie przekracza norm skażenia. Z warszawskiego Targówka, Jan Kielak, Radio Z.
24: Straż pożarna nie ma informacji, by ktoś w pożarze ucierpiał. Jego przyczyny będzie wyjaśniać policja.
23: Jest zielone światło dla podniesienia kwoty wolnej od podatku. Przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie, ogłasza w Radiu Z senator Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Przed wyborami koalicja obiecywała 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku.
24: Marcin Zaborski po rozmowie z Grzegorzem tak Schetyną. Marcinie, to już pewne, że taka kwota będzie?
27: No, pewne będzie, gdy zobaczymy konkretne przepisy, ale raczej nie będzie to kwota podniesiona od razu z 30 do 60 tysięcy. Możemy się spodziewać kroczącego, stopniowego jej podwyższania. Grzegorz Schetyna przyznał u nas, że jeśli wyborcy mają to poczuć, zmiany muszą wejść w życie już w przyszłym roku. Wydaje się, że musi tak być, mówił senator Koalicji Obywatelskiej.
28: Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować. Wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków.
27: Nie wygramy wyborów w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak spektakularnych zobowiązań, mówił mi Grzegorz Schetyna. Obietnica zmian w podatkach to był jeden ze 100 konkretów, które Koalicja Obywatelska pokazywała przed ostatnimi wyborami. Wtedy usłyszeliśmy, że nie zapłaci podatku ktoś, kto zarabia do 6 tysięcy złotych brutto albo pobiera emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto.
23: Całą rozmowę z Grzegorzem Schetyną słuchajcie na radioz.pl.
24: Ukrainiec, który w poniedziałek sparaliżował warszawskie metro, zostanie deportowany.
23: Prokuratura nie postawiła mu zarzutów. W swoim kraju będzie jednak odpowiadać za przestępstwa, za które był tam poszukiwany. O całej tej sprawie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
25: Prokuratura nie zdecydowała się na postawienie mężczyźnie zarzutów, bo w grę wchodziły jedynie artykuły z kodeksu wykroczeń, mówiące o fałszywym alarmowaniu służb ratowniczych. 38-latek wrzucił na tory metra plecak i uciekł. W bagażu nie było nic niebezpiecznego, ale zanim się to wyjaśniło, trzeba było wyłączyć z ruchu 4 stacje metra i zorganizować komunikację zastępczą. Metro wyceniło straty na 800 tysięcy złotych. Te pieniądze i tak były w praktyce nie do ściągnięcia. Uznano, że deportacja będzie bardziej dotkliwą karą. Marcin Friedrich, Radio Z.
23: Paraliż pierwszej linii metra trwał ponad 2 godziny i to w czasie komunikacyjnego szczytu.
24: Minionej nocy w wojnie z Iranem Amerykanie po raz pierwszy użyli bombowca dalekiego zasięgu B-1.
23: Informując o tym, portal Axios nie podaje, czy był tylko jeden, czy też kilka. Ocenia jednak, że użycie bombowca oznacza eskalację i rozszerzenie działań wojennych USA w Iranie. Obecne amerykańskie ataki trwają już od 12 nocy.
24: Ta historia ma szczęśliwe zakończenie. Przez 27 lat nikt nie wiedział, co się z nią dzieje. Mirella ze Świętochłowic zniknęła jako 15-latka i przez niemal 3 dekady żyła w izolacji w niewielkim mieszkaniu w centrum miasta. Wyszło to na jaw rok temu, kiedy po interwencji służb trafiła do szpitala.
23: Dzisiaj Mirella powoli wraca do świata i w wieku 43 lat uczy się życia na nowo. Jak wygląda ten trudny proces, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
29: Mirella chodzi już do fryzjera i kawiarni, robi zakupy, korzysta z internetu, a nawet
1: przekuła uszy. Dla większości to codzienność, dla niej spełnienie marzeń. Jak mówi Aleksandra Salbert, Mirella wreszcie może żyć tak, jak powinna.
2: Na pewno wybierzemy się przynajmniej do zoo, żebyśmy mogły miło spędzić czas.
1: W planach jest remont mieszkania. Rodzice Mirelli początkowo odmawiali pomocy, w końcu zaczęli współpracować. Rodzina jest pod stałą opieką asystenta i objęta procedurą niebieskiej karty. Szymon Kastelik, Radio Z.
23: Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się i bezprawnego pozbawienia Mirelli wolności.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
4: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
5: Jak kończycie właśnie urlop w Polsce i tak myślicie, błagam, żeby tak pojawił się chociaż jeden czy dwa dni ze słońcem, to spokojnie, one w tym tygodniu jeszcze się pojawią, bo te opady, które są dzisiaj nad całym krajem, to one sobie pójdą pod koniec dnia, jutro zostaną tylko na południu i wschodzie, a dzisiaj od 17 do 20 stopni, no i leje.
4: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
0: Mówisz, że sobie pójdą te opady, tak? Czyli do pójdą do sąsiada.
5: No jest, pewnie, niech u niego leje.
0: I to już cieszy, bo nieważne co się dzieje u ciebie, nieważne jakkolwiek masz źle, ważne, że sąsiad ma gorzej.

0: Sylwia, jeszcze raz Sylwia Grzeszczak o poranku w Radiu Z, pożyczony.
1: Jak ty się cieszysz, matko.
0: Bo Sylwia fajna dziewczyna, bardzo się lubimy. 14 po 9, tutaj dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z. Słuchajcie, fajna historia, rewolucja w szpitalu w Szczecinie. Szpital kliniczny numer 2 kupił 7 robotów. I te roboty będą pomagać pracownikom medycznym. Ciekawa historia.
1: No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że to jest całkiem ryzykowna sprawa. Bo jak taki robot nagle usłyszy od pacjenta: ja tylko na chwilę, przepraszam, pozwolnienie, tak bez kolejki wejdę. No to ciekawe, co zrobi. Ja myślę, że będzie bunt maszyn szybciej niż myśleliśmy.
0: Dobrze, słuchajcie, że te roboty są w Szczecinie, a nie w Warszawie, w Szpitalu Południowym. Bo by się jeszcze okazało, że roboty zarobią parę milionów złotych w rok.

0: Musimy ustalić kilka rzeczy, moi drodzy. Czy potraficie robić wow? Proszę bardzo, Kasia.
1: Wow.
0: Artur zrobił wow. Ewelina zrobił wow. Oj, to jest porządne wow. Proszę bardzo, jeszcze raz. Widzicie? I tak trzeba robić. I tak reagujemy, jak mówimy, że dzisiaj do wygrania 600 tysięcy złotych. Proszę bardzo. Bardzo
1: super,
0: dobrze.
1: Super, ale naprawdę, Ewelina, jestem pod wrażeniem, bo to nie wszystko, co dla was mamy, bo grając teraz, gracie też w finale wakacji o taką piękną, nową, pachnącą Honda ZR-V.
0: Co robimy? Proszę bardzo. I jest Honda, jest kasa. Kto teraz wyśle hasło Radio Z pod 7353, to uwaga, uwaga, jest coś ekstra. Zyskuje 6 tysięcy losów w grze.
1: Wow! A regulamin i takie specjalne bonusy czekają na was też na radioz.pl. Wysyłamy Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Po reklamie.
9: Radio Z i już.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gdy nie bawi cię już świat zabawek
1: mechanicznych,
0: kołysanka fizyczne. Dla nieznajomej. Za chwilkę w Radiu Z. A teraz wracamy do tego, co się wydarzyło na antenie, moi drodzy. Przepraszamy was bardzo mocno, bo my nie chcieliśmy poróżnić całej Polski, naprawdę. Ludzie, pokłóciliście się wszyscy o to, co trzymamy pod zlewem. Ileż było telefonów, dzwonicie, mówicie, że nie, że ja to śmieci, a ja to reklamówki.
1: Mamy jeszcze jeden głos w tej sprawie. Myślę, że taki rozstrzygający cały ten spór. 321-321-321. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kto się trzyma pod zlewem? To ja powiem, że ja trzymam garki, olej, otec, a kosz na śmieci wewnętrzne między kuchenką a obudową zlewu zmywaka.
1: Matko, to musi być za wielki zlew. To nie zlew, to jakieś zlewisko.
0: Nawet książki o tym napisali kiedyś chyba. Dom nad zlewiskiem.
1: Było.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
5: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
6: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Marian, kto jutro zmywa?
8: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
7: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
8: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
9: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
17: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
18: Wakacyjna żądza pieniądza.
17: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
19: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
17: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
20: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Proszę Państwa, uwaga, podajemy bardzo ważną informację. Cały czas można wygrać 600 tysięcy złotych w wakacyjnej rządzy pieniądza w Radiu Z.
1: A że godzina 10 coraz bliżej, my z Kamilem niedługo będziemy uciekać, to przypominamy, że jeszcze mamy taki prezent. Taka ostatnia premia od nas dla Was i tylko przez 5 minut ten bonus będzie działać. Przez 5 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 daje Wam 6 tysięcy szans na to, że dzisiaj po południu usłyszymy się, że dzisiaj wygracie.
0: Że dzisiaj do Was zadzwoni Radio Z i powie halo, dzień dobry, witam w finale. 6 tysięcy szans. Czas ucieka, zagrajcie, najlepiej teraz. Słowo Radio Z, słowo Radio Z wyślij pod 7353.
2: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
7: Super.
8: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
9: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
11: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
11: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
10: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
1: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
20: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
21: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
25: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 10 w Radiu Z Wiadomości. Idalia Tomczak, Darek Klimczak, zapraszamy.
26: Jedna z najbardziej zagadkowych zbrodni w Trójmieście wydaje się rozwiązana.
27: Jest porozumienie Unii w sprawie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji.
26: Nowy, bardzo przebiegły sposób oszustów na wyłudzanie naszych pieniędzy. Posłuchajcie.
0: 10.
26: Prokuratura ogłasza przełom w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. To jedna z najbardziej zagadkowych zbrodni ostatnich lat w Trójmieście. Trwające 15 lat poszukiwania sprawcy do tej pory nie przynosiły rezultatów, choć w śledztwie przesłuchano setki świadków, a próbkę DNA zabójcy porównano z próbkami blisko 1000 osób.
27: Reporter Radia Z Maciej Bąk jest przed siedzibą prokuratury regionalnej w Gdańsku, gdzie lada moment śledczy zabiorą głos. Maćku, co może oznaczać informacja o przełomie?
28: Według moich nieoficjalnych informacji prawdopodobny sprawca zabójstwa z Gdyni Dąbrowy został zatrzymany i sąd zgodził się już na umieszczenie go w areszcie. 13-letnia Iza została zamordowana 23 sierpnia 2011 roku. Pod wieczór poszła odprowadzić koleżankę na autobus, a potem wracała do domu mało uczęszczaną ścieżką. Jej ciało w krzakach kilka godzin później znalazła zaniepokojona mama. Zbrodnia miała podłoże seksualne. Za moment dowiemy się, kim jest zatrzymany i jak udało się go po tak długim czasie złapać. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
26: Nad sprawą Izy od kilku lat intensywnie pracowali policjanci z gdańskiego Archiwum X.
27: Jednoznaczna diagnoza byłego marszałka w sprawie sytuacji w PiS-ie. Za dużo zostało powiedziane, ocenia w Radiu Z senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. I nie ma wątpliwości, że wewnętrzny partyjny konflikt jest głębszy niż się wydaje.
26: Jak wiecie z Radia Z, dzisiaj w południe w siedzibie przy Nowogrodzkiej spotkanie ostatniej szansy na ratunek przed rozłamem Kaczyński-Morawiecki. Nasza reporterka Karolina Olszewska-Merk teraz w Wiadomościach.
29: Tak jest.
26: Karolina, jaki scenariusz na przyszłość widzi Schetyna?
29: Pęknięcie i poważny konflikt, który z politykami PiS-u już zostanie, bo wszystko poszło o krok za daleko. Widzę, jak oni do siebie się odnoszą, jak się atakują. Ten konflikt jest prawdziwy, mówi w Radiu Z Grzegorz Schetyna i raczej nie widzi możliwości, by to wszystko rozeszło się po kościach.
30: Chyba, że Kaczyński się zatrzyma, tak? Że dzisiaj to spotkanie o 12 zakończy się tym, że on zrobi krok do tyłu.
29: Tłumaczy Grzegorz Schetyna, ale to raczej mało prawdopodobny scenariusz. Na dziś prezes PiS-u oczekuje twardej deklaracji partia, a Mateusz Morawiecki chce i partii, i stowarzyszenia.
26: Termin na podpisanie deklaracji lojalności mija o północy.
27: Unia Europejska zgadza się na kolejny, 21. pakiet sankcji wobec Rosji. Po wielu dniach sporów dzisiaj przyjęli go ambasadorowie państw Unii.
26: Najważniejszy punkt to zamrożenie na rok ceny na rosyjską ropę. Przez rok nie będzie ona mogła być sprzedawana za więcej niż 44 dolary za baryłkę. To ponad 2 razy mniej niż cena tego surowca w tej chwili.
27: Uważajcie na oszustów korzystających z połączeń wideo. Ostrzegają przed nimi policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Jak to wygląda w praktyce, opowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
31: Oszust podszywa się pod policjanta, uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
32: Potencjalna ofiara może zostać połączona z kolejną osobą podszywającą się pod pracownika banku i ta potwierdza wersję oszusta, wzmacnia siłę manipulacji.
31: Tu do gry wchodzi oszust przebrany za pracownika banku. Takie nieoczekiwane połączenie wideo od banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać rozmowę. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
26: Każdą taką próbę warto też zgłaszać policji oraz do banku.
27: Po występach Lecha i Górnika w eliminacjach Ligi Mistrzów dziś rywalizacja o Ligę Konferencji rozpoczną dwa kolejne polskie kluby, GKS Katowice i Raków Częstochowa.
26: Z nami Marcin Powideł z redakcji sportowej Radio Z. Marcinie, z kim te kluby zagrają?
2: Gieksa, która wraca do europejskich pucharów po 23 latach, zagra wyjazdowy mecz ze słowacką MSK Żyliną. Z kolei Raków podejmie jedną z najbardziej utytułowanych drużyn maltańskich, Valletta.
3: To jest 25-krotny mistrz kraju i taki klub naprawdę z dużą historią, więc przygotowujemy się do tego meczu optymalnie i będziemy chcieli to spotkanie wygrać.
2: Mówił trener częstochowian Dawid Kroczek, który po raz pierwszy poprowadzi Raków w europejskich pucharach. Mecz medalików o 18:30. Gieksa zagra o 20:30.
27: Rewanże za tydzień. Stawką tego dwumeczu jest trzecia runda eliminacji.
26: Iwona Kutyna teraz. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
26: Zapraszamy na wiadomości ekonomiczne Radio Z.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
27: Na giełdach paliw kolejny dzień drożeje ropa. W tej chwili na światowych rynkach baryłka kosztuje $96. Na polskich stacjach paliwo też drogie. 95 średnio kosztuje 7,11, diesel 7,42. Mniej osób bez pracy. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,8%. To o 0,1 mniej niż w maju. Najwięcej osób bez pracy od niemal 5 lat było w lutym i marcu. Wtedy wskaźnik wynosił 6,1. Niż demograficzny wycina podstawówki, jak pisze dziennik Gazeta Prawna. Obecny rok szkolne zakończyło 4 900 000 uczniów, to o 700 000 mniej niż kilkanaście lat temu. W ciągu najbliższych 8 lat liczba dzieci w wieku 7-14 spadnie o prawie 20%. Efekt jest taki, że podstawówki i przedszkola są i będą zamykane. Już teraz najwięcej likwidowanych szkół jest w województwie mazowieckim. Zwolnienia grupowe w Porsche. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła kolejną rundę restrukturyzacji. Jak pisze portal Money.pl, pracę stracić może 5 000 osób. Media wskazują na spadek sprzedaży w Chinach, problemy związane z cłami oraz kosztowne błędy przy projektach samochodów elektrycznych.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
7: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Dzisiaj przez cały dzień sporo chmur, takie średnie te temperatury, około 18-19, max 20 stopni, ale jest z nami Robert Karpowicz, który wygląda jak reklama wakacji. No. Marynarskie paski, opalenizna na twarzy.
0: Ja bo się paski czuję wyszczuplają, wiesz o co chodzi.
1: Ale to pionowe, to nie te.
9: Nie, to aż tak tego nie widać, ale byłem dzisiaj na spacerze z psem rano i było 11 stopni, także tyle z tej wakacyjnej
0: pory.
7: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
9: Ja już kiedyś to mówiłem, że nie będziemy sobie tutaj narzekać, nie będziemy jakoś marudzić. Prawda jest taka, że lipiec oficjalnie nazywa się lipcopadem i niech tak zostanie. 6 minut po 10 zaczynamy. Robert Karpowicz, cześć.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu Z 16 po 10. No lato pogodowo, umówmy się, nie rozpieszcza, ale to nie znaczy, że nie można poddawać się tym wszystkim takim wakacyjnym przyjemnościom, jak na przykład kąpiel w morzu. Bilgunar Jurbatar, odważysz się?
1: No oczywiście, że tak. Dzień dobry. No powiem wam, że mówisz, że pogoda nie rozpieszcza, ale tak naprawdę ja mam wrażenie, że ja niosę dobrą pogodę, bo zawitaliśmy tutaj do kąpieliska morskiego w Rewie i od razu słoneczko zaświeciło, wiaterek lekko muska nas i poza tym zauważyłem tutaj czerwonych nasich, znaczy ludzi ubranych na czerwono. Okazało się, że to miejscowy Baywatch, tak zwany słoneczny patrol. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Proszę mi powiedzieć, jaka jest pogoda do pływania, zależnie od pływania? O tak, może tak.
2: No, aktualnie warunki są, no, nawet dobre, tak bym powiedział. Niedoskonałe, ale dobre. Mamy 17 stopni temperatura powietrza i 18,5 temperatura wody. Delikatny wiaterek, ale to chyba nie przeszkadza w kąpaniu się.
1: No, ależ skąd? Wystarczy po prostu wytrzeć się i będzie dobrze, prawda? Zauważyłem, że ludzie już pływają. Na co trzeba zważać podczas pływania? Jakieś może rekiny, czy jakieś inne zwierzęta?
2: Nie, u nas w polskim morzu na rekiny nie trzeba uważać. U nas nie ma takich zwierząt, żeby się bać. Na szczęście. No, najważniejsze, żeby zwracać uwagę na nas, na ratowników, na nasze polecenia, żeby kąpać się w wyznaczonych miejscach i stosować się do naszych zaleceń.
1: No oczywiście. No, pewnie dużo tutaj plażowiczów też zważa na was, tym bardziej, że pan ochroniarz jest, że mówię, pan ratownik jest bardzo przystojny, to pewnie ludzie też udają, że na przykład topię się tutaj, proszę pana.
2: No, mogłoby się tak wydawać, ale niestety z taką sytuacją się jeszcze nie spotkałem. I w sumie, no, jakby to powiedzieć, może nawet i bardzo dobrze, bo chcielibyśmy unikać chyba fałszywych alarmów.
1: Okej, okay, no to może jak ja dołączę, to mnie to spotka. To już kolorystycznie pasuje.
0: To czekaj, Bill, właśnie, rzeczywiście, bo ja mam coś dla ciebie, okej? Okay? O, i przy tym poczujesz się pewniej. Czy ty słyszysz, co tam się dzieje w tle?
1: Tak.
0: Ja widzę pewne podobieństwo między tobą a Davidem Hasselhoffem.
1: Nie, jest Pamela Anderson.
0: To w tę stronę nie idźmy. Uciekaj, goń.
1: W slow motion biegnę.
0: Bilgun jest na plaży w Rewie. Musicie to zobaczyć na naszym Instagramie, na naszym TikToku, tam jesteśmy. Wakacyjne bingo będziemy celować oczywiście dzisiaj jeszcze kilka razy. Radio Z i już. A ja sobie go wyobrażam. Ja to widzę w tym zwolnionym tempie, jak on biegnie po tej plaży. Piękny widok.

0: let her go.
1: Let her go w Radiu Z. Dobrze, że Passenger uspokoił te emocje, bo już do mnie piszecie, znaczy konkretnie jedna słuchaczka, czy ten nasz Z-kowy Hasselhoff to jest zajęty. Proszę pani, on jest bardzo zajęty. On dzisiaj na wybrzeżu będzie szukał wakacyjnego bingo z Radiem Z. Zarobiony chłopak jest, ale też uczuciowy. To ja mu powiem, że tam jest coś na rzeczy. A za chwilę w Radiu Z Shakira, ale bez mundialowej otoczki.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od za

0: Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze

0: Expert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj, big.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej.
11: Po reklamie.

0: Edward Maya, Serial Love w Radio Z za 17 minut 11. Mamy 23 lipca. To jesteście przed urlopem, czy już po urlopie? Znaczy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zorganizować jeszcze jeden wyjazd. Jakieś marzenia, Agnieszko?
1: Myślę, że zwiedzimy Włochy, tak planowaliśmy, ale nie mieliśmy do końca takich funduszy, a teraz dzięki Radiu Z mamy tą możliwość i bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
0: Włoskie morze, włoskie jedzenie, to wszechogarniające ciepełko. No wakacje marzeń są na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj nagroda główna wakacyjnej rządzy pieniądza to 600 tysięcy złotych. No i startujemy taką specjalną okazję. Specjalny mnożnik. Teraz jeden SMS, po włosku Uno SMS. O treści Radio Z wysyłacie pod 7353 i to jest 6 tysięcy szans więcej na dzisiejsze 600 tysięcy złotych. Jak wchodzić do gry, to właśnie teraz. Regulamin, specjalne bonusy czekają też na radioz.pl, więc hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To pewne.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
8: Expert taniej masz. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
10: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: The Balsam Magnetic w Radiu Z. Pojawiła się niepokojąca informacja o wielkich drzewach w polskich górach, które mają być wycięte w pień. Ekolodzy interweniują, ale o tym powiemy więcej w wiadomościach Radia Z o 11.
1: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tego lata w Radiu Z niemożliwe.

0: Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i wejdź do gry o 600 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super!
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Zbliża się 11. Mamy czwartek, 23 lipca. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kotyna. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Koniec sprawy lekarzy, którzy zajmowali się ojcem Zbigniewa Ziobry. Podejrzany o zabójstwo nastolatki, zatrzymany po 15 latach. Greenpeace alarmuje, wielkie drzewa w Karpatach do wycinki.
13: Jedenasta.
14: Jest prawomocny wyrok w sprawie lekarzy oskarżonych o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry. Krakowski sąd utrzymał wyrok uniewinniający troje medyków, wobec czwartego wyrok uchylił i umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Uniewinnienia domagali się obrońcy, chciała tego także prokuratura, która ostatecznie oceniła, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Sprawa toczyła się w sądach od niemal 20 lat. Jerzy Ziobro leczony był od czerwca 2006 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarł w lipcu tego samego roku. Rodzina uważała, że do zgonu doszło z winy lekarzy. Po 15 latach od zbrodni policjanci zatrzymali sprawcę zabójstwa 13-latki w gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa. To 37-latek, który przyznał się do winy. Zabójcę Izy Strzałkowskiej udało się zatrzymać dzięki badaniom genetycznym i działaniom policjantów z Archiwum X. Maciej Bąk jest w gdańskiej prokuraturze, gdzie podano szczegóły tego wielkiego przełomu w śledztwie. To jak udało się natrafić na trop zabójcy?
15: Jeden z jego krewnych oddał swój materiał genetyczny do ogólnodostępnej bazy danych. Policjanci i biegli porównali go z próbką z ciała ofiary i po nitce do kłębka dotarli do mężczyzny, który wtedy miał 22 lata, był studentem mieszkającym niedaleko Izabeli.
16: Nie wiem, czy się znali. Wiem, że łączyło ich plus minus 500 metrów.
15: Jak mówi prokurator Mariusz Marciniak, mężczyzna o inicjałach MS ma żonę i 2 dzieci. Nie wyjaśnił, co nim kierowało, kiedy w sierpniu 2011 roku zaatakował wracającą do domu 13-latkę. Grozi mu dożywocie. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
14: Zbrodnia miała motyw seksualny. Sąd zgodził się na umieszczenie podejrzanego w tymczasowym areszcie. Burze w dużej części kraju, synoptycy ostrzegają, zagrzmieć, mocno padać i wiać może w 14 województwach. Alert dla samego Podkarpacia wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Potężne karpackie buki jodły ponownie zagrożone wycinką. Jak twierdzi organizacja Greenpeace, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie po cichu wycofał się z ogłoszonego 2 lata temu zakazu wyrębu drzew o wymiarach pomnikowych. Ekolodzy dotarli do zarządzenia w tej sprawie. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem. Co wynika z tego dokumentu?
12: Do tej pory wycinka drzew pomnikowych w Puszczy Karpackiej była możliwa tylko kiedy zagrażały bezpieczeństwu. Na przykład mogły się przewrócić na drogę. Nowe zarządzenie poszerza katalog wyjątków, mówi Marek Józef jak z Greenpeace.
17: Na przykład to jest zachowanie ładu przestrzennego, cokolwiek to znaczy, czy warunki ekonomiczne nadleśnictwa. No ale to pokazuje, że po prostu niestety zmiany w lasach państwowych są tylko pod publikę.
12: Ekolodzy obawiają się, że wróci masowa wycinka drzew o wymiarach pomnikowych. Za rządów prawicy w ciągu 2 lat wycięto ich na Podkarpaciu ponad 1500. Przemek Taranek, Radio Z.
14: 5 drzewa pomnikowego ma w obwodzie około 3 metrów. Pod takimi drzewami są gawry niedźwiedzi, a gniazda zakładają na nich największe drapieżne ptaki, takie jak bielik czy orzeł przedni. Rodzice dzieci z guzami mózgu powołali Komitet na Rzecz Bezpiecznej Onkologii Dziecięcej. To kolejna odsłona sporu wokół Śląskiego Centrum Onkologii Dziecięcej w Zabrzu, do którego przeniesiono małych pacjentów z Katowic. Ich dotychczasowi lekarze nie podpisali umów z nową placówką, wskazali na brak odpowiednich warunków. Jak mówi jedna z mam, Aleksandra Leśko, powołali komitet, bo nikt nie chce z nimi rozmawiać, ani szpital, ani Ministerstwo Zdrowia.
18: W tej chwili zajmują się nami rezydenci. Czyli ludzie, którzy uczą się zawodu onkologa, to nie możemy mówić o doskonałej opiece. To jest dla nas żadna opieka, to jest tak, jakby pani pielęgniarka przyszła z oddziału i się zaopiekowała naszym dzieckiem. To jest dokładnie to samo.
14: Śląski Uniwersytet Medyczny, który zarządza centrum, apeluje, żeby nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji, które mogą niepokoić rodziców i uderzać w zespół placówki. Uczelnia zapewnia, że dzieci mają zagwarantowaną ciągłość leczenia.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
13: Dzisiaj to raczej przed tym deszczem nie uciekniemy. Padać będzie właściwie w całej Polsce. Owszem, jakieś małe przejaśnienia będą się pojawiały, szczególnie po południu na zachodzie kraju. A tak to albo intensywne opady, albo po prostu przelotne, ale będzie lać. Na termometrach od 17 do 20, 21 max.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Blisko kwadrans po 11:00, tu Radio Z, 23 lipca, można by powiedzieć, że to środek lata, my wciąż jesteśmy w poszukiwaniu idealnego, wakacyjnego bingo. Bill Gunnarjun Batar jest w trasie, a ja, Bill, mam dla ciebie prezent, posłuchaj.
1: Dobra, dogadajmy się. 200 zł jako premia ten bezcenny argentyński kaktus.
0: Argentyński kaktus dla ciebie.
2: Dziękuję, dziękuję. Akurat bardzo dobrze podarowałeś ten bezcenny argentyński kaktus, ponieważ znajdujemy się w Rumi, w drodze do Władysławowa i nie mogliśmy opuścić kaktusiarni, ponieważ jest to bardzo znane w tym miejscu, a obok mnie jest pan Andrzej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie Andrzeju, czy rzeczywiście ten argentyński kaktus z filmu Chłopaki nie płaczą jest bezcenny?
3: No wszystkie są kaktusy bezcenne, bo nam przyjemność sprawiają.
2: No tak, oprócz tego też kują, więc nie wiem, czy to jest do końca przyjemne.
3: Są ludzie, którzy są takimi masochistami, że lubią to. Znałem takich, co kupowali specjalnie kaktusy, żeby się pokuć.
2: No. No tak. Też zastanawiałem się, czy to jest tak, że dziewczyny też kupują kaktusy często, stawiają przy telewizorku, nad telewizorkiem albo obok radia i też mówią, że one tak naprawdę nie potrzebują zbytnio uwagi. Czy to jest prawda?
3: No skoro kupują, to chcą mieć uwagę widocznie, patrzą na nie, ale w pielęgnacji no, są bardziej takie dla leniwych osób, które po prostu nie muszą pamiętać zawsze, że trzeba podlać albo coś takiego. No.
2: Czy w wakacje to miejsce często jest odwiedzane z tego, co słyszałem, tak? Czy to prawda?
3: Tak, u nas tutaj bardzo dużo dzieci przychodzi sobie, bo u nas i kotka kolorowego można zobaczyć, króliczki, kaktusiki różne i inne sukulenty, bo te sukulenty są niekujące, a kaktusy kujące. No i tak dzieci wybierają albo kujące, albo niekujące. Z rodzicami przychodzą sobie zawsze do kolekcji dobrać i tak dalej.
2: No, to ja wybieram niekujące, tym bardziej, że przed nami również droga. Karpiu, jaki ty kaktus byś chciał?
0: Obojętnie, bo ja i tak nie podlewam, więc możesz mi wziąć jakiegoś ładnego. Zapytaj proszę, czy są kolorowe.
2: A czy są takie dla leniwych bardzo i kolorowe?
3: No, kolorowe to zależy kto jaki kolor lubi, ale obojętnie. Wszystkie są dla leniwych.
0: O, to dobrze, to dla mnie, to super. To bardzo poproszę jeden taki malutki, jak będę go pielęgnował raz na parę miesięcy.
2: Dobrze, przywieziemy ci.
0: Bill Gunn w poszukiwaniu wakacyjnego bingo. Oczywiście w swoich komentarzach na naszym Instagramie albo TikToku możecie podrzucać miejsca, które powinniśmy zobaczyć. Odwiedzimy je specjalnie dla was w Radiu Z.

0: Michael Murray, Ryan Lewis, Can't Hold Us w Radio Z. W poszukiwaniu przepisu na szczęście to pojawia się nagle i znikąd słuchaczka Alina.
1: Mnóstwo radości można sobie samemu sprawić, wysyłając takiego taniego SMS-a.
0: Ten jeden tani SMS to jest tylko 3,69 W, ale po pierwsze, od teraz dostaniecie od nas 6666 szans na zagranie o 600 tysięcy złotych. I to jeszcze dzisiaj ten finał wakacyjnej rządzę pieniądza, więc ślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
7: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
11: Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
15: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się radą.

0: 369 VAT i wejdź do gry o naprawdę wielkie pieniądze. Do wygrania nawet 600 tysięcy.
1: To mi bardzo pomoże.
0: Przekonaj się sam, jak gorące może być lato.
2: Jest super!
0: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.

0: Shine On to Rio w Radiu Z. Za 19 minut będzie południe. To teraz o takich wielkich zmianach na rynkach światowych, bo w prowincji Hunan w Chinach geolodzy znaleźli złoże, które według takich wstępnych szacunków może zawierać nawet 1000 ton złota. I gdyby te dane się potwierdziły, a wszystko na to wskazuje, to Chiny wyprzedzą lidera w złocie, czyli Republikę Południowej Afryki. 1000 ton złota, to jest piękny wynik. A przy obecnych cenach nieruchomości w Polsce, no to na takie 60 metrów kwadratowych centrum powinno starczyć. Przynajmniej na wkład własny.
1: Radio Z i już. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
9: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
10: Nie masz pomysłu na lato?
9: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
11: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
12: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
13: Polecam. Ewa Swoboda.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
1: masz. Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jaki tam problem? Tam problemy się kończą, kiedy na konto wpada nagle 600 tysięcy złotych, a to się może wydarzyć i to jeszcze dzisiaj. Tym bardziej, że do 12 każdy SMS dostaje 6666 szans więcej na finał. Macie ostatnie 5 minut na to, żeby skorzystać z tej okazji. Wysyłamy hasło Radio Z pod 7353 za 369 W. Radio Z 7353.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość.
4: Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza Prawem i Sprawiedliwością.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Sejm Jan Kielak, Radio Z. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Po reklamie.
14: Zbliża się południe. Mamy czwartek, 23 lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kotyna.
15: Rozmowa ostatniej szansy. Spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Ostateczny wyrok w sprawie śmierci ojca Ziobry. Lekarze uniewinnieni. Nowy sposób odstraszania niedźwiedzi. Strzelanie z gumowych kul.
14: Dwunasta.
15: Duże oczekiwania przed spotkaniem ostatniej szansy w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej. Lada moment. Rozmowa w cztery oczy Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Waga tych negocjacji ogromna, bo w perspektywie jest rozłam partii, jeśli stronnicy byłego premiera nie podpiszą deklaracji lojalności. Karolina Olszewska-Marka aktualizuje doniesienia. Dzień dobry. Czy politycy bliscy Morawieckiego są gotowi na ustępstwa?
16: No, szczerze mówiąc, trudno o takie wrażenie, bo ich postawa wydaje się jednak twarda. Może o tym świadczyć chociażby fakt niezłożenia lojalek i zapowiedzi tego, że tego nie zrobią. Chcemy jednak pozostać w PiSie, mówi europoseł Piotr Müller.
17: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego, ponieważ uważam, że jednak mimo wszystko łączy nas jakiś podstawowy wzór wartości. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
16: I do tego w ich imieniu chce przekonywać prezesa Mateusz Morawiecki. Na ten moment wiele wskazuje jednak na to, że postawa Jarosława Kaczyńskiego jest równie twarda i niezmienna.
15: Ultimatum władza, a tym samym termin na podpisanie deklaracji lojalności mija o północy. Doszło do błędu w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry i nieumyślnego narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia, tak stwierdził krakowski sąd, kończąc prawomocnie proces trwający w tej sprawie od 20 lat. Oskarżonych było czworo lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego. Sąd uchylił dzisiaj wyrok uniewinniający jednego z lekarzy i jednocześnie umorzył postępowanie z powodu przedawnienia. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który był na sali rozpraw. Jak sąd uzasadnił wyrok?
18: Sąd uznał, że główny oskarżony, profesor Dariusz D., źle wybrał metodę leczenia tzw. dusznicy. To doprowadziło do zakrzepicy i śmierci. O tych błędach uczą się już studenci medycyny, komentował po wyroku pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek.
19: Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry. To też jest to moralne zwycięstwo.
18: W sądzie nie było dzisiaj wdowy po zmarłym ani synów Zbigniewa i Witolda. Z oskarżonych lekarzy stawił się tylko jeden. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
15: W sprawie uniewinnienia lekarzy domagała się też ostatnio prokuratura, która za rządów prawicy stanęła po stronie rodziny zmarłego. Spłynęły auta, podnośniki, oleje i części. Strażacy ugasili pożar salonu samochodowego i warsztatu na warszawskim Targówku. Kłęby gęstego dymu zaczęły się unosić nad miastem krótko po 5 rano, mówi aspirant Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
20: Dostaliśmy zgłoszenie, że pali się warsztat. Po dojeździe okazało się, że wraz z warsztatem objętym pożarem jest salon samochodowy. Na tą chwilę nie znamy przyczyn pożarów. Te przyczyny będzie ustalała policja.
15: Nie ma informacji, żeby ktoś został ranny. W Bieszczadach ruszyła akcja odstraszania niedźwiedzi za pomocą gumowych kul. Zajmuje się tym specjalna grupa interwencyjna powołana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie, mówi Łukasz Lis z dyrekcji.
21: Najczęściej niestety obrywa samica oznaczona trójeczką. Ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć. Ta samica, która pojawia się w pobliżu zabudowy, jest przez nas płoszona.
15: Na używanie gumowych kul przez myśliwych i służby pozwalają nowe przepisy. Weszły w życie miesiąc temu. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla Was i Dalia Tomczak.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Slash obchodzi dziś urodziny. Ma 61 lat, jest jednym z najsłynniejszych muzyków rockowych. Zachwyca nie tylko talentem, ale też stylem. Na radioz.pl przeczytacie, z jakiego powodu nosi charakterystyczny cylinder. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep trwa na Podlasiu i Lubelszczyźnie. W wielu miejscowościach, m.in. w Hajnówce, Białowieży czy Janowie Podlaskim, można zobaczyć ponad 20 spektakli dla dzieci i dorosłych. Nazwa nawiązuje do teatrów wertepowych, czyli wędrujących, które funkcjonowały przed wojną na terenie Podlasia. Teatralnie też na Podkarpaciu. Jutro w Rzeszowie rusza 9. Festiwal Buda Jarmarczna. Jest inspirowany sztuką Tadeusza Kantora. W programie 5 spektakli, w tym kabaretowo-muzyczny, plenerowy oraz koncert. Wstęp jest wolny, ale obowiązują rezerwacje. Za oceanem, w San Diego w Kalifornii, rozpoczyna się kolejna edycja Comic-Conu, jednego z największych na świecie festiwali popkultury. Tegoroczną atrakcją będzie powrót studia Marvela, które zaprezentuje się po rocznej przerwie. W sobotę będzie promować film Avengers Doomsday, którego premiera planowana jest na grudzień.
1: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
14: No i dzisiaj będzie deszczowo. Owszem, jakieś małe przejaśnienia będą się pojawiały, głównie na zachodzie naszego kraju, ale tak, to musimy walczyć z opadami deszczu, momentami dość intensywnymi. Czy tak będzie do końca tygodnia? Na szczęście nie. Już jutro pierwsze przejaśnienia, trochę wyższa temperatura, a w sobotę będzie naprawdę pięknie, bo do 27 stopni na zachodzie.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
14: Czyli lato wróci. Na pewno na weekend. Czy z nami zostanie? Pogadamy o tym po weekendzie. 5 minut po 12. Dua Lipa, Houdini w Radiu Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie, a za chwilę będziemy sprawdzali nasze wakacyjne bingo. Tym razem na Pomorzu.

0: Crush, Jennifer Page w Radio Z, kwadrans po 12, a normalnie widając się z Bilgunem w wakacyjnym bingo Radia Z, powiedziałbym cześć Bill, ale biorąc pod uwagę to, gdzie jesteś, powiem cześć Władku.
1: Cześć, cześć Robert, cześć Karpiu. Dojechaliśmy, wakacyjne bingo z Radiem Z dojechało do Władysławowa i to
0: czyli
1: naprawdę
0: do
1: brzmi. Tak, do Władka i tu brzmi wakacyjnie, mój drogi. Władek oferuje przeróżne słodkości, pyszności nadmorskie. No i nasi, o, to nawet auto z jakimś głośnikiem gra muzykę. Naprawdę tu się dzieją cuda, nie widy. Widzimy też tutaj państwo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Państwo długo to już wakacjują?
2: A jesteśmy już od soboty.
1: O, widzę po opaleniźnie, bardzo ładnie. Widzę, że też pociecha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie przysmaki nadmorskie lubisz?
3: Lubię gofry i rybę.
1: O, gofry i ryba. Ojciec pewnie też zajada się różnymi rybkami w panierce i frytkami.
2: No, rybki pod każdą postacią, czyli wędzone i smażone. Wiadomo, frytki do tego muszą być.
1: No ja mam zamiar, zresztą mam misję tutaj taką, żeby wypróbować wszystkich przysmaków, właśnie zaczynając od gofru, więc myślę, że moglibyśmy zmierzyć się, kto szybciej zje gofrę, co ty na to?
3: No, nie wiem.
1: Myślę, że tak, Karpiu, będziesz odliczał czas?
0: Cię, że to nie ma konkurencji dla ciebie, co ty, Bill?
1: A, mówisz.
0: Ale jak mogę odliczać. Krótkie pytanie, gofer z dżemorem, czy z posypką jakąś?
1: Gofer z dżemorem czy posypką?
3: Z cukrem pudrą.
1: No właśnie. Czyli takie podstawowe, tak?
0: Okej, okej. No słuchajcie, zapachniało u nas w studiu. Jestem przekonany, że w każdej pracy, w każdym domu, gdzie tylko Władysławowo na chwilę dotarło. I takie jest wakacyjne bingo. Co jeszcze dzisiaj Bilgun sprawdzi? Możecie podrzucać w komentarzach różne propozycje. Chętnie tam podlecimy. Czekamy na was na Instagramie i na TikToku. A wakacyjne bingo w Radiu Z wraca niedługo.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio Z, 23 minuty po 12. No i to odwieczne pytanie, tak na chwilę po południu. A ryzykować, nie ryzykować, ryzykować. Chyba jednak warto, prawda, Elu? A, no to dobra, to w takim razie Ela jak Ela. Tak tylko powiem, że Ela już wydaje swoje 75 tysięcy złotych, a chyba jeszcze nigdy nie było tak łatwo wygrać. Wchodząc do gry, no właśnie teraz, jednym SMS-em o treści Radio Z wysłanym pod 7353 gracie dwa razy. Dzisiaj o 600 tysięcy złotych, a w finale tego lata o najnowszą Hondę ZRV. Wygodny i komfortowy SUV do miasta, no i na dłuższe trasy. Klasyczne pokrętła klimatyzacji, wygodne i bezpieczne w obsłudze. No i teraz uwaga, bo przez najbliższe, liczę 37 minut, każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353, zyska 12 tysięcy losów w grze. Do 13 każdy SMS o treści Radio Z to jest 12 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. To ja odliczam, a wy ślijcie Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Zamulowało mnie, zostałam bez słowa.
14: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
15: Wakacyjna żądza pieniądza.
14: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
16: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
14: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
17: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
21: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
20: Marian, ale pyszne. Co to?
5: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
18: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
21: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
22: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
23: Po reklamie.
24: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
26: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: me, freaky like me, Matko Namira w Radiu Z za 19 minut 13. No i temat, który pewnie bardziej powinien nas interesować przed wakacjami, ale no, nigdy nie jest za późno. Czytam dzisiaj w sieci wypowiedź jednego z takich znanych dietetyków, że otyłość w większości przypadków, poza oczywiście jakimiś takimi chorobami metabolicznymi, no to jest jednak brak silnej woli, jak mówi, nie tyjemy z powietrza. No i co? I chyba bym polemizował. Ja wróciłem z urlopu, przywiozłem z tego urlopu 1,5 kilograma więcej obywatela, a nic się u mnie nie zmieniło. No, tam okej, no, może poza 3 lodami dziennie, czasem 4. No tam okej, makaron, pizza na obiad. No to, niby skąd się moje kilogramy wzięły, jak nie z powietrza, a?
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
14: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
15: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
16: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
18: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
19: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Radio Z i już.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jest więcej okazji.

0: RadioExpert.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900

0: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Po reklamie.
5: Czwartek, 23 lipca, zbliża się godzina 13, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
6: Kolejny pakiet sankcji na Rosję jest unijne porozumienie. Dotarli do sprawcy dzięki badaniom genetycznym zabójca zatrzymany po 15 latach. Warszawskie zaogłosiło, jest imię dla samiczki jednego z najmniejszych jeleni świata.
5: 13.
6: Jest porozumienie w sprawie 21 pakietu unijnych sankcji na Rosję. Negocjacje przedłużały się z powodu weta Grecji. Ta wywalczyła sobie wyjątek dla tranzytu do krajów poza wspólnotę rosyjskiego gazu skroplonego. Z nami reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. A co z limitem cenowym na rosyjską ropę, no i innymi sankcjami?
7: Limit cenowy będzie zamrożony na rok. To ma wyhamować zyski Rosji ze sprzedaży paliw, też w obliczu trudnej sytuacji na rynku ropy z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. W nowym pakiecie są też kolejne sankcje na flotę cieni, statki i porty, które jej pomagają. Nie ma za to twardo wpisanego w nowym pakiecie zakazu wjazdu do strefy Schengen dla wszystkich rosyjskich żołnierzy. Jest tylko zapowiedź dalszych prac nad tym pomysłem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
6: Pakiet uderza też w kolejne banki i platformy kryptowalut, które pomagają Rosji obchodzić poprzednie sankcje. Największa kryminalna zagadka Gdyni ostatnich lat rozwikłana. Mąż i ojciec okazał się sprawcą zabójstwa 13-latki sprzed 15 lat. Mężczyzna przyznał się do winy i trafił do aresztu. Zabójcę Izabeli Strzałkowskiej udało się odnaleźć dzięki temu, że jeden z jego krewnych oddał próbkę swojego DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Po badaniach okazało się, że próbka podobna jest do tej pobranej z ciała ofiary. Biegli policjanci, wyszukując kolejnych krewnych, dotarli do sprawcy, mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku.
8: To pierwsza sprawa z zakresu genealogii genetycznej zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie to profilowanie sprawców w oparciu o genealogię genetyczną jest już normą. U nas my tę normę tworzymy, jesteśmy prekursorami i nie żałujemy tego.
6: Iza została zamordowana w sierpniowy wieczór, gdy wracała z przystanku autobusowego mało uczęszczaną ścieżką. Zbrodnia miała motyw seksualny. 13-latka została uduszona. Mężczyzna, który wrzucił na torowisko w metrze plecak, został deportowany na Ukrainę. Do tej sytuacji doszło w poniedziałek na stacji Centrum. Ruch metra na linii M1 musiał być wstrzymany. Mężczyzna został szybko zatrzymany, otrzymał 10-letni zakaz wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen. Zarzucają kierownictwu miejskiej spółki mobbing, brak dialogu, dzielenie pracowników na lepszych i gorszych oraz złe warunki pracy. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta w Mysłowicach, wspierani przez związkowców z sierpnia 80, protestowali dziś przed Urzędem Miasta. Domagają się odwołania zarządu i podwyżek. Władzom miasta przekazali petycję w tej sprawie. Jak mówią, chcą po prostu pracować i być szanowani.
9: Przyjść do pracy spokojnie i być niezastraszanym po prostu.
10: Wnioskowaliśmy ośrodki czystości, stwierdzono, że nie należą się wystarczy, że dozowniki są na szatniach.
11: Urząd wiedział o nieprawidłowościach łamania praw pracowniczych, miał takie informacje.
12: Ale łamań jeszcze nie możemy mówić, od tego są instytucje. Musimy się zapoznać z petycją i wtedy będą podejmowane działania.
6: To wiceprezydent Mysłowic Wojciech Chmiel. Związkowcy zawiadomili prokuraturę o działaniach władz spółki i zapowiadają wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy. Urodzona niedawno w warszawskim zoo, samiczka jednego z najmniejszych jeleni świata, pudu południowego, ma już imię. Będzie nazywać się Sasanka. W plebiscycie na imię wzięła udział rekordowa liczba prawie 50 tysięcy osób. Sasanka trzyma się jeszcze swojej matki, ale lada chwila się usamodzielni. Pudu południowy to mały ssak występujący w Ameryce Południowej. Gatunek jest bliski zagrożenia. A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda Sasanka, zapraszam na platformę X Radio Z News.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
5: Dzisiaj trochę przejaśnień na zachodzie, dlatego że te chmury deszczowe przesuwają się w kierunku centrum i dalej w kierunku wschodnim. No i właściwie żadnego regionu dzisiaj te deszcze nie ominą. Na termometrach jeszcze bez szału, bo maksymalnie tam do 20-21 stopni. Jutro trochę cieplej, mniej deszczu, a sobota piękna, letnia do 27 na zachodzie.
4: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: A skoro weekend ma być piękny, ma być wakacyjny, ma być letni, to można się wybrać, jak w tej piosence, na jedną z dzikich plaż, tylko że tam samochód w deszczu stał. Oni od tego zaczną, więc za chwilę to usłyszymy. 5 po pierwszej, Robert Karpowicz, cześć ponownie. Jak było?

0: Ach, świetna energia po południu, w czwartek, kwadrans po 13:00, tu Radio Z. Pora mocno obiadowa. Ty, Bilgun, nad tym morzem w poszukiwaniu wakacyjnego bingo, głodny nie chodzisz?
1: Nie, no głodny, nie da się chodzić po właśnie tych głównych ulicach we wspaniałych miastach, my jesteśmy we Władysławowie, więc próbujemy przepysznych, patrzcie jak chrupie, no, słuchajcie. Ludek z Klemem, są z nami nasi słuchacze, których obdarowałem również przepysznymi snackami. Pani ma lody, świderki, tak?
2: Tak, lody, świderki, pół na pół, czekoladowo-śmietankowe.
1: Jak pani zje, to co pani czuje?
2: Oj, no tylko Władek, tylko wakacje. No,
1: a ty, młoda damo, widzę, że masz świderki o innym, jakimś oryginalnym smaku.
3: Tak, też pół na pół, jagodowe i waniliowe chyba. Też są takie pyszne, że po prostu jak je jem, to...
1: Ojejku, a pan ja pije jakiś tutaj wynalazek.
4: Nie wiem, no właśnie, ale to pisze o pychotka jest, no nie wiem.
1: To wygląda jak slushy, no takie lodowe napoje, tak?
4: Może i tak, no to troszeczkę, ale troszeczkę czegoś brakuje, no ale...
1: Ciekawe czego, a pani?
5: A ja rurkę z kremem, taka chrupiąca, mniam, tylko Władysławowie.
1: No kochani, wszyscy opalają się i jedzą naraz. Czy to nie jest fantastyczne? Właśnie tak trzeba spędzać wakacje. O, widzę, że ten młody człowiek gofry je. No. A ty co czujesz, jak zjesz gofra?
6: Że jest dobry... Najlepszy do Władysławowie.
1: Ojejku, kurczę. I to jest właśnie moc słodyczy. Po prostu daje nam się we znaki. No i słoneczko też zaczęło świecić. Kochani, jak się bawimy we Władku?
0: Dzięki,
1: Bilgun.
0: No jasne, dziękuję wam pięknie za to, że no, podarowaliście nam odrobinę wakacji dla tych wszystkich, którzy w pracy siedzą gdzieś w swoim biurze albo w jakimś innym miejscu. Ach, jak dobrze jest mieć wakacyjne bingo. Będziemy do niego wracać w Radiu Z.

0: w Radiu Z, 23 minuty po pierwszej i to jest dobry moment na to, żeby zacząć planować, co zrobić ze swoją wygraną.
1: Na pewno na wakacje, no i się budujemy, więc coś pójdzie też, nie za dużo, ale na pewno na budowę też pójdzie.
0: Marta z Siedlec już swoje plany realizuje i wy też możecie, bo dzisiaj w naszych wakacyjnych walizkach 60 tysięcy złotych, no i nawet 600 tysięcy złotych. I od teraz za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 dostajecie 6600 szans więcej na to, żeby zagrać w tym dzisiejszym finale. Jeden SMS bierze udział w tym dzisiejszym finale, no i w finale na koniec wakacji o Hondę ZRV. To co? Ślemy hasło Radio Z pod 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Netto.

0: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pitbull, Kesha Timba w Radio Z. To się, słuchajcie, nie zmienia od lat. No, studia lekarskie, te się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów, a to jest ten moment, kiedy no właściwie wszyscy się dowiadują, czy idą na te studia, czy nie. Tylko że to jest droga zabawa. Tym bardziej, że uczelnie medyczne podniosły czesne. Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu rok studiów kosztuje 53 tysiące złotych. W Kolegium Medicum UJ-u 68 tysięcy złotych. Czyli żeby zostać lekarzem, to trzeba przygotować łącznie grubo ponad 400 tysięcy złotych. Tylko też umówmy się, sam widziałem, że lekarz później może na jednym dużerze pracować w 17 szpitalach jednocześnie. To się szybko zwróci.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
14: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
15: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
16: Polecam. Ewa Swoboda.
1: Po reklamie.
6: Radio Z.

0: 2600 szans czeka na dzisiejsze 600 tysięcy złotych. Jest do wzięcia od ręki przez najbliższe 5 minut. Jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 369 zł. Właśnie tyle szans dostaje? Jak grać, no to właśnie teraz. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z
1: i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupie.

0: Jeszcze nie śpisz?
1: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
1: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się 14, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
20: Koniec konfliktu czy rozłam, trwa spotkanie Morawiecki-Kaczyński. Akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi za znieważenie szefa SKW. Takie temperatury to nie anomalia. Klimatolodzy o pogodzie.
19: Czternasta.
20: Spotkanie Ostatnie Szanse na Nowogrodzkiej w siedzibie PiSu. Jarosław Kaczyński rozmawia z Mateuszem Morawieckim. Temat jeden. Przyszłość partii w obliczu ultimatum, jakie prezes postawił członkom Stowarzyszenia Rozwój Plus. Albo stronnicy Morawieckiego podpiszą deklarację o lojalności, albo zostaną wykluczeni z partii. Przed siedzibą PiSu w Warszawie jest reporter Radia Z Jan Kielak.
21: Janku, tak jest.
20: Dzień dobry. Co teraz się tam dzieje?
21: Spotkanie wciąż trwa za zamkniętymi drzwiami. Rozpoczęło się blisko 2 godziny temu. Zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki nie chcieli przed nim rozmawiać z mediami. Co ciekawe, na spotkanie do siedziby PiSu przyjechał też Jacek Sasin, który pozostaje w otwartym konflikcie ze stronnikami byłego premiera. Obok Patryka Jakiego i Jacka Kurskiego jest jednym z trzech intrygantów. Grzmi członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller.
22: Z nieznanych mi przyczyn podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
21: Ultimatum prezesa PiS kończy się już dzisiaj. Członkowie stowarzyszenia mają czas do północy na podpisanie deklaracji o lojalności. Sprzed siedziby PiSu w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
20: Dzisiejsze spotkanie to kolejna próba zażegnania sporu. Poprzednie zakończyły się niepowodzeniem. Warszawska prokuratura ujawniła szczegóły uzasadnienia głośnej decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji w budowę drapaczy chmur. Austriacki biznesmen twierdził, że Jarosław Kaczyński miał go doprowadzić do strat finansowych. finansowych w wysokości 1 300 000 euro. Marcin Frydrich zna szczegóły tej sprawy. Dlaczego prokuratura nie chciała się nią zająć?
0: Bo prokuratorzy nie dopatrzyli się tu w ogóle przestępstwa. By kogoś oszukać, trzeba przede wszystkim mieć taki zamiar, czyli celowo wprowadzić kogoś w błąd i po drugie zyskać na tym. Tymczasem między panami czy spółką Srebrna nie było nawet konkretnej umowy, mówi prokurator Piotr Skiba.
13: Strony w najmniejszym stopniu zatem nie umówiły się, nawet ustnie, w zakresie rozliczenia określonych kosztów i podlegających zwrotowi.
0: Prokuratura stoi więc na stanowisku, że to nie sprawa kryminalna, a raczej zwykły cywilnoprawny spór, który może rozstrzygnąć sąd. Marcin Frydrich, Radio Z.
20: Sprawa była głośna także w kontekście współpracowniczki prezesa Barbary Skrzypek, która kilka dni po przesłuchaniu zmarła na atak serca. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi za znieważenie m.in. szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Poseł PiSu nazwał generała Jarosława Strużyka i jego zastępców agentami rosyjskimi. Zarzucał im także współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Wypowiedzi Macierewicza padły podczas debaty sejmowej we wrześniu zeszłego roku. W tej sprawie parlament uchylił Macierewiczowi immunitet pod koniec kwietnia. Jak nie upał, to ziąb. Pogoda tego lata nie do końca spełnia nasze oczekiwania, choć jak mówią eksperci, chłodne lato to nie anomalia. Mamy teraz pogodę, jaka była podczas wakacji w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
18: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
20: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend, zwłaszcza, że zbliżamy się do okresu statystycznie najcieplejszego, jakim jest przełom lipca i sierpnia. Rafał Piech przywita się z Wami o 15:00. Spokojnego popołudnia ode mnie.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Czwartek nas nie rozpieszcza pogodowo, ale jakoś już to chyba zaakceptowaliśmy. Dzisiaj deszczowo. Trochę więcej przejaśnień na zachodzie, ale temperatura też no, jakoś tak nie rozpieszcza. 20-21 maksymalnie. Jutro będzie trochę cieplej. Warto poczekać do soboty, bo wtedy zobaczymy nawet 27 na zachodzie. Będzie słonecznie. Niedziela podobnie, już będą trzy dyszki.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: I te trzy dyszki, to one tak wpadną na niedzielę, zostaną na chwilę i później wrócą tam, skąd przyszły. 4 minuty po 14:00, Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: 13 minut po 14, tu Radio Z i wszystko wskazuje na to, że znaleźliśmy kolejne wakacyjne bingo, bo Radio Z jest zawsze tam, gdzie wy. Birgunariun Batar, co to za miejsce?
1: Dzień dobry, no jesteśmy teraz na plaży, we Władysławowie i ja po prostu smaruję ludziom plecy kremikiem i spotkałem trzy przyjaciółki, które tu właśnie kończą swoje wakacje, więc chciałem zapytać, jak było?
2: Cudownie, pogoda nie była fajna, ale najważniejsze było, że nie leje,
3: nie wieje i nie pada.
2: Także super, super. Pogoda nie była specjalna, ale niestety, no powiedzmy sobie szczerze, że jednak...
3: Najważniejsze towarzystwo.
2: Dokładnie. Cudowne, wspaniałe przyjaciółki z dzieciństwa, ze szkoły podstawowej. A mało tego... Następnym razem wybierzemy miesiąc lipiec, a nie październik na wakacje nad Bałtykiem.
1: Tak. Okej, okay. Mówiłyście.
4: Pozdrowienia jeszcze szybciutko dla naszej czwartej przyjaciółki, aha, która teraz przebywa w Kosakowie, niedaleko.
1: Rozumiem. Mówiłyście właśnie o towarzystwie, więc ja bym chciał was zaprosić. Mam ze sobą wyjątkowe zaproszenia na roztańczony nagrodowy, gdzie będzie naprawdę wyśmienite towarzystwo, wręcz bombowe, pełno muzyki, pełno tańca, więc mam nadzieję, dziewczyny, że dacie czadu!
2: Jasne, dzięki!
3: Dziękujemy bardzo! Najlepiej tak. Dzień, spotkanie dzięki. Z Radkiem Z.
2: Najcudowniejsze wakacje!
3: Marzenko, pozdrawiamy Mega. Cię!
0: My o, też pozdrawiamy.
2: Dziewczyny, dziękujemy bardzo!
0: Dziewczyny udowadniają, że nieważna jest pogoda na zewnątrz, ważna jest pogoda ducha i to jest najcudowniejsze. Widzimy się oczywiście na PGE roztańczonym narodowym. Ach, się będzie działo, coś czuję, że jak te psiapsiły tam wjadą, to scena jest ich. 14 minut po 14, a kolejne wakacyjne bingo będzie poszukiwane.

0: or another.
1: To jest One Direction, One Way or Another w Radiu Z, 20 minut po 14, a naukowcy to mają taką nową złotą radę, ja uwielbiam ich czytać. Tym razem podpowiadają, jak schudnąć. Otóż wystarczy wyjść rano na balkon na 15 minut. Nie tam, że jakieś ćwiczenia czy coś. Wystarczy wyjść. Poranne światło pomaga organizmowi synchronizować cały ten jakiś rytm. To wpływa na jakość snu, poziom energii w ciągu dnia, no i na hormony regulujące uczucie głodu i sytości. Podobno jak wyjdziemy na balkon, to nie jesteśmy głodni. Ja powiem tak. Sprawdzę. I gdyby okazało się, że to zadziała, to ja na ten balkon mogę się nawet przeprowadzić.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Trawisto.
21: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
23: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
22: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
23: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
24: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie tłuchowym. Aflofarm.
25: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
26: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
27: Nie masz pomysłu na lato?
26: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
2: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
28: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
13: Po reklamie.

0: wszystkie dzieci śpiewały razem z Tiną Turner w Radiu Z za 22 minuty 15. A to wróćmy do tych dziecięcych czasów. Kto z nas nie marzył o takiej chwili?
1: Cztery koła i ulica dla kierowcy, kierownica.
0: Nowe auto czeka. To marzenia dziecięce mogą się spełnić. Na koniec wakacji ktoś z was na pewno je wygra. A wchodząc do gry teraz, to bierzecie udział w dzisiejszym finale o 600 tysięcy złotych. No i w finale wakacji o nową Hondę ZR-V. Pełna hybryda o mocy 184 koni. Przestronne wnętrze, duży bagażnik. To jest idealne auto dla rodziny. No i jeszcze od teraz ten wyjątkowy moment, gdzie mamy mega okazję, która to 14 już jest. Więc od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 to nie jedna, ale 14 tysięcy szans. Macie tylko 21 minut, żeby zgarnąć ten bonus, więc nie czekajcie, ślijcie Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Ah, słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
9: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
6: Marian, ale pyszne. Co to?
9: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
10: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej.
19: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z. Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Grill.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
10: masz. Po reklamie.
11: Czwartek, 23 lipca, na zegarach już prawie 15. Czas na wiadomości w Radio Z. W studiu pojawił się Rafał Piech. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Łukasza Mejzy i zatrzymania posła Michała Wosia. Jest środek lata, a ceny peletu już biją rekordy. Raków i Gieksa ruszają do walki o piłkarską Ligę Konferencji Europy. Łukasz Mejza i Michał Woś na celowniku prokuratury, każdy z innego powodu. Pierwszy to były już poseł PiSu, drugi nadal zasiada w parlamencie, reprezentując to ugrupowanie. O tym, dlaczego śledczy wysłali wnioski do Sejmu, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Mejza ma trzy zarzuty, z których najmocniejszy dotyczy oszustwa. Kłamiąc w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Akt oskarżenia jest już gotowy, żeby móc go przedstawić, Sejm musi pozbawić posła immunitetu. Choć jest i inne wyjście, o którym mówiła prokurator Anna Adamiak.
14: Oczywiście pan Łukasz Mejza może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu.
13: Michał Woś w swojej sprawie dotyczącej przekroczenia uprawnień, gdy zajmował się sprawami służby więziennej jako wiceminister, sam się właśnie immunitetu zrzekł. Ale od tego czasu nie stawia się na wezwania na przesłuchania. Stąd inny wniosek do Sejmu, by móc go do tego zmusić siłą. Z prokuratury krajowej Tomasz Kubat, Radio Z.
12: W ewentualnym procesie Mejzie grozić będzie do 5 lat więzienia, a Wosiowi nawet do 10. Straty są ogromne. O poranku na warszawskim targówku spłonął salon samochodowy i warsztat. Ogień strawił wszystko, mówią pracownicy, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak.
15: Samochody, części.
16: Samochody, oleje. Magazyn, setki litrów oleju.
15: Wszystko, co się łatwo pali.
17: Czy wy macie teraz jakieś informacje? Co dalej?
16: Nie.
15: No nie, tylko że dzisiaj wolne właśnie mamy. Czekamy na bieżąco. Szok. Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało, no ale szok.
12: Przyczynę pożaru będzie wyjaśniać policja. Związki zawodowe nie wykluczają protestów w związku z zapowiedzią zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Ministerstwo Finansów nie widzi przestrzeni na nowe wydatki z budżetu w kolejnych latach. Według OPZZ-u wstrzymanie podwyżek dotknie nie tylko pracowników administracji publicznej. Kogo jeszcze? O tym nasz reporter Daniel Wrzos.
18: To nie tylko urzędnicy, ale również nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
19: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
18: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
12: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-2022. 2022. Mamy pełnię lata, tymczasem na rynku opału drożyzna. Chodzi o pelet, którego cena za tonę przekracza już ponad 2000 zł. Długa zima wyczyściła magazyny, a za rosnącym popytem nie nadąża produkcja. Polska Rada Pelletu przedstawiła resortom energii oraz klimatu i środowiska propozycje, które mają pomóc zwiększyć produkcję i ograniczyć wzrost cen. O szczegółach reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
20: Jedną z propozycji jest obniżenie podatku VAT na pelet. Obecnie wynosi on 23%, to jedna z najwyższych stawek w Europie.
21: No to w każdej takiej tonie jest 5 stówek VAT-u.
20: Mówi sprzedawca peletu Łukasz Horbacz. Branża wskazuje, że trzeba zwiększyć produkcję drewna, bo pelet powstaje głównie z odpadów po jego obróbce. Rozwiązaniem może być też dopuszczenie do sprzedaży agropeletu z roślinnych resztek, choć nie każdy kocioł jest przystosowany do jego spalania. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Pelet podrożał o 30% w stosunku do ubiegłego roku. Piłkarze Rakowa i GKS-u Katowice rozpoczynają dziś batalię o Ligę Konferencji Europy. Oba zespoły przystępują do drugiej rundy kwalifikacji. Mecze polskich drużyn w pucharach śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcin, z kim zmierzą się przedstawiciele PKO Ekstraklasy?
22: Jako pierwsi na boisko wybiegną piłkarze Rakowa. Ich rywalem w Częstochowie będzie jeden z najbardziej utytułowanych zespołów maltańskich, Valletta. Faworytem drużyna polska, ale trener Dawid Kroczek przestrzega przed hurooptymizmem.
23: To jest 25-krotny mistrz kraju i klub z dużą historią.
22: Z kolei przeciwnikiem Gieksy, która wraca na europejskie salony po 23 latach, będzie MSK Żylina. Pierwsze spotkanie na Słowacji.
24: Dojechaliśmy do Europy, no to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę.
22: Mówił trener GKS-u Katowice Rafał Górak. Jego zespół rozpocznie mecz o 20:30. Raków zagra 2 godziny wcześniej.
12: Spotkania rewanżowe za tydzień, a już teraz wiadomości ekonomiczne i Iwona Kutyna.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
26: Polaków jest coraz mniej. W ciągu roku liczba ludności spadła o 159 tysięcy. Na koniec czerwca wynosiła 37 243 tysiące. W pierwszym półroczu zarejestrowano około 115 tysięcy urodzeń. To o 1000 mniej niż rok wcześniej. Prawie 900 milionów euro kary na Google za nadużywanie dominującej pozycji na rynku nałożyła Komisja Europejska. Koncern złamał unijne przepisy, faworyzując własne usługi w wyszukiwarce i ograniczając dostęp do alternatywnych, często tańszych ofert w sklepie Google Play. Firma ma 60 dni na dostosowanie usług do unijnego prawa. Co drugi Polak zapłaci więcej, by nauczyć się czegoś nowego podczas wakacyjnego wyjazdu. Tak wynika z badania przeprowadzonego w 28 krajach Europy, także w Polsce. Na liście umiejętności, których najchętniej uczyliby się Polacy, są język obcy, warsztaty kulinarne, wspinaczka, fotografia, malarstwo, joga, sztuki walki czy ceramika.
25: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
11: Jaki czwartek jest, to każdy widzi. Ważne, że w nocy trzeba będzie się przykryć kołderką, bo na Podhalu tylko 8 stopni. Najcieplejszy moment w nocy może być w okolicach centrum. Tam zobaczymy takie 13 stopni. To nadal warto jednak się przykryć kołderką. Ale pamiętajmy o tym, że to jest koniec lipca, czyli czas na jagody. Z jagód robimy jagodzianki i na wiśnie. Z wiśni robimy. O tym Norbert coś więcej powie?
27: Tak, chciałem o Bobie się wypowiedzieć bardziej niż o wiśniach.
11: A Bobu już nie ma.
27: No właśnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
27: To znaczy mi jeszcze trochę zostało, Robert, jakbyś miał ochotę.
11: A to wpadam, dobra.
27: 6 po 15, dzień dobry, zapraszam, teraz Brodka.

Ale Farben, René Miller, to jest Radio Z. 12 minut po godzinie 15. W tej godzinie mam dla was coś ekstra. Mam wiele rzeczy ekstra. Między innymi najnowszy numer od zespołu Phil i Piotrka Kupichy, ale zanim to Damiano Dawid i Zombie Lady. Witajcie.

Gossip i muzyka numer 1 w Radiu Z, 18 minut po 15, a ja właśnie w tym momencie ogłaszam start super godziny w wakacyjnej Rządzę Pieniądza. Szczęśliwa 15. W naszych walizkach dzisiaj nawet 600 tysięcy złotych, a w czerwonym portfelu wakacyjna premia 10 tysięcy złotych. Pewniak za odebranie telefonu w finale 10 tysięcy losów wpada właśnie teraz za każdy wysłany SMS pod 7353 o treści Radio Z. I to jest ten moment, kochani. Inwestujecie 3,69, a dostajecie aż 10 tysięcy losów. Radio Z pod 7353.

0: Another. Tak gramy wam w wakacje w Radio Z. 25 minut po 15. Tymczasem kierowcy uważajcie na drogach na północy Polski. Na S6 w Pomorskiem we wsi Redzikowo doszło do wypadku. Do tego kłopoty na ekspresowej piątce w Kujawsko-Pomorskim. Za chwilę dokładne informacje z dróg. Jak też omijać korki. Bądźcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Komar. Zaraz czymś posmarujemy.
3: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: dalej masz. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
12: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
6: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
10: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
6: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
10: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
6: A super!
15: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
17: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
16: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
18: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
0: Reklamie. Jest 15.30, tu Radio Z. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla was Rafał Piech.
4: Fiasko rozmów przy Nowogrodzkiej. Zakończyło się spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Jak przekazał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Ultimatum brzmi: albo partia, albo stowarzyszenie byłego premiera. Czas na złożenie deklaracji mija o północy. 12 tysięcy ludzi trzeba było ewakuować z powodu pożarów w południowo-zachodniej Francji. W departamencie Żyrondy pali się 2000 hektarów lasu. Na wszelki wypadek ewakuowano mieszkańców i turystów odpoczywających nad Zatoką Arkaszą. Z kolei na południu Francji, w departamencie Var, pali się 2,5 tysiąca hektarów. Pol Regio bije rekordy popularności. W pierwszej połowie roku pociągami przewoźnika podróżowało blisko 51 milionów pasażerów, czyli o 200 tysięcy więcej niż przed rokiem. Największy wzrost liczby podróżnych odnotowano w województwach łódzkim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. To pierwsza taka akcja w Polsce. Dwa pisklęta rybołowa, które straciły matkę pod koniec czerwca po ataku jastrzębia, zostały pomyślnie przeniesione do innego gniazda oddalonego o 50 km. Do akcji ruszyli leśnicy i ornitolodzy z Lubuskiego i Zachodniego Pomorza. Przebrane rodzeństwo i nowi rodzice zaakceptowali młode, które są teraz bezpieczne i regularnie karmione. Rybołów to jeden z najbardziej zagrożonych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce. Teraz już wiadomości z dróg.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
4: Kłopoty na ekspresowej piątce w Kujawsko-Pomorskim. Dwa tiry zderzyły się z osobówką między węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie. Zablokowana trasa w stronę Gdańska. Wahadło i zatory w obie strony na Krajowej 74 w Lubelskiem. We wsi Olbięcin między Annopolem a Kraśnikiem osobówka wypadła z jezdni. Utrudnienie na Krajowej 92 na Mazowszu w pobliżu wsi Bramki. Między Warszawą a Sochaczewem zderzyły się dwie osobówki w stronę Sochaczewa. Nieprzejezdny jeden pas. I jeszcze Warszawa. Na południowej obwodnicy zderzyły się dwa auta. Stoicie za węzłem Aleja Krakowska w stronę lotniska, zablokowany jeden pas. Widzicie utrudnienia na drodze? Dzwońcie.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
22: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: No dobrze, to spójrzmy, co tam czeka na Was dzisiaj w nocy. W Zakopanem 8 stopni i opady deszczu, 11 ma być w Poznaniu, podobnie też we Wrocławiu. I mimo chmur burzowych, które będą krążyły nad tymi miastami, nie powinno tam padać. 12 w Koszalinie, też bez opadów deszczu, 13 w Warszawie i Krakowie, tuż z opadami. Burze na Warmii i Mazurach do 13.
22: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Tu Radio Z, 27 minut do 16. Lato to także taki moment, w którym pojawiają się nowe letnie hity. Za chwilę w studiu Radia Z Piotrek Kupicha i zespół Phil. A teraz na naszej antenie Status Quo.

0: to przebojowe lato w Radiu Z, a za nami Phil, jak anioła głos. No tyle razy grałem wam ten numer, ale nigdy w towarzystwie samego autora. Piotr Kupicha w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, to ja.
0: Ten utwór już jest pełnoletni. Jesteś zaskoczony, że ludzie wciąż świetnie
1: go odbierają? Ja dalej nie wierzę, bo człowiek im dalej w las, im jest starszy, tym czasami mu się wydaje, że jest młodszy, a w rzeczywistości ja jestem rocznik 79, mam 47 lat i tylko mi się wydaje, że mam na przykład 31, 32, albo jak ta piosenka powstawała, to miałem 27, 28 lat i to faktycznie, jeszcze pamiętam ten moment, kiedy pisałem tą piosenkę, to w takim nieskażonym życiem ciele zdrowy duch i rzeczywiście te słowa wypływały bardzo naturalnie, również w pustej szklance pomarańcze byłem tak przekonany o tym, że ta fraza musi tam zostać. Wszyscy mówili, wywal to, bo to jest po prostu dziwne. No i tak po latach nie wiem, co jest bardziej kultowe, czy ta piosenka, jeśli chodzi o zespół Phil, czy ten frazes.
0: Odciągnę cię na chwilę od tematu muzyki. Trzy największe skojarzenia, hasło wakacje.
1: Wakacje, koncerty, okay. Koncerty, kilometry i przez tydzień gorąco.
0: Okay. Widziałem u ciebie na Instagramie, kilka dni temu odbierałeś z żoną jej nowy samochód.
1: Tak.
0: Wiesz może, jakie radio tam jest ustawione?
1: Wiesz co, tam jest Radio Z ustawione, to jest jedyna i słuszna i właściwa odpowiedź.
0: Pięknie.
1: Ale faktem jest, że dokupiliśmy takie lepsze nagłośnienie, żeby się po prostu fajnie jeździło w różne miejsca, ale nie ukrywam, że ten samochód jeździ tak bardziej w koło komina będzie jeździł. Ale też czasami gdzieś się wybierzemy z dwa razy, trzy razy w roku, może tak gdzieś w trasę, ale to taki nieszczuch.
0: Piotr Kupicha w studiu Radia Z, do rozmowy będziemy wracać. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Twój Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
2: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
3: Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
4: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
2: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
5: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
3: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
4: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dochodzi 16, słuchacie Radia Z i nie odchodźcie za daleko. Już za chwilę u nas premierowo najnowszy wakacyjny numer zespołu Film. Piotrek, potwierdzasz?
1: Bardzo wakacyjny.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Tak pięknie potrafią tylko Dawid Kwiatkowski i Margaret. To Radio Z i jeszcze tylko przez 4 minuty z małym haczykiem trwa nasza szczęśliwa godzina. A to oznacza, że do wzięcia 600 tysięcy złotych, a każdy SMS o treści Radio Z, za każdy dajemy 10 tysięcy szans. Ślemy Radio Z pod 7353 za 3,69. Zostało, słuchajcie, no, 4 minuty. Radio Z pod 7353.
1: Reklama. Marian, kto jutro zmywa? No i

0: Jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
0: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
2: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
0: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
5: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
4: Nie masz pomysłu na lato?
5: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
6: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jest...

0: na MediaExpert.pl.
1: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
2: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
3: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
2: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
3: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
2: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: A super!
4: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Dochodzi 16. Słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Rafał Piech.
7: Fiaskiem zakończyła się rozmowa Kaczyńskiego z Morawieckim. Przełom po latach w sprawie głośnego zabójstwa 13-latki z Gdyni. W Bieszczadach działa już specjalna grupa, ma odstraszać problemowe niedźwiedzie.
6: 16.
7: Spotkanie ostatniej szansy zakończone, porozumienia brak. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim trwała blisko 3 godziny, ale jak przekazał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, nie doprowadziła do rozstrzygnięcia kwestii zasadniczej. Przed siedzibą PiS-u w Warszawie jest reporter Radia Z Jan Kielak.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Janku. Co jeszcze wiemy?
8: Dokładnie tyle samo, co przed spotkaniem. Ultimatum prezesa PiS-u dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wciąż jest w mocy. Mają czas na złożenie oświadczeń o lojalności wobec partii do końca dnia, przekazał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Nie wiadomo jednak, jak odnosi się do tego sam Mateusz Morawiecki, bo po spotkaniu szybko opuścił siedzibę i nie zatrzymał się, żeby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy. W budynku przy Nowogrodzkiej wciąż najprawdopodobniej są Jarosław Kaczyński oraz Jacek Sasin. Sprzed siedziby PiS-u w Warszawie Jan Kielak, Radio Z.
7: Zgodnie z ultimatum Kaczyńskiego, politycy, którzy do północy nie podpiszą oświadczenia o lojalności wobec PiS-u, zostaną wykluczeni z partii. Rząd spełni obietnicę o wyższej kwocie wolnej jeszcze przed końcem tej kadencji, deklaruje w Radiu Z Grzegorz Schetyna. Byłaby to realizacja przedwyborczej obietnicy Koalicji Obywatelskiej o 60 tysiącach kwoty wolnej od podatku. Prawdopodobnie jednak cały proces może zostać rozłożony na etapy, podkreśla senator KO.
9: Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować. Wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków. Nie wygramy wyborów tak, jakbyśmy chcieli w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań obietnic wyborczych, jak ta.
7: Obietnica zmian w podatkach to jeden ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, które deklarowała koalicja idąc do wyborów. Śledczym udało się rozwiązać sprawę zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Po 15 latach od zbrodni zatrzymano 37-letniego mężczyznę, Michał S., ma żonę i dwójkę dzieci. Wszystko dzięki pracy policyjnego archiwum Mix i zastosowania nowej, pionierskiej metody typowania. Na linii Trójmiasto i reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, ta zbrodnia do dziś była nierozwiązaną zagadką i spędzała sens powiek śledczym.
10: Zdecydowanie, bo gdy odnaleziono ciało Izy, poszukiwania sprawcy prowadzono na gigantyczną skalę.
11: Słuchanych zostało ponad 950 świadków, zabezpieczonych zostało ponad 900 próbek DNA.
10: Mówi Anna Banaszewska z pomorskiej policji. Wtedy jednak zabójcy nie udało się ustalić, a ten jak gdyby nigdy nic skończył studia i założył rodzinę. Wpadł po tym, jak jego krewny oddał swoje DNA do bazy danych. Śledczy mieli materiał z ciała ofiary, więc wytypowali mężczyznę, który w czasie zbrodni mieszkał obok Izy. MS przyznał się do winy. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
7: Mężczyźnie grozi dożywocie. Jest drożej na stacjach paliw, a analitycy rynku mówią jasno, kolejne podwyżki są w drodze. W ostatnim tygodniu średnia cena oleju napędowego podskoczyła o 45 groszy na litrze, o 30 groszy litr benzyny. W obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy na światowych giełdach przekracza już 100 dolarów za baryłkę. Dla diesla najbliższe dni to nawet kolejne ponad 20-groszowe podwyżki, przyznaję w rozmowie z naszą reporterką Jakub Jakub Bogucki z epetrol.pl.
0: Niebezpiecznie blisko znajdujemy się już tego 8-złotowego pułapu. Na niektórych stacjach nie wykluczam, że może on się zacząć pojawiać, aczkolwiek to jeszcze nie będzie ta średnia ogólnopolska.
5: Pewnie już się pojawia na takich stacjach przy autostradach.
0: Tak, z całą pewnością, ale tam jeszcze, pamiętajmy, benzyna za 8 zł też jeszcze nie pojawia się na razie. Do tych 8 zł dla benzyny trochę nam brakuje. Myślę, że tego ryzyka jeszcze na horyzoncie nie ma.
7: Benzyna teraz średnio kosztuje 7,30, zaskakująco potaniał autogaz do średniego poziomu 3,09 zł. Już 5 razy strzelali gumowymi kulami do niedźwiedzi członkowie specjalnej grupy interwencyjnej w Bieszczadach. Została powołana po wejściu w życie ustawy umożliwiającej płoszenie drapieżników. Według specjalistów w Bieszczadach jest około 20 tak zwanych problemowych niedźwiedzi, czyli takich, które szukają pokarmu w pobliżu zabudowań i stwarzają zagrożenie dla ludzi. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
12: BR Komando, jak o nich mówią w Bieszczadach, liczy już 12 ludzi. Stacjonują w Cisnej i Polańczyku. Mają samochody terenowe, są uzbrojeni w swoje własne strzelby. Używali ich już 5 razy, mówi Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
13: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
12: Samica ma założoną obrożę telemetryczną, która umożliwia jej śledzenie i przyjazd grupy na miejsce, kiedy wędruje w kierunku wsi. Przemek Taranek, Radio Z.
7: Takie obroże telemetryczne z nadajnikiem GPS ma już 11 bieszczadzkich niedźwiedzi.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Dzisiaj w nocy od 8 do 13 stopni na termometrach, do tego deszczowo i burze możliwe na Warmii i Mazurach. W piątek za to w ciągu dnia spodziewajmy się przede wszystkim opadów deszczu, burze możliwe na Podlasiu i na Podkarpaciu, nie popada na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach od 19 na wschodzie do maksymalnie 22 na zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchacie przebojowego lata w Radiu Z i w studiu Piotrek Kupicha z zespołu Fil. Witaj ponownie.
1: Witam.
0: Za chwilę usłyszymy wszyscy wasz najnowszy numer Ze mną bądź.
1: Tak.
0: Wasza muzyka od lat kojarzy się z latem, z dobrą energią. Czy ta piosenka powstawała gdzieś w wakacyjnym klimacie, czy może...
1: W całkowicie wakacyjnym klimacie i powiem ci, że tak teraz pierwsze moje skojarzenie to, że jest z nami kolejne pokolenie i kiedy jeździły za nami dziewczynki, dziewczyny, kobiety, fanki, fani, to teraz te fanki często przyjeżdżają z moimi bombusiami kochanymi, z takimi słuchawkami. Teraz te słuchawki są na koncertach bardzo, bardzo modne i rzeczywiście ta muzyka bardzo cały czas żyje wśród naszych fanów, wśród słuchaczy. A teraz Ze mną bądź, no to jest taka zapowiedź wakacyjnej, bardzo wakacyjnej piosenki, lekkiej i przyjemnej, bo ja uwielbiam melodię, uwielbiam gitarowe granie i w tej piosence znowu to słychać.
0: A w przypadku tej piosenki najpierw wpadła ci właśnie melodia do głowy, czy bardziej tekst?
1: Jak wiesz co, pisałem to tak jak w przypadku W blasku słońca razem z Damianem Skoczykiem, z Bartkiem, z Piotrkiem siedzieliśmy w studio i muszę przyznać, że Damianowi wskoczył refren, taki flamandzki refren, a ja potem wziąłem całą resztę na warsztat i postaraliśmy się to pięknie wszystko, tak jak ładny tort na urodzinach, opakować, żeby to po prostu fajnie było słychać w radiu.
0: No dobrze, słuchacze mają przedsmak, więc proszę cię, zapowiedz teraz swój najnowszy numer w Radiu Z.
1: Kochani, Duma w Radiu Z, Ze mną bądź.
2: Premiera w Radiu Z.

Lost Frequencies w Radiu Z. 19 minut po 16. Tymczasem coraz bliżej do dzisiejszego losowania wakacyjnej rządzy pieniądza i coraz bliżej wielki wakacyjny finał, w którym ktoś z was odjedzie nowiuteńką japońską Hondą ZR-V. Przypomnę, że to pełna hybryda o mocy 184 koni mechanicznych, przestronne wnętrze, duży bagażnik, wygodny, komfortowy SUV. Ale zanim kluczyki, to jeszcze po drodze, i to już dziś, niebawem finał z grą o 600 tysięcy złotych. To teraz, w takim razie rekordowy dziś mnożnik w tym wyścigu po nagrody. Od teraz wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT zyskujecie, uwaga, 24 tysiące szans na swoją wygraną. Zegar tyka, a bonus trwa tylko do godziny 16.30. Ślemy. Radio Z pod 7353, a teraz wszyscy głośno słuchamy Mroza.

0: To Radio Z, a u nas za chwilę najnowsze informacje z dróg. Nie odchodźcie za daleko.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest dokładnie 16.30, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
14: Polskie gminy nie są gotowe na starzenie się społeczeństwa, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Wiele samorządów nie planuje z wyprzedzeniem opieki dla rosnącej liczby seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
15: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
14: Dziś seniorzy stanowią już ponad 1/4 społeczeństwa, a do 2060 roku będzie to niemal 40%. Węgry znoszą podatek VAT na leki na receptę, niezależnie od tego, czy są refundowane, czy nie. Nowe przepisy wejdą w życie od września. To kolejna zmiana w ramach szerokiej reformy podatkowej wdrażanej przez nowy węgierski rząd. Katowice inwestują w odnawialne źródła energii. Za 19 milionów złotych w Szapienicach powstanie farma fotowoltaiczna z magazynami energii. Większość kosztów pokryje dofinansowanie z Unii i budżetu państwa. Wyprodukowany prąd zasili m.in. miejskie budynki, latarnie uliczne oraz monitoring. Teraz w Radiu Z zapraszam na wiadomości z dróg.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
14: Nadal zablokowana w stronę Gdańska jest S5. W Kujawsko-Pomorskiem dwa tiry zderzyły się z osobówką między węzłami Rynarzewo a Bydgoszcz-Błonie. Dzwonicie do nas z A2 na Mazowszu, są kłopoty za węzłem Grodzisk.
18: W kierunku, powtarzam, Warszawy, zderzenie trzech aut.
14: Jeden pas jest zablokowany. Wahadło na Krajowej 94 w Opolskiem we wsi Strzelniki na odcinku Brzeg Opole zderzyły się trzy osobówki. W obie strony tworzą się coraz większe korki. Problemy także na czwórce na Podkarpaciu za węzłem Przeworsk. Samochód zderzył się z busem. Jeden pas w stronę Przemyśla jest zablokowany. Jeśli coś dzieje się ważnego na waszej trasie, dajcie nam znać.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Dzisiaj wieczorem i w nocy od 11 do 13, może maksymalnie 14 stopni na północy, do tego opady deszczu. Padać nie powinno na Pomorzu Zachodnim. W piątek w ciągu dnia temperatury od 18 do 22, maksymalnie na zachodzie, ale też dużo deszczu. Ale kochani, w sobotę, wow! W sobotę to my mamy mieć 28 stopni, pełne słońce i zero opadów. Taki szykuje się weekend, przynajmniej jego początek. Kuban i Faust, do tego Zalia, czyli Kyoto w Radiu Z na 27 minut do 17.

0: Summer w Radio Z. 15 minut do godziny 17. Słuchajcie, wczoraj Robert Lewandowski zadebiutował w meczu w nowym klubie i jego żona Anna wreszcie zaangażowała się w transfer do Chicago. Może nie tak, jakbyśmy oczekiwali, bo zwróciła się na Instagramie do obserwatorek mieszkających w Chicago z prośbą o polecenie sprawdzonych miejsc do różnego rodzaju aktywności sportowej. Modlę się tylko, żeby nie chodziło o baciatę.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Lato na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktiv.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Ostatnie 8 minut, żeby wejść do gry. Czeka na was nawet 600 tysięcy złotych. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 łapie się na rekordowy bonus 24 tysiące szans. Radio Z pod 7353.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
2: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Karolina Olszewska-Merk.
4: Sejm Jan Kielak, Radio Z.
5: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD.

0: Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Marian, kto jutro zmywa?
5: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
4: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
5: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
6: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
5: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
5: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
5: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
6: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Jest godzina 17, słuchacie Radia Z. Najnowsze wydanie wiadomości już teraz przedstawi Rafał Piech.
15: Jest ostateczny wyrok w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Unia osiągnęła porozumienie, będzie 21 pakiet sankcji na Rosję. Chłodne lato w Polsce to nie anomalia, mówią eksperci. Były błędy w leczeniu Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Krakowski sąd potwierdził w ostatecznym prawomocnym wyroku zarzuty stawiane czterem lekarzom przez rodzinę zmarłego 20 lat temu pacjenta. Wszyscy zostali uniewinnieni w 2017 roku. Teraz sąd uchylił wyrok wobec głównego oskarżonego Dariusza D. Choć sędzia wskazał, że popełnił on błędy, przedawnienie uniemożliwiło pociągnięcie go do odpowiedzialności, dlatego umorzył postępowanie. Więcej o tym wyroku reporter Radia Z Przemek Taranek.
16: Według polskich biegłych Dariusz D. nie popełnił błędu. Inaczej stwierdzili biegli z Lozanny. W prywatnej opinii zamówionej przez rodzinę. Zamiast wszczepiania stentów powinien wykonać bypassy, mówił sędzia Tomasz Kudla w uzasadnieniu wyroku.
17: Biegli z Lozanny mówią, że nie rozumieją, dlaczego oskarżony podjął taką decyzję. Narażało Jerzego Ziobrę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
16: Bliscy zmarłego nie pojawili się w sądzie. Pełnomocnik rodziny powiedział dziennikarzom, że to ważne, moralne zwycięstwo i że nigdy nie chodziło tutaj o zemstę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
15: Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Antoni Macierewicz odpowie przed sądem za pomówienie szefostwa kontrwywiadu wojskowego o współpracy z rosyjskimi służbami. Akt oskarżenia sporządziła warszawska prokuratura regionalna. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Marcin Frydrich.
18: Chodzi o wypowiedź Macierewicza wygłoszoną z mównicy sejmowej we wrześniu ubiegłego roku. Poseł PiS nazwał generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców rosyjskimi agentami. Wypowiedź ta miała miejsce podczas debaty na temat informacji szefa MON-u o rosyjskich dronach, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. To są ludzie, mówił Macierewicz o szefach SKW, którzy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Marcin Frydrich, Radio Z.
15: Politykowi grozi grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności do 1 roku. Branża przeciwko podniesieniu podatku cukrowego to reakcja na pomysł Ministerstwa Finansów o podwyżce. Powodem sprzeciwu są już i tak wysokie koszty produkcji czy napływ cukru z krajów trzecich. Podwyższenie podatku to kolejny cios, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
19: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
15: Według ich wyliczeń ceny niektórych napojów mogłyby wzrosnąć nawet o 20%. Limit cenowy na rosyjską ropę zamrożony na rok. Za to rozwodnione przepisy o tranzycie rosyjskiego skroplonego gazu. To kompromis w 21. pakiecie unijnych sankcji. Ten został uzgodniony dzisiaj po wielu tygodniach negocjacji i niespodziewanego weta ze strony Grecji. Atenom zależało na wyjątku do tranzytu rosyjskiego LNG. A jak ten kompromis widzi Polska? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
20: Te nowe sankcje nie są tak mocne, jakbyśmy chcieli, ale idą we właściwym kierunku, komentuje wicepremier Radosław Sikorski. Nie sądzę, by Kreml był zadowolony z tego pakietu, dlatego uznaje to za sukces. W pakiecie jest zamrożenie limitu cenowego na rok dla rosyjskiej ropy, kolejne sankcje na flotę cieni i porty, które pomagają jej omijać poprzednie sankcje i ograniczenia dla kolejnych banków i platform kryptowalut. Grażyna Wiatr, Radio Z.
15: Nie ma za to zakazu wjazdu dla wszystkich rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen, a jedynie zapowiedź dalszych prac nad tym pomysłem. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina tę z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Pojawienie się chłodnego frontu jest normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem, niższe temperatury w lecie niż w poprzednich latach nie oznaczają, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
21: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur.
22: Tego doświadczamy.
21: No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
15: Pod koniec czerwca w Słubicach zanotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce, 40,5 stopnia Celsjusza.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
14: No i trochę zostajemy w tematyce upałów, bo w weekend szykuje się ich powrót. W sobotę w Lubuskiem do 28 stopni w cieniu. Cały dzień na ten moment bez opadów. W niedzielę jeszcze goręcej, 29 stopni w Warszawie czy Łodzi, 30 w Opolu, 30 także w Rzeszowie czy Krakowie.
24: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
14: 5 minut po godzinie 17. Tu Radio Z i koniecznie bądźcie czujni. Za chwilę dzwonimy w wakacyjnej rządzie pieniądze Radio Z. Dzisiaj do wygrania nawet 600 tysięcy złotych.

0: 11 minut po 17. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. Gotowi na wielką kasę? Kochani, skoro mamy 17, 11, już prawie 12, wylosowaliśmy numer, w takim razie dzwonimy i czekamy 5 regulaminowych sygnałów. Zostańcie z nami, no i posłuchajcie, czy komuś dzisiaj się poszczęści w tej naszej wakacyjnej rządzy, czy wygra te pieniądze, które mogą w skrócie odmienić czyjeś życie. Za nami pierwszy sygnał. Drugi. Emocje rosną, wszyscy to lubimy. Trzeci. O nie, no proszę was.
1: Poczta głosowa. Jaj.
0: Nagroda pocieszenia 1000 zł wędruje do osoby, która niestety nie pogadała dzisiaj z nami. No słuchajcie, trudno. Zapraszam w takim razie, słuchajcie, bo my gramy dalej. Od teraz w grze 750 tysięcy złotych, a do gry możecie dołączyć już teraz. Jak zawsze wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353 i do tego was zachęcam. W takim razie wracam do grania w Radio Z i przypominam raz jeszcze, Radio Z pod 7353. Od teraz w grze nawet 750 tysięcy złotych.

0: kolega Halanda. Kurt Nielsen z Norwegii. W Radio Z 26 minut po 17. Tymczasem ceny ropy naftowej znów szaleją na światowych rynkach. Baryłka aktualnie osiągnęła poziom, jakiego nie widzieliśmy od dobrych kilku tygodni. Co tym razem spowodowało wzrost cen? O tym za chwilę.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
13: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i na mediaexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
3: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
0: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Po reklamie.
7: Spoglądam w prawo. W studiu widzę Rafała Piecha.
8: Witam.
7: Zapraszam na wiadomość 17.30.
9: Moskwa nie zgadza się na dalsze dozbrajanie Ukrainy. Takie stanowisko przekazał szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow podczas spotkania z sekretarzem stanu USA. Marco Rubio odrzucił te żądania, podkreślił, że USA chce zakończenia wojny, a polityka w kwestii dostaw broni nie ulegnie zmianie. Do spotkania doszło w stolicy Filipin podczas szczytu gospodarczego. Cena ropy naftowej znowu wystrzeliła na światowych rynkach. Osiągnęła poziom 100 dolarów za baryłkę. To najwyższa cena od 2 miesięcy. Powodem jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie na linii USA-Iran i możliwa blokada cieśnin Hormuz, a także działanie jemeńskich rebeliantów Huti, którzy mogą zakłócić eksport saudyjskiej ropy przez Morze Czerwone. Wyjątkowi goście, koncerty, pokazy, wioski fanowskie i konkurs cosplay. Jutro startuje Fantasmagoria Gniezno. Do niedzieli czeka wiele atrakcji, w tym kilka nowości, mówi organizator Wiktor Koliński.
10: Sala gier indie, czyli sala gier, które są robione przez niezależnych twórców, oraz bardzo ciekawa sala symulatora, gdzie 6-osobowe drużyny będą mogły się wcielić w załogę statku kosmicznego.
9: Udział w imprezie jest bezpłatny, trzeba się jednak zarejestrować. Teraz w Radiu Z zapraszam na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Zaczyna się korkować krajowa ósemka na Podlasiu. We wsi Jurowce między Białymstokiem a Korycinem osobówka wypadła z drogi. Ruch w stronę Białegostoku tylko jednym pasem. Korkuje się obwodnica Trójmiasta na wysokości lotniska. Uważajcie jadące w kierunku Gdyni, tam jest spory ruch. Stoicie także w Sandomierzu na krajowej 77. Po zderzeniu dwóch aut jest wahadło niedaleko stacji PKP. W Warszawie prawie pół godziny stoicie przed mostem Łazienkowskim w stronę Pragi. Kłopoty także na S8 przed Łabiszyńską. Po zderzeniu czterech osobówek zablokowane dwa pasy w stronę Poznania. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
7: Jeżeli dzisiaj będziecie wychodzić ze swoimi psiakami na spacer, no to koniecznie parasolka, do tego kalosze. Dzisiaj deszcz będzie padał w większości miejsc w kraju. Może poza Pomorzem Zachodnim, a tak to opady deszczu i temperatury od 11 na północnym wschodzie do maksymalnie 13 na południu.
11: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
7: Teraz jednak Olivia Dean w Radio Z. So easy. 27 minut do 18.

0: Loka. Prawdziwe powietrze w Radiu Z to przebojowe lato, a to oznacza dużo wakacyjnej muzyki, właśnie takiej jak ta. To prawdziwe powietrze to chyba do tej pory jedyny hit tego zespołu, ale oczywiście trzymamy kciuki za więcej. Za chwilę u nas w Radiu Z księżniczka pop będzie Britney Spears.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Po reklamie.

0: Gramy wam najlepiej na świecie to Sanach i nowości TP i TD w Radiu Z. Tymczasem temat Zielonego Ładu wraca jak bumerang. Prezydent złożył kolejny wniosek o referendum w tej sprawie, a data głosowania jest już znana. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Eura GD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na

0: Przykład. Mocny laptop gamingowy HP Victus. RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Dochodzi 18, tu Radio Z. W studiu Rafał Piecha, to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
11: Jest drugi wniosek prezydenta w sprawie referendum o Zielonym Ładzie. Fiasko rozmów ostatniej szansy między Kaczyńskim i Morawieckim. Butelka z najstarszym Guinnessem znaleziona na dnie kanału La Manche.
10: 18.
11: Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem pytanie ma brzmieć, czy jest pan, pani, pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Referendum miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Na początku przyszłego tygodnia będzie opublikowany projekt podatku cyfrowego. Ma dotyczyć big techów, które działają w Polsce i osiągają tutaj 25 milionów złotych rocznego przychodu. To druga próba podejścia do tej daniny, na którą nie zgodziła się administracja Białego Domu w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Jak teraz może się to odbić na relacjach z USA? Reporter Radio Z Daniel Wrzos.
12: Polski budżet nie może tracić na działalności m.in. amerykańskich gigantów, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podobne rozwiązania podatkowe są też w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Podatek cyfrowy był konsultowany z amerykańskimi partnerami, dodaje Standerski.
13: Za dużo nas łączy, żeby ten jeden temat nas podróżnił.
12: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym.
11: Podatek miałby wejść w życie na początku 2029 roku. Fiasko rozmów ostatniej szansy między Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Jeszcze tylko 6 godzin zostało członkom PiS-u na decyzję. Partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus.
1: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą. Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam. O północy dzieją się magiczne rzeczy, zobaczymy.
11: Komentowała sytuację szefowa łódzkich struktur PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom. Druga strona sporu zabrała go w internecie. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie Piotr Miller, napisał: wyciągnęliśmy rękę do porozumienia i położyliśmy na stole konkretne dowody naszej dobrej woli i lojalności, ale jak dodał, nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji, zakończył europoseł PiS. Prokuratura chce zatrzymania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Śledczy chcą mu postawić zarzuty związane z jego pracą i nieprawidłowościami w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów, gdy szefem był tam Zbigniew Ziobro. Woś sam zrzekł się immunitetu w tej sprawie, ale potem zaprzestał wszelkiej współpracy. Poseł unikał kontaktu z prokuratorem, nie odpowiadał na próby kontaktu telefonicznego i konsekwentnie nie wykonywał obowiązku stawiennictwa, opisywała sytuację Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
14: To jest poważne postępowanie. Prokurator jest poważnym urzędem, reprezentuje państwo i tak naprawdę postawa i takie zachowanie jest wyrazem braku szacunku dla instytucji, a tym samym brakiem szacunku dla państwa. Przecież w świetle postanowień konstytucji wedle prawa wszyscy jesteśmy równi.
11: Stąd wniosek do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Wosia do prokuratury. W innym wniosku śledczy domagają się także cofnięcia immunitetu Łukaszowi Mejzie. Ten były już poseł PiS ma odpowiadać za oszustwo, fałszowanie dokumentów i wyłudzenie unijnych dotacji. Łódzka policja odpowiada na dezinformację, która pojawiła się w internecie. Chodzi o nagranie z jednej z interwencji dotyczącej obywatela Ukrainy. Ma być rzekomym dowodem na to, że służby boją się stanowczo działać wobec łamiących prawo Ukraińców. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Do sieci trafił filmik nagrany przez obywatela Ukrainy, kierowcę zatrzymanego przez policjantów do kontroli. Mężczyzna nie wykonuje poleceń mundurowych, w pewnej chwili wyciąga z samochodu nożyczki i zaczyna wymachiwać nimi przed policjantami.
16: Zostaw to!
17: Paszą won!
16: Zostaw to!
17: Paszą won!
15: Policjant sięga po gaz, wtedy mężczyzna wyrzuca nożyczki i nagranie się urywa. Mężczyznę spotkały za takie zachowanie surowe konsekwencje, podkreśla młodszy aspirant Izabela Wypychowska.
18: Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.
15: Został też deportowany z Polski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Policja apeluje, by nie wykorzystywać tego rodzaju materiałów do siania dezinformacji. To prawdopodobnie najstarszy zachowany Guinness. Z wraku żaglowca na dnie kanału La Manche wydobyto butelkę sprzed ponad 160 lat. Identyfikacją wraku i pochodzenia piwa zajął się mieszkający w Belgii polski nurek Paweł Truszyński. Butelka trafi teraz do naukowców, którzy spróbują odzyskać szczepy drożdży. Jeśli badania się powiodą, browar będzie mógł odtworzyć oryginalny smak piwa z XIX wieku. Na wiadomości o 18.30 zapraszam już w imieniu Lucyny Płużyczki.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Dzisiaj w nocy opady deszczu w zasadzie w większości miejsc w kraju nie popada. W Poznaniu, Wrocławiu, częściowo na Pomorzu Zachodnim, na termometrach od 11 stopni w Białymstoku do maksymalnie 14 w Trójmieście. Burze dzisiaj prognozowane dla Warmii i Mazur.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
10: Podróżujecie pociągami? Jeśli tak, zostańcie z Radiem Z. Mam nowy cennik PKP. Teraz The Calling w Radiu Z.

Marisa, odkochaj w Radiu Z, 12 minut po 18. Tylko przypomnę, że ten utwór jest nominowany do przeboju Radia Z i Polsatu. Show odbędzie się 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni. Dobrze pamiętacie tę imprezę. Tymczasem, moi drodzy, PKP Intercity podniosło opłatę za bagaż o ponad 130%. Może to tak źle brzmi, bo tak naprawdę z 5 do prawie 12 zł. Za rower zapłacimy tyle samo, za to pies stanie, słuchajcie, z 15 do niecałych 12 zł. Wszystkie psy teraz merdają ogonkami. Teraz ja pomerdam, bo uwielbiam ten numer. Dermot Kennedy, Power Over Me. Tak gramy wam w wakacje w Radiu Z.

0: Morandi, tu Radio Z, dochodzi 18.30. Tymczasem studenci z Wrocławia stworzyli aplikację, która sama dobiera wam współlokatora. Ciekawi? Szczegóły za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej ma.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też, to poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miau szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: 18.30, słuchacie Radia Z w studiu Lucyna Płużyczka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zapraszamy na wiadomości.
9: Minister edukacji wstrzymała pracę nad rozporządzeniem, które przewiduje likwidację domów czasów dziecięcych od przyszłego roku. Barbara Nowacka tłumaczy, że MEN ma zastrzeżenia do jakości projektu i zapowiada szerokie konsultacje z samorządami. Przeciw zamknięciu placówek zaprotestowały m.in. nauczycielskie związki zawodowe. Rozprzestrzenia się wielki pożar lasu w departamencie Giron we Francji. Ogień objął już 3000 hektarów i zagraża zabudowaniom. Dotąd ewakuowano już w sumie 20 tysięcy mieszkańców i turystów, w tym 8 tysięcy osób z jednego z kempingów. Z żywiołem walczy około 700 strażaków. Wspierają ich żandarmi oraz grupa brygady pożarniczej. Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska podpisały porozumienie o współpracy w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Według mediów może ona otworzyć Riadowi drogę do wzbogacenia uranu, co budzi obawy o możliwość rozwoju programu broni atomowej. Administracja USA zapewnia, że umowa ma wyłącznie pokojowy charakter. Dokument może jeszcze jednak zablokować amerykański kongres. Studenci z Wrocławia stworzyli aplikację, która pomaga znaleźć mieszkanie i współlokatora dopasowanego do budżetu danej osoby, lokalizacji oraz jego stylu życia. Rent Friends wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania zgodności użytkowników i automatycznego tworzenia ogłoszeń. Aplikacja już działa we Wrocławiu, a wkrótce ma trafić także do innych miast akademickich. Czas już na wiadomości z dróg w Radio Z. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Dwukilometrowy zator na ekspresowej siódemce na Mazowszu przed węzłem Mława Północ. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Osobówka zderzyła się tam z busem. Korek także na krajowej ósemce w Kudowie Zdroju na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu dwóch samochodów prowadzono tam ruch wahadłowy. Zaczyna się korkować także krajowa szesnastka w Warmińsko-Mazurskiem. We wsi Ruszajny między Barczewem a Biskupcem zderzyły się dwa auta. Tam również jest wahadło. I jeszcze wielkie korki w Warszawie. Po zderzeniu pięciu pojazdów stoicie przed węzłem Łabiszyńska w stronę Poznania. Zablokowane są dwa pasy. Na tej samej trasie korek jest również w kierunku Białegostoku. Ciasno jest już od węzła Bemowo. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli widzicie utrudnienia także na waszej drodze.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Dzisiaj w nocy opady deszczu w zasadzie wszędzie w Polsce, na termometrach od 11 do 13 stopni. Piątek w ciągu dnia będzie już bardziej słoneczny, ale też z opadami deszczu. Najchłodniej będzie na Podkarpaciu, a najcieplej na zachodzie w Lubuskiem do 22 stopni. Za to w sobotę i w niedzielę, moi drodzy, wracają upały do 30 stopni.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

20 minut do 19 to przebojowe lato w Radiu Z. I czytam właśnie, że na jednej z aplikacji my Polacy zamówiliśmy przez ostatni rok ponad 5 milionów kebabów. A ten, który zjadł ich najwięcej, zjadł dokładnie 266 sztuk. I powiedzcie mi teraz, że rosół to nasze danie narodowe. No raczej nie.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce.

0: Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie...

0: expert.pl.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz pozłacane kolczyki Sadwa tylko 179,10. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199 zł.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
13: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
12: Marian, ale pyszne. Co to?
13: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
14: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Czwartek, 23 lipca, słuchacie Radia Z i bardzo słusznie. Lucyna Półżyczka jest z nami. Czas na wiadomości.
17: Prezydent złożył drugi wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Brutalne zabójstwo 18-latka pod Zieloną Górą jest akt oskarżenia. Ważą się losy lotniska w Rudnikach. Grozi mu zamknięcie.
16: Dziewiętnasta.
17: Prezydent Nawrocki wysłał do Senatu kolejny wniosek o przeprowadzenie referendum. Poinformował o tym dziś na spotkaniu z wyborcami w Dębicy na Podkarpaciu. Pod głosowanie znów ma trafić kwestia Zielonego Ładu i zielonych podatków, ale tym razem w nieco zmodyfikowanej formie. W studiu wiadomości teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
18: Dzień dobry.
17: No to co się zmieniło?
18: Treść pytania na bardziej obiektywne i niesugerujące oczywistej odpowiedzi, bo jak poniekąd przyznał sam prezydent, poprzednia wersja taka właśnie była. Teraz pytanie brzmi po prostu, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
19: Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
18: Apelował Karol Nawrocki, podkreślając, że zmiana pytania to z jego strony szukanie kompromisu. W zaproponowanym nowym tekście nadal jednak nie ma wzmianki o tym, że jednostronne wyjście z systemu ETS byłoby de facto opuszczeniem Unii Europejskiej ze wszystkimi tego konsekwencjami.
17: Senat ma teraz 14 dni na rozpatrzenie wniosku prezydenta o zarządzenie referendum ogólnokrajowego i podjęcie stosownej uchwały. Ruszy proces w sprawie brutalnego morderstwa 18-letniego Huberta, który został pobity, potrącony i zaatakowany nożem przez młodszego znajomego. Do tragedii doszło w czerwcu zeszłego roku w miejscowości Krępsk w Lubuskiem. Prokuratura w Zielonej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. W chwili zatrzymania Artur A. miał 17 lat. Grozi mu 30 lat więzienia. Nastolatkowie byli pijani, pokłócili się w samochodzie o to, który z nich ma prowadzić, mówi prokurator Marcin Jachimowicz.
20: Pokrzywdzony miał zgasić pojazd, którym się poruszali, co zdenerwowało oskarżonego, który nakazał mu opuszczenie pojazdu, następnie próbował go potrącić, opuścił to auto, za pomocą noża zadał mu ciosy w okolice szyi.
17: Nastolatkowie poznali się dzień przed tragedią na spotkaniu towarzyskim w domu zmarłego. Pili razem alkohol, wsiedli do samochodu wraz z dwójką znajomych, żeby odwieźć 17-latka do domu. Lotnisku Rudniki koło Częstochowy grozi zamknięcie, bo właściciel większości terenu, słowacki biznesmen, wypowiedział Aeroklubowi Częstochowskiemu umowę dzierżawy. Wygasa ona z końcem roku. To ważny ośrodek szybownictwa, miejsce organizacji międzynarodowych zawodów, a także obiekt istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Dzisiaj więc lokalni samorządowcy i Aeroklub rozmawiali o tym, jak uratować lotnisko. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kasterik.
21: Samorządowcy i Aeroklub apelują do rządu o pilną interwencję w sprawie lotniska. Jednym z proponowanych rozwiązań jest przejęcie tego terenu przez państwo.
22: Raz utraconego lotniska nie będzie można w łatwy sposób odzyskać.
21: Mówi dyrektor Aeroklubu Częstochowskiego Anna Mesjasz. Jak podkreśla, lotnisko już dziś pełni ważne funkcje. Startują z niego samoloty gaśnicze, szkolą się tam żołnierze, a w sytuacjach kryzysowych może służyć jako miejsce schronienia lub baza humanitarna. Szymon Kastelik. Radio Z.
17: Z lotniskiem współpracują m.in. komandosi z jednostki w Lublińcu. W przyszłości z obiektu korzystał też pułk lotnictwa myśliwskiego z Łaską. Od stycznia wzrosną opłaty za krew, która jest wydawana szpitalom. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby krwi oraz podwyżki płac minimalnych. Każdy ze składników krwi ma swoją osobną stawkę, a ogólny wzrost wyniesie prawie 6%. Mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa Resortu Zdrowia.
0: Nie wpływa to ani na sytuację pacjentów, dlatego że każdy pacjent ma zapewniony dostęp do krwi. Honorowi dawcy krwi jakby w tym zakresie również nie są ujęci jako odbiorcy tej zmiany.
17: Wzrost cen ma pomóc regionalnym centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa w dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Teraz już Kultura w Radio Z. Gorąco zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: 20 produkcji powalczy w tym roku w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. To dzieła m.in. Martina McDonagha, Danego Boyla oraz Wernera Herzoga. Będą też polskie akcenty w konkursie Horizonti. Szansę na nagrodę będzie miał film Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego. To opowieść o kobiecie, która zarabia na życie okradając mieszkania. Festiwal rusza 2 września. A dziś w Gdańsku startuje 30. już edycja festiwalu szekspirowskiego. Jego mottem jest pochwała szaleństwa. Będą nawiązania do sztucznej inteligencji i obecnego wszędzie chaosu informacyjnego, mówi organizatorka imprezy Joanna Śnieżko.
15: To jest temat, który zaprząta nas wszystkich, oczywiście również twórców teatralnych, reżyserów, szczególnie młodych, więc oczywiście również w programie festiwalu ten temat się pojawia w dwóch spektaklach i w dwóch Hamletach, w dwóch inscenizacjach Hamleta. Mogę zdradzić, że jeden z bohaterów szekspirowskich jest właśnie sztuczną inteligencją.
17: Festiwal potrwa do 2 sierpnia, a pojutrze w zamku w Ćmielowie zaczyna się pierwszy festiwal Jana Borysewicza, na który lider Lady Punk gorąco zaprasza.
23: To będzie największe gitarowe wydarzenie w Polsce.
17: Otwarcie Miasta Gitar w sobotę w samo południe. W programie są koncerty, spotkania z twórcami i warsztaty. Pokazane zostaną także fragmenty filmu o Janie Borysewiczu pod tytułem Mniej obcy. Premiera tej produkcji 7 października na Netflixie. Główną rolę gra debiutant Mikołaj Bukrewicz.
24: A tej nocy dużo chmur, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie przelotny deszcz i początkowo burze, na zachodzie miejscami rozpogodzenia. Nad ranem lokalnie mgły, zwłaszcza na Pomorzu. Temperatura od 8 do 15 stopni. A to będziemy podgrzewali teraz atmosferą listy Lubię to. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. Teraz miejsce 10. No i wszystko jasne. Kygo, Khalid Griffin. Save my love w Radiu Z.

No to zaczęliśmy. Pierwszą dziesiątkę listy Lubię To. 9 minut po 19:00 to teraz proponujemy piosenkę, którą, no właśnie, jak zapytuje sama artystka, czy będziemy się pamiętać? Ja myślę, że tak. Sarsa zaśpiewa dla nas. Piosenka, która miała się nie ukazać, a teraz jest nominowana do przeboju lata Radia Z i Polsatu 2026. O wynikach tych wyborów dowiemy się 30 sierpnia, a o wynikach waszych wyborów wcześniej na radioz.pl. Możecie głosować. Jeżeli chcecie się z Sarsą pamiętać, ja bym w to wszedł.

Dracula jest wieczny, co słychać? Tame Impala, Jenny Remix, Dracula i miejsce 9. Jeszcze długo, długo będą z nami. Coś tak czuję. Podobnie jak Another i 54 Ultra. Fantastyczna piosenka ze świetnym bitem, cudownym groove'em. Talk to You pojawiło się też na kanale YouTube w wersji live. Ja wiem, że to trochę konkurencja, ale nie, zostaniecie z nami, bo teraz właśnie my ich gramy.

0: bardzo gorąco się zrobiło. DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko. No to jest prosty sukces, szanowni państwo. Trzeba w jednym miejscu zetknąć wakacyjny vibe, taneczne wydanie, latynoski klimat, no i jeszcze refren, który wpada w ucho i już się robi fajnie. I to jest propozycja do listy Lubię To. I myślę, że to fajnie odzwierciedli się w waszych głosach na radioz.pl. A za chwilę Mrozu, bo tak jakoś ciepło się zrobiło. Mrozu na 7.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
4: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
5: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent 100% soków NFC.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
13: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
14: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
3: Expert 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.
5: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

0: gdzie.
1: To nie jest wielki problem, skoro szóste miejsce jemu towarzyszy, prawda? Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk. W Radiu Z na liście Lubię To. A teraz kolejna propozycja do listy. Trio kryjące się pod nazwą Temper City. Co roku od 5 lat przyjeżdża do Los Angeles i przez 6 miesięcy tworzy muzykę, żeby przez kolejne 6 miesięcy odpoczywać. I te drugie 6 miesięcy podoba mi się zdecydowanie bardziej. Ale piosenka też mi się podoba. Głosujcie na radioz.pl.

0: Normalnie klimat jak na Kołobrzeskim Festiwalu dawno temu. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River, Angels Above Me. To było miejsce piąte listy Lubię To. No to naturalną konsekwencją będzie czwarte. A tutaj, no Kuba i to narzekanie, że stygnie lato, ale dobra, spoko, wrócą upały.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
9: Karaoke w samochodzie? Czemu nie? Radio Z. Muzyka numer 1.

Aha, to ja już wszystko rozumiem. To lato stygnie na balkonie. Poza balkonem jest okej. No to dzięki, chłopaki. Miejsce czwarte, stygnie lato, Kuba i Kuba w Radiu Z. A miejsce trzecie to, ale lubię, The Bauza, Magnetic. Brązowy medal, niby tylko, ale jak to dużo. A piosenka? Dla mnie na złoto.

Jak się tak dobrze wsłuchać, to on śpiewa Lista Lubię To, prawda? Mr. Now It All, Teddy Swims w Radiu Z. Jeżeli ktoś z was przegapił wczorajszy wywiad Magdy Barczyk z Teddym Swimsem, to już jest dostępny do przeczytania na radioz.pl. Zapraszamy, a Teddy na miejscu drugim ma propozycja. A propozycja, która przed nami, to Tylko Kochaj Mnie. No, dość osobliwa, ale w sumie z drugiej strony, jak się dobrze człowiek zasłucha w zali...

No ładnie, prawda? Warto zagłosować. Ja zagłosuję. Na Shakirę już zagłosowaliście i to na tyle skutecznie, że to jest nasz dzisiejszy numer jeden. Shakira, daj, daj. Masz.

0: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży we Władysławowie.
3: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
4: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
5: Polecam. Ewa Swoboda.
6: Lato świeci mocniej z Wezin. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezin. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz? Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz wakacji idealnych?

0: Rai zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
5: Po reklamie.
6: Powoli dochodzi 20, a w Radiu Z czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Lucyna Półżyczka.
7: Atak nożownika. W Niemczech zginęła jedna osoba, sprawca zatrzymany. Podwyżki w budżetówce mogą być zamrożone, nie ma na nie pieniędzy. I kapryśne lato. Sprawdzamy, czy jest szansa na poprawę pogody.
6: Dwudziesta.
7: Jedna osoba zginęła w ataku nożownika na bank w mieście Regensburg w Niemczech. To pracownik banku. Jak donosi Bild, napastnik wziął zakładników. Policji udało się ich uwolnić i zatrzymać sprawcę. Jest nim 20-letni obywatel Niemiec. W akcji wzięli udział uzbrojeni funkcjonariusze, negocjatorzy oraz policyjny śmigłowiec. Polityczna burza mózgów przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi i kluczowe pytanie o wspólną listę Koalicji Obywatelskiej i Ludowców. Rozmowy trwają, ujawnia w Radiu Z senator Grzegorz Schetyna i przekonuje, że obóz władzy nie może sobie pozwolić na utratę głosów, a dzisiejszy koalicjant PSL, patrząc na sondaże, nie ma szans na samodzielne wejście do Sejmu. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
8: Sytuacja PSL-u jest na dziś raczej trudna, bo ludowcy plasują się grubo pod progiem wyborczym. Trzeba wyciągnąć wnioski z sondaży, tłumaczy w Radiu Z Grzegorz Schetyna. I mówi wprost o rozmowach liderów o różnych scenariuszach, a jednym z nich jest też wspólna lista koalicji PSL-u.
9: Jest część wyborcy, którzy nie będą głosować na koalicję obywatelską i warto zrobić, żeby głosowały na obóz demokratyczny.
8: Stąd jego zdaniem każdy wariant, który pozwoli na to, żeby żaden głos nie został zmarnowany, jest kluczowy.
7: Politycy PSL-u zapewniają, że na razie przygotowują się do samodzielnego startu w wyborach, ale biorą też pod uwagę inne opcje. Chude lata przed budżetówką. Resort finansów nie widzi w najbliższym czasie przestrzeni dla zwiększenia wydatków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą strefę budżetową, mówi przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.
10: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
7: Ostrowski nie wykluczył, że jesienią może dojść do protestów. Dzięki pionierskiej metodzie udało się rozwiązać zagadkę zabójstwa 13-latki z Gdyni sprzed 15 lat. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna mieszkał kilkaset metrów od swojej ofiary w dzielnicy Dąbrowa. Gdy popełnił zbrodnię, był studentem. Mężczyznę wytypowano używając metody genealogii genetycznej, bo jeden z jego bliskich oddał swoje DNA do ogólnodostępnej bazy danych. Ale nie od razu wiedzieliśmy, kogo szukać, podkreśla prokurator Mariusz Marciniak.
11: Myśmy dostali pewną grupę osób do przeanalizowania. Policjanci przeanalizowali wszelkie dostępne metryki i bazy osobowe. Mam tu na uwadze głównie bazę PESEL. Znaleźli członków rodziny, wytypowali osoby męskie, a dalej to już typowali nasi biegli genetycy.
7: 37-latek został zatrzymany we wtorek, przyznał się do winy i trafił do aresztu. Do zabójstwa Izy Strzałkowskiej doszło w sierpniu 2011 roku, gdy dziewczynka wracała z przystanku autobusowego do domu. Napastnik udusił ją, jego działanie miało podłoże seksualne. Deszczowe i zimne lato na razie mamy, to za sprawą chłodnego frontu z północy. Dziś najwyższa temperatura w kraju nie przekraczała 20 stopni. To typowa pogoda dla okresu wakacji z lat 90., mówią eksperci, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: Chłodniejsze niż w poprzednich latach wakacje nie świadczą o tym, że zmiany klimatyczne przestały postępować, albo że są w odwrocie, powiedział mi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
5: Dodaję, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wysokich temperatur należy się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
7: A pierwsze ocieplenie możliwe już w ten weekend. W Radio Z teraz już czas na sport. Marcin Powideł zaprasza.
13: Dobry wieczór.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Niespodziewane problemy Rakowa w pierwszym meczu eliminacji Ligi Konferencji Europy. Częstochowianie remisują na swoim stadionie z drużyną z Malty. Valletta FC prowadziła 1-0 po bramce Argentyńczyka Manuela Morello. Po przerwie stratę odrobił Mahir Emreli, a przed chwilą goście nie wykorzystali rzutu karnego. Do końca spotkania mniej więcej kwadrans. A o 20.30 rywalizacji o Ligę Konferencji rozpocznie drugi polski zespół. GKS Katowice zagra na Słowacji z MSK Żyliną. Dla Gieksy to powrót na europejskie salony po 23 latach.
15: Dojechaliśmy do Europy. No, to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu i czekam z niecierpliwością.
13: Mówił trener GKS-u Rafał Górak. A debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire wypadł blado. Polak spędził na boisku niewiele ponad godzinę. Gola nie strzelił, a strażacy przegrali na Florydzie z mistrzem USA Interem Miami 2-3. Błyszczał za to Luis Suarez. Urugwajczyk zdobył dwie bramki, a przy trzeciej także miał znaczący udział.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
17: Jutro pogoda pokaże nam dwa swoje oblicza. Sporo słońca, ale na południu i wschodzie parasol może się przydać. Przelotny deszcz i burze dadzą sobie znać. Temperatura przyjemna od 18 do 22 stopni, chłodniej tylko w górach, no ale następne dni przyniosą te wysokie, oczekiwane temperatury. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
14: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.

To taka kołysanka dla dość odważnych dzieci, Lullaby, Nickelback w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 20. Szanowni Państwo, są tacy, którzy mówią, że po mundialu nie ma czym żyć. Jak to nie ma czym żyć? W sukurs przychodzą nam nasi ligowcy, którzy na europejskich salonach pokazują całą swoją urodę. Otóż walczy Raków Częstochowa z FC Valletta. Jak na razie Częstochowianie prowadzą 2-1, choć było krucho. Ciężki przeciwnik z Malty wpadł i nastraszył Częstochowian. No ale dobra, dadzą sobie radę, miejmy nadzieję. A niebawem też mecz GKS-u Katowice z Żyliną i tam też będziemy podglądali, co się dzieje. Ale przede wszystkim gramy nareszcie w Zetce Męskie Granie Orkiestra 2026.

0: John Maman, Kika, Love Life w Radiu Z. Możemy odtrąbić sukces. 93. minuta, 3-1 Raków prowadzi z Valettą, więc europejskie salony dla nas są ewidentnie stworzone. Szanowni Państwo, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dzień włóczy kija, czyli święto wszystkich, którzy wychodzą z domu po bułki, a wracają po 4 dniach, nie? Po gitarę. Wszystkiego dobrego! Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
2: Reklama.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Tak zakręcone.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

To The Weekend in Your Eyes w Radiu Z. Szanowni Państwo, są tacy, którzy mówią, że nie ma przypadków, są znaki i ja stoję po ich stronie. Ja tu otwieram mikrofon, odzywam się, a tu nasza potęga z Katowic strzela bramkę Żylinie. Tak więc w lidze konferencji, w drugiej rundzie eliminacyjnej mamy taką sytuację, że po prostu GKS Katowice prowadzi na wyjeździe z MSK Żylina 1-0. Gratulujemy, 6. minuta. A teraz ważne rzeczy dla naszego i waszego ucha. Bledka prosi o to, żeby tańczyć. I to jest jej propozycja do listy Lubię To. I ja to lubię. I głosuję na to. I wy też. Na radioz.pl. Zapraszam.

0: Nelly Furtado, która kiedyś obraziła się na świat rozrywki, wróciła do niego na szczęście, ale to jest jej wcześniejsza propozycja Say It Right. A za moment będzie z nami Hania Kuzimowicz, będzie też Aerosmith, Crying, i to będzie powrót do klasyki.
1: Radio Z. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8,11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok, 100% soku NFC, z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: A, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Po reklamie.

0: The Bauza Magnetic w Radiu Z. Za 5 minut 21 i nasze wiadomości. Oczywiście będziecie.
1: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
13: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Po reklamie.
9: W studiu Radia Z jest już Lucyna Półżyczka. Czas więc na wiadomości. Zapraszamy.
10: Jedność PiSu zagrożona, rozmowy Kaczyński-Morawiecki bez rozstrzygnięcia. Nie wybuchy przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Jedna osoba zatrzymana. Nie dla wyższego podatku cukrowego. Branża protestuje.
9: Dwudziesta pierwsza.
10: Polityczne komentarze w związku z kryzysem w Prawie i Sprawiedliwości, któremu grozi rozpad. PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, żeby były co najmniej dwa. Tak ironicznie mówi szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski. A premier Tusk podkreśla, tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie. Rozmowy Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego nie przyniosły rozstrzygnięcia co do przyszłości partii. O tym, na jakim etapie jest w tej chwili wewnętrzny konflikt w niegdyś Zjednoczonej Prawicy, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Wśród stronników byłego premiera dominuje żal. Europoseł Waldemar Buda tak opisuje ostatnie chwile przed końcem ultimatum. Premier Mateusz Morawiecki złożył szereg propozycji porozumienia. Granicą jest tylko dalsze istnienie Stowarzyszenia Rozwój Plus i wycofanie upokarzających lojalek. Nastroje po drugiej stronie najlepiej opisuje wypowiedź posłanki Agnieszki Wojciechowskiej van Heukelom.
12: To nie jest tak, że każdy może robić co chce, bo jesteśmy jednak formacją, której nie musimy się lubić, nie musimy się kochać, ale powinniśmy iść w jednym kierunku, a ten kierunek wyznacza Jarosław Kaczyński, który jest zresztą wybitnym strategiem politycznym, co udowodnił nie raz.
11: I tu wszystkie dyskusje mają się kończyć. Ale skoro trwają, szanse na utrzymanie jedności maleją.
10: Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii mija o północy. Termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne, ostrzega w swoich wpisach rzecznik PiSu Rafał Bochenek i dodaje, brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym. Jedna osoba zatrzymana w związku z podrzuceniem niewybuchów do śmietnika przy galerii handlowej w Jeleniej Górze. Druga wciąż jest poszukiwana przez policję. Podejrzani spowodowali zagrożenie. Potrzebna była ewakuacja budynku i akcja służb. Do zajścia doszło wczoraj wieczorem. Tą sprawą zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Skąd mężczyźni wzięli niewybuchy?
13: Z placu budowy, niedaleko galerii handlowej i dworca, tam w gruzowisku miało być więcej niewybuchów. To prawdopodobnie miny przeciwpiechotne z II wojny światowej. Jedną mężczyźni mieli wrzucić do kosza na śmieci, drugą w zarośla. Równolegle do akcji saperów policjanci kryminalni przeglądali monitoring.
14: Wytypowali dwóch mężczyzn, ich tożsamość została szybko ustalona.
13: Jak mówi mi Edyta Bagrowska z Komendy w Jeleniej Górze, obaj są doskonale znani policji z wcześniejszych postępowań. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Podejrzanym może grozić nawet do 10 lat więzienia. Rząd chce podnieść podatek cukrowy, ale branża cukrownicza apeluje, nie róbcie tego. Według jej wyliczeń ceny niektórych napojów mogą wzrosnąć nawet o 20%. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
15: Stoimy przed wieloma wyzwaniami. Wysokie koszty produkcji, niskie ceny cukru, rynek otwarty na napływ cukru z krajów trzecich.
16: Jakie są jeszcze zagrożenia, które wy widzicie?
15: Wysokość tej daniny, jeżeli weźmiemy pod uwagę siłę nabywczą, jest to najwyższy podatek w Unii Europejskiej. To są najwyższe obciążenia zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców.
10: O szczegóły dopytywał reporter Radia Z Piotr Gaproński. Resort finansów skierował projekt podwyżki opłaty cukrowej do konsultacji publicznych. I jeszcze zima w środku lata. To nie żart i nie chodzi o mało wakacyjną pogodę, ale uwaga, o lodowisko, które uruchomił Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. Skąd w ogóle taki pomysł? W imieniu Masiru tłumaczy Malwina Kaczor.
17: Tutaj właśnie wykorzystaliśmy to, że właśnie na lodowisku odbywają się treningi klubu UKE Spin Katowice i ten lód został dla nich specjalnie przygotowany. Dzięki temu postanowiliśmy też właśnie, żeby w weekend z tego mogli skorzystać nasi mieszkańcy.
10: Darmowe ślizganie dla mieszkańców już w najbliższą niedzielę. Warto mieć swój sprzęt, bo liczba łyżek w wypożyczalni jest ograniczona. Teraz już wiadomości sportowe w Radiu Z i Marcin Powideł.
4: GKS-Gazet. Pierwsze źródło informacji.
2: Piłkarze GKS-u Katowice grają na Słowacji z MSK Żylino w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Dobra wiadomość jest taka, że Gieksa wyszła na prowadzenie po bramce Lukasa Clemensa. Zła, że gospodarze wyrównali z rzutu karnego do końca pierwszej połowy mniej więcej kwadrans. A w Częstochowie pojedynek Krakowa z Walettą rozpoczął się źle, ale zakończył dobrze. Zespół z Malty objął prowadzenie w 23 minucie po golu Argentyńczyka Manuela Morello. Po przerwie stratę odrobił Mahir Emreli. Przy remisie goście nie wykorzystali rzutu karnego, co było dla nich brzemienne. W skutkach dwie bramki w końcówce spotkania Patryka Makucha oraz Stratosa Sfarnasa dały Rakowowi zwycięstwo 3-1. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Tymczasem kontrakt z Milanem przedłużył Luka Modrić. Chorwacki pomocnik, który we wrześniu skończy 41 lat, pozostanie w ekipie Rossoneri do czerwca przyszłego roku. A 18. etap wyścigu kolarskiego Tour de France wygrał Ekwadorczyk Richard Carapaz. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar.
9: A my teraz o pogodzie, bo jutro aura trochę w kratkę. Chwile ze słońcem będą przeplatać się z przelotnym deszczem, a na południu i wschodzie możliwe także burze. Temperatura niezła, od 18 do 22 stopni. W górach będzie trochę chłodniej, ale obiecuję, w najbliższych dniach będzie gorąco i to wszędzie. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. I teraz będzie przypominanie, jak zapomnieć. Radio Z i już. Ale to był hicior, co? 1.8L w Radiu Z po latach. Proszę.

To bardzo dobra ilustracja do tego, co oglądamy w tle, czyli mecz Żylina GKS Katowice. To jest Radio Z i lubię to na wakacjach, ale te wakacje niosą też emocje, bo to, że się mundial skończył, to jedno, ale nasze drużyny grają w pucharach europejskich i na przykład robi to GKS Katowice w pierwszej połowie, która dobiega końca, 1-1 na wyjeździe, całkiem niezły, dość cenny wynik i nawet niezła gra, choć ajajaj, nie brakuje. Sabina Carpenter, Espresso, to jest dobra opcja na teraz, bo za chwilę będzie przerwa, później wrócimy do grania. No wie dziewczyna, w czym rzecz.

0: To jest Radio Z. No a jak jest impreza, o której śpiewa DJ Bobo, to nie może zabraknąć najbardziej imprezowego bilguna.
1: Arrymator.
0: Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Motor napędowy naszej podróży, która nazywa się Wakacyjne Bingo z Radiem Z. Ten tydzień powolutku dobiega końca. Fajnie było?
2: Oj tak, przemierzyliśmy naprawdę dużo drogi. Poznaliśmy przeróżnych, wspaniałych naszych słuchaczy.
0: Mhm. A słuchaczki?
2: Słuchaczki też również poznawałeś? Są, tak? Nawet smarowałem plecy takim kremem do opalania.
0: 21:21, za wcześnie, poczekaj. Później uzupełnimy relację po 23:00. No i co jeszcze fajnego widziałeś?
2: Wiesz co, widziałem miejscowości, które mi się nawet nie śniły. Między nimi raj, tudzież Wenecja, no i Ameryka. Naprawdę wyśmienite rzeczy widziałem po drodze, ale czegoś mi zabrakło. Tak. Twojego lica, które bym oglądał właśnie cały czas.
0: No to od poniedziałku niestety zmuszę cię do oglądania tego wątpliwego obrazka, bo w poniedziałek ruszamy. O okolice Kielec odwiedzimy, tak? Łusica, tam będziemy się wdrapywali. Jeżeli ktoś chce nam towarzyszyć, to my bardzo serdecznie po drodze zapraszamy, prawda?
2: Tak, zapraszamy. Weźmiemy prowiant jakiś, prawda?
0: W naszym wieku i przy naszej kondycji to wsparcie będzie nam potrzebne. Tam podobno blisko 2 godziny się włazi na górę.
2: No nie, to za dużo.
0: Oj, bardzo nam jesteście potrzebni. Będziecie, prawda? Będziecie. Bilgun prosi, no.
2: Tak, wtedy może nawet trwać 5.
3: Radio Z i już. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko 2 kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Ale tato, tylko nie samochodem.
7: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
6: Super.
7: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
8: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

Państwo Rihanna i Eminem, Monster w Radiu Z. Nie najlepsze rzeczy dzieją się na Słowacji. W Żylinie tamtejsza drużyna prowadzi z GKS-em 2-1, a było tak dobrze. No dobra, to wracamy do rzeczy przyjemnych. Osiana była u nas, zaproponowała piosenkę i przypomina tę propozycję Sunshine. Jeżeli macie ochotę głosować na radioz.pl, można zagłosować i wtedy ona pojawi się na liście Lubię To. Ja to lubię, a wy?

0: Taki wielki talent i tak to źle się skończyło. Whitney Houston, How Will I Know w Radiu Z. Za kwadrans będzie 22. Dzisiaj jest 23 lipca, urodziny dwóch bardzo ważnych osób dla świata muzyki. To Slash, czyli Sharpie Drut z Guns N' Roses, ten w cylindrze i długich włosach. I Martin Gore, bardzo druga ważna osoba, która świętuje, czyli główny kompozytor i gitarzysta Depeche Mode. Wszystkiego dobrego. Przypadkowo zupełnie pojawili się Flipside, Piper i Happy Birthday. No, co za szczęście, no.
1: Happy Birthday. See, make a wish.

0: wiedzieć gdzie.
1: To jest Radio Z, problemu nie ma, wiadomości będą za 3 minuty.
2: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Tom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Komar. Zaraz część posmarujemy.
11: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza. Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
16: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
16: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
17: Wygodnie i za darmo.
16: No.
18: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 23 lipca to jest czwartek. Słuchacie Radia Z. Teraz wiadomości. Lucyna Półżyczka.
3: Wypadek na Zakopiance w Nowym Targu. Trasa jest zablokowana. Czarne chmury nad Mejzą. Jest wniosek o cofnięcie mu immunitetu. Rajd Polski rusza jutro w Katowicach. Będą utrudnienia. Kierowcy, uważajcie na Zakopiance. W Nowym Targu zderzyły się trzy samochody. Trasa w kierunku Krakowa jest całkowicie zablokowana. Ucierpiał jeden z kierowców. Na miejscu pracują służby. Rekordzista wśród parlamentarzystów, jeżeli chodzi o liczbę punktów karnych i otrzymanych mandatów. Łukasz Mejza ma stanąć przed sądem. Domaga się tego prokuratura i wystosowała do Sejmu oficjalny wniosek o cofnięcie mu immunitetu. Nie chodzi jednak o przestępstwa drogowe, ale o przekręty związane z organizowaniem szkoleń dla drobnych przedsiębiorców z okolic Zielonej Góry. Miało się to dziać 6 lat temu w związku z prowadzoną przez posła działalnością gospodarczą. Tłumaczy Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
4: To są czyny, które w sumie kwalifikowane są jako możliwość popełnienia przez pana posła przestępstwa oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach mając znaczenie prawne, jak również wyłudzenia środków europejskich, w tym wypadku dotacji.
3: Byłemu posłowi PiS, który teraz jest niezrzeszony, grozi 5 lat więzienia. Jest prawomocny finał sprawy śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Po 20 latach krakowski sąd uznał ostatecznie winę jednego z lekarzy, który nieumyślnie naraził pacjenta na niebezpieczeństwo. Doktor Dariusz D. wybrał niewłaściwą metodę leczenia. Wszczepił pacjentowi do tętnicy stenty zamiast wykonać bypassy. Postępowanie przeciwko medykowi zostało jednak umorzone z powodu przedawnienia czynu. A jak w rozmowie z reporterem Radia Z Przemkiem Tarankiem wyrok komentował pełnomocnik rodziny Ziobrów, mecenas Krzysztof Nosek?
5: Dalsze skazanie mogło mieć miejsce, jeżeli by nie było przedawnienia. Niestety wyroku wskazującego już nie byliśmy w stanie pozyskać.
6: Takie pyrrusowe zwycięstwo, panie mecenasie?
5: Tak, dokładnie tak. To jest pyrrusowe zwycięstwo, moralne zwycięstwo. Dzięki temu postępowaniu, dzięki tym błędom, które zostały ujawnione już na polskich uczelniach, uczy się o tym przypadku Jerzego Ziobro. Rodzina zmarłego pacjenta ma tą satysfakcję, iż wielu chorych uniknęło losu Jerzego Ziobry.
3: Po tym, jak prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, rodzina Jerzego Ziobry wytoczyła lekarzowi proces z oskarżenia prywatnego. Kluczowa okazała się opinia biegłych zamówiona w Lozannie. Przedsiębiorcy z okolic Pilchowic na Dolnym Śląsku zapowiadają pozew zbiorowy. To reakcja na wczorajsze oświadczenie spółki Tauron. Chodzi o remont zapory w Pilchowicach, katastrofę ekologiczną i nadal obowiązujący zakaz korzystania z rzeki z powodu zagrożenia zanieczyszczeniami. Przez to organizatorzy spływów kajakowych nie mają pracy, turyści masowo odwołują rezerwacje, a spółka kategorycznie odmawia wypłaty odszkodowań. Więcej o tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
7: Zapowiadane na ten tydzień spotkanie przedstawicieli Tauronu z przedsiębiorcami nie odbędzie się. Właściciele agroturystyki i organizatorzy spływów kajakowych odpowiadają przygotowaniem pozwu zbiorowego. Mówi mi jeden z nich, Mieczysław Wróbel.
8: Że zostawili nas na pastwę losu, no, dzięki jednej inwestycji pletuje cała Dolina Bobru.
7: Tauron twierdzi, że tu, cytuję, oświadczenie spółki nie jest właściwym adresatem roszczeń odszkodowawczych, a wyłączenie z użytkowania rzeki nie jest związane bezpośrednio z remontem zapory. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Remont zapory potrwa jeszcze 2 lata. Tauron przygotowuje budowę bariery do ograniczenia spływu osadów z dnia zbiornika do rzeki. Trwa kontrola Dyrekcji Ochrony Środowiska i prokuratorskie śledztwo. Ryk potężnych silników będzie można usłyszeć jutro w województwie śląskim. Rusza tam 82. Rajd Polski. Pierwszy odcinek odbędzie się w centrum Katowic, kolejne będą w Jastrzębiu-Zdroju oraz powiatach bielskim i cieszyńskim. Mówi organizator wydarzenia Grzegorz Wróbel.
9: Mamy prawie 150 zgłoszonych ekip w 4 cyklach. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, historyczne Mistrzostwa Polski i rajd okręgowy. Natomiast mamy ponad 20 samochodów Rally 2, czyli takich najnowocześniejszych, najszybszych, najmocniejszych. Mamy czołówkę obecną Mistrzostw Europy. Mamy również polskich faworytów.
3: Rajd uroczyście startuje jutro o 17.30 na Dworcowej w Katowicach. W związku z tym będą utrudnienia w ruchu. Wszystkie szczegóły są na stronach policji i organizatora. Teraz już sport w Radio Z i Marcin Powideł.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Piłkarze GKS-u Katowice przegrywają ze Słowacką Żeliną 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Do końca spotkania mniej więcej kwadrans. Z ulgą odetchnęli piłkarze Rakowa, którzy odwrócili losy pojedynku z Walettą. Drużyna z Malty prowadziła w Częstochowie do przerwy 1-0, a w drugiej połowie nie wykorzystała jedenastki. Jednak to polski zespół zwyciężył 3-1. Gole zdobyli Emreli, Makuch i Sfarnas.
10: Cieszymy się, że podnieśliśmy, strzeliliśmy 3 bramki. Bardzo dobra reakcja po nieszczególnym rzucie karnym Walety i wygrywamy, robimy pierwszy krok.
1: Drugi równo za tydzień, mówił trener Rakowa Dawid Kroczek. Tymczasem Robert Lewandowski nie zaliczy debiutu w MLS do udanych. Jego Chicago Fire przegrało z Interem Miami 2-3. Polak zagrał nieco ponad godzinę, ale gola nie zdobył. Mimo to jest optymistą. Wciąż chcę zdobywać bramki, teraz dla Chicago. Być może potrzebuję jeszcze trochę czasu na adaptację, ale pomoże mi moje doświadczenie oraz znajomość futbolu. Kolejny mecz strażaków w niedzielę z New York City FC.
2: A wcześniej, bo jutro, pogoda. Pokażę dwa oblicza. Sporo słońca, ale na południu i wschodzie parasol będzie przydatny. Przelotny deszcz i burze dadzą o sobie znać. Temperatura od 18 do 20 stopni, natomiast znacznie chłodniej będzie w górach. Także tam kalesonki, proszę. Hubert Racikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z.

To pani Lutricia McNeil, Someone Loves You Honey w Radiu Z. Szanowni Państwo, pani Lutricia zza oceanu, to polećmy tam na chwilę, bo pewien znany koszykarz, Shaquille O'Neal, oznajmił, że nie lubi, gdy nazywa się go celebrytą, bo celebryci jego zdaniem są dziwni, niegrzeczni i nieznośni. Natomiast on sam uważa się za zwykłego człowieka. No, takiego zwykłego, co ma 2,16 wzrostu i fortunę rozpoznawaną z wysokości orbity. Ale z drugiej strony to budujące, że taki Shaquille O'Neal nadal uważa się za zwykłego człowieka, prawda? Przecież każdy z nas, jak idzie do sklepu, to wali głową we framugę. Normalna sprawa.

0: To Smash Mouth All Star w Radiu Z, 22:22 na zegarach, a za chwilę będzie artysta, który dzisiaj ma ostatni dzień wolnego, bo od jutra zaczyna kolejną część swojej amerykańskiej trasy Roll With The Punches Tour, czyli Bryan Adams. Jutro, jakby ktoś chciał, to może podskoczyć do St. Louis w Missouri i tam posłuchać Bryana na żywo, a jak się komuś nie chce, to dzisiaj, za chwilę, dostanie go w Radiu Z. I to w jakim wydaniu? Everything I do it for you. Już za moment.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

każdego lata wraca piosenka o letnim dżemie, który smakuje najlepiej. To The Underdog Project. Było dobrze, skończyło się nieco mniej dobrze. MKS Żylina wygrywa z GKS-em Katowice 2-1, co wróży emocje w rewanżu. Tym się pocieszajmy. A teraz będzie Wiktor Waligura, który twierdzi, że to jest to i to jest jego propozycja do listy Lubię To. Czy to jest to? Udowodnijcie na radio.z.pl.

uwielbiam ich niezmiennie od lat. Hurts, Wonderful Life w Radiu Z. Za kwadrans będzie 23. Szanowni Państwo, Europejska Unia Nadawców chce zmienić sposób realizacji transmisji lekkoatletycznych. Otóż sportowe kamery mają przestać pokazywać zawodniczki w seksistowski sposób. Czyli wreszcie podczas skoku wzwyż kamera będzie pokazywać skok wzwyż. No, rewolucyjna koncepcja.

0: Jak lato, to Z. Lato Z zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Jeszcze jest czwartek, 23 lipca. Z nami jest Lucyna Półżyczka. Czas na wiadomości Radia Z.
2: Polska składa propozycję, chce produkować patrioty z USA i Ukrainą. Drugie podejście do referendum w sprawie Zielonego Ładu. Prezydent wysłał wniosek. I piłkarska Liga Konferencji Raków z wygraną, Gieksa z porażką.
1: 23.

0: Zaproponuje Stanom Zjednoczonym i Ukrainie wspólną produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Poinformowała o tym podczas wizyty w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak tłumaczyła, chodzi o to, żeby ta produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym, a Polska dzięki swojemu położeniu i rozwijającemu się przemysłowi zbrojeniowemu mogłaby odegrać w tym projekcie kluczową rolę. Rozmowy dotyczyły też m.in. utworzenia w Polsce centrum serwisowego Patriotów, dalszego wzmacniania współpracy wojskowej z USA oraz mechanizmu SAFE. Autonomia palestyńska szykuje się do pierwszych od 20 lat wyborów parlamentarnych. Mają się odbyć w listopadzie, mimo że kraj jest wielkim morzem ruin. W głosowaniu mają wziąć udział mieszkańcy wszystkich terytoriów okupowanych, którzy wybiorą 132 przedstawicieli do Rady Legislacyjnej. O szczegółach reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: To, że wybory w ogóle mają się odbyć, spowodował nacisk państw, które finansują autonomię palestyńską. Szefowa tamtejszego MSZ-u, która rozmawiała dziś z Radosławem Sikorskim, mówi, że Palestyna musi iść drogą demokracji. Mamy nadzieję, że otoczenie będzie sprzyjające, aby nasi ludzie w Gazie i w Jerozolimie Wschodniej mogli głosować. Warsenak Bekian-Szachin mówiła też, że w ostatnich dniach wzrosła liczba izraelskich ataków, które powtarzają się mimo obowiązującego od października zawieszenia broni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Na początku przyszłego roku mają się też odbyć wybory prezydenta Palestyny, którego mandat wygasł 4 lata temu. Karol Nawrocki nie rezygnuje z pomysłu przeprowadzenia referendum na temat europejskiej polityki Zielonego Ładu. Dziś wysłał do Senatu drugi już wniosek w tej sprawie. Poprzedni senatorowie odrzucili, bo uznali, że proponowane pytanie sugeruje oczywistą odpowiedź. Dlatego tekst został zmieniony. Teraz brzmi: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Szukam kompromisu, szukam rozwiązań. Tak tłumaczył tę zmianę prezydent na spotkaniu z wyborcami w Dębicy na Podkarpaciu.
2: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje, do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: Senat ma teraz 14 dni na rozpatrzenie wniosku prezydenta o zarządzenie referendum ogólnokrajowego i podjęcie stosownej uchwały. Związki zawodowe nie wykluczają protestów, to w związku z zapowiedzią zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Resort finansów nie widzi w najbliższych latach miejsca na wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Ma to dotyczyć pracowników administracji publicznej, ale według OPZZ-u zostanie rozszerzone na całą strefę wynagradzaną z budżetu państwa. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: To nie tylko urzędnicy, ale również nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
4: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
3: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
0: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22. Pojawiło się światełko w tunelu dla byłych pracowników fabryki w Łodzi, która od roku nie płaciła ludziom pensji. Chodzi o portugalskiego producenta materaców. Sąd ogłosił upadłość przedsiębiorstwa, a to daje załodze nadzieję na odzyskanie chociaż części pieniędzy. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkularek.
5: Firma nie płaciła pieniędzy przez wiele miesięcy. Pracownicy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji.
6: Nie mamy nic, po prostu nie mamy nic.
7: Kiedyś my utrzymywaliśmy dzieci, teraz dzieci utrzymują nas.
5: Teraz syndyk apeluje do pracowników, by zgłaszali się z roszczeniami. Chodzi m.in. o pensje, premie, dodatki, wynagrodzenia za nadgodziny. Niestety z zarządem upadłej firmy nie ma kontaktu. W sprawie działania portugalskiego przedsiębiorstwa śledztwo prowadzi też prokuratura. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Na razie nikt jednak nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. I jeszcze sport. Ze zmiennym szczęściem rywalizowały polskie drużyny w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków wygrał z maltańską Valettą 3-1, a GKS Katowice przegrał na Słowacji z Żyliną 1-2. Ze mną teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
8: Tak jest.
0: Los awansu wciąż są jednak sprawą otwartą, bo przed nami jeszcze rewanże.
8: I to jest przede wszystkim dobra wiadomość dla Gieksy, która ma szansę niewielką stratę odrobić. Do tego zagra na swoim stadionie. Dziś katowiczanie nawet prowadzili, ale im głębiej w las, tym gorzej. Polski zespół oddał inicjatywę i stracił dwie bramki. To był słodko-gorzki powrót Gieksy na europejskie salony po 23 latach. Inny scenariusz w Częstochowie. Raków przegrywał do przerwy 0-1, ale w drugiej części zdominował rywala. 3 gole sprawiły, że awans medalików do trzeciej rundy eliminacji jest na wyciągnięcie ręki.
0: Mecze rewanżowe za tydzień, a wiadomości w Radiu Z wracają już o północy. Zapraszam na nie w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Jutro będzie i ładnie, i mniej ładnie. Sporo słońca, ale na południu i wschodzie to już raczej mokro. Przelotny deszcz i burze dadzą o sobie znać. Temperatury od 18 do 22 stopni. Jeżeli ktoś z was znajdzie się w górach, no to tam będzie chłodniej. Ubierzcie się ciepło, a z nami bądźcie przez całą dobę. Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Minął termin podjęcia decyzji przez członków PiS. Do północy mieli zdecydować partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, ale rozmowa zakończyła się fiaskiem. A rzecznik PiS, Rafał Bochenek, mówi twardo.
1: Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie albo partia, tertium non datur.
0: Druga strona sporu zabrała głos w internecie. Na portalu X jeden z najwierniejszych stronników Morawieckiego, były rzecznik w jego rządzie Piotr Miller, napisał: wyciągnę

0: Mieliśmy rękę do porozumienia i położyliśmy na stole konkretne dowody naszej dobrej woli i lojalności. Ale jak dodał, nie ma naszej zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów, ani składanie upokarzających deklaracji, zakończył europoseł PiS. Na razie nie wiadomo, ilu polityków w takiej sytuacji zdecydowałoby się zostać przy Morawieckim. Pod listem do prezesa Prawa i Sprawiedliwości podpisało się 45 osób. 30 lat więzienia grozi nastolatkowi, który mając 17 lat miał brutalnie zamordować swojego starszego znajomego. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w sprawie zabójstwa z czerwca zeszłego roku w miejscowości Klepsk, niedaleko Zielonej Góry. Zmarły 18-letni Hubert został pobity, potrącony samochodem, a potem zaatakowany nożem. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
1: Nastolatkowie poznali się na spotkaniu towarzyskim kilka godzin przed tym brutalnym zdarzeniem. Razem z innymi pili alkohol, a w nocy wsiedli do samochodu, aby odwieźć 17-letniego Artura. Jak powiedział mi prokurator Marcin Jachimowicz, w pojeździe pokłócili się o to, kto ma prowadzić.
2: Z relacji naocznych świadków wynika, że pokrzywdzony miał zgasić pojazd, którym się poruszali, co zdenerwowało oskarżonego.
1: Nastolatek pobił Huberta, wygonił go z pojazdu, następnie potrącił i zadał mu cios nożem prosto w szyję. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Ciało 18-latka zostało odnalezione 2 dni później, kilka kilometrów od jego domu. W sumie ponad 20 min przeciwpiechotnych, nie wybuchów. Saperzy zabezpieczyli w Jeleniej Górze i okolicach. Trwa policyjne dochodzenie w tej sprawie, bo jak wiecie z wiadomości Radia Z, dwóch mężczyzn zdecydowało o wzięciu 2 min znalezionych na placu budowy i porzuceniu ich pod galerią handlową. Jedną wyrzucili do kosza na śmieci, drugą w zarośla. Było to w środę wieczorem, potrzebna była ewakuacja i spora akcja saperów w kilku miejscach, a także praca funkcjonariuszy kryminalnych.
3: W efekcie wytypowali 2 mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Ich tożsamość została szybko ustalona, ponieważ obaj byli wcześniej znani policjantom z prowadzonych postępowań.
0: Mówi Radiu Z Edyta Bagrowska z komendy w Jeleniej Górze. Jeden z mężczyzn został zatrzymany, drugi jest poszukiwany. Może im grozić do 10 lat więzienia za spowodowanie dużego zagrożenia publicznego. Wczoraj saperzy pracowali jeszcze w innym miejscu, bo okazało się, że miny po rozbiórce jednego z budynków w Jeleniej Górze trafiły także wraz z gruzem do innej miejscowości. Setki milionów złotych popłyną na projekty badawcze dla wojska. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało kilkanaście umów na wykorzystanie nowych technologii na rzecz obronności i bezpieczeństwa. W sumie to ponad 350 milionów złotych. Projekty dotyczą sztucznej inteligencji, przeciwdziałania skutkom użycia broni masowego rażenia czy medycznego zabezpieczenia pola walki, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
0: W ramach programu Perun dofinansowano blisko 30 projektów. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa potrzebują pieniędzy do sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu od stycznia wzrosną opłaty za krew. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby oraz podwyżki płac minimalnych. Jest to krew wydawana dla pacjentów do szpitali, mówi w rozmowie z reporterem Piotrem Gawrońskim Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
5: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi.
6: Jak dokładnie te opłaty się zwiększą? Co dokładnie się zwiększy?
5: Każdy z składników krwi, każdy preparat został jakby oszacowany na właściwym dla siebie poziomie. Ten wzrost następuje o 5,65%.
0: Wzrost cen nie wpłynie na sytuację honorowych dawców krwi. Sprzedawcy pelletu apelują do rządu o podjęcie konkretnych działań, które mają zwiększyć podaż i obniżyć cenę opału. Pelet staje się towarem luksusowym, jego ceny wzrosły już nawet o 30%. Branża proponuje m.in. obniżenie VAT-u, zwiększenie produkcji drewna oraz dopuszczenie do sprzedaży pelletu z odpadów rolniczych, bo dziś, jak mówi sprzedawca Łukasz Chorbacz, klienci boją się tego, że nie zdążą kupić opału na zimę, bo na pelet trzeba czekać tygodniami, a nawet miesiącami.
7: Często klienci, którzy dzwonią za peletem, to pierwsze pytanie jest nie po ile jest pelet, tylko czy jest pelet. Także to nam daje taki sygnał z rynku, że chyba jest już sporo miejsc takich, których tego peletu nie ma. W mojej firmie jeszcze udaje nam się jakiś zapas, poziom zapasów utrzymywać, chociaż jest on znacznie mniejszy niż byłby w normalnych warunkach o tej porze roku.
0: Cena tony peletu przekroczyła już w wielu miejscach 2000 złotych. Codziennie dbają o porządek na ulicach Mysłowic, opróżniają kosze, sprzątają chodniki i pielęgnują miejską zieleń. Wczoraj protestowali, przekonując, że ich prawa pracownicze są łamane. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta, wspierani przez Związek Zawodowy Sierpień 80, zorganizowali pikietę przed Urzędem Miasta, domagając się zmian w zarządzie spółki i podwyżek. Na miejscu był nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
8: Pracownicy i związkowcy zarzucają władzom spółki utrudnianie działalności związkowej, niejasne przyznawanie premii i szykanowanie części załogi. Jak dodają, złe są też warunki pracy.
9: Chcemy środków czystości także, żeby ludzie mieli.
10: Musi być desperacja niestety.
8: Protestujący złożyli petycję. Wiceprezydent Mysłowic Wojciech Chmiel powiedział, że wcześniej do urzędu nie docierały sygnały o nieprawidłowościach.
11: Przyjęliśmy petycję, musimy się zapoznać.
8: Załoga domaga się też podwyżek do 800 zł. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Związkowcy złożyli do prokuratury zawiadomienie dotyczące władz spółki. Zapowiadają też skierowanie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy. Na koniec najstarszy, prawdopodobnie zachowany Guinness z wraku żaglowca na dnie kanału La Manche. Wydobyto butelkę sprzed ponad 160 lat. Identyfikacją wraku i pochodzenia piwa zajął się mieszkający w Belgii polski nurek Paweł Truszczyński. Butelka trafi teraz do naukowców, którzy spróbują odzyskać szczepy drożdży. Jeśli badania się powiodą, browar będzie mógł odtworzyć oryginalny smak piwa z XIX wieku. A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na następne zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Prokuratura chce zatrzymania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia. Śledczy chcą mu postawić zarzuty związane z jego pracą i nieprawidłowościami w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów, gdy szefem był tam Zbigniew Ziobro. Woś sam zrzekł się immunitetu w tej sprawie, ale potem zaprzestał wszelkiej współpracy. Poseł unikał kontaktu z prokuratorem, nie odpowiadał na próby kontaktu telefonicznego i konsekwentnie nie wykonywał obowiązku stawiennictwa. Opisywała sytuacja Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
1: Ważne postępowanie. Prokurator jest poważnym urzędem, reprezentuje państwo i tak naprawdę postawa i takie zachowanie jest wyrazem braku szacunku dla instytucji, a tym samym brakiem szacunku dla państwa. Przecież w świetle postanowień konstytucji wedle prawa wszyscy jesteśmy równi.
0: Stąd wniosek do Sejmu o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. W innym wniosku śledczy domagają się także cofnięcia immunitetu Łukaszowi Mejzie. Ten były już poseł Prawa i Sprawiedliwości ma odpowiadać za oszustwo, fałszowanie dokumentów i wyłudzenie dotacji z Unii Europejskiej. Jest akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi za znieważenie m.in. szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Poseł PiSu nazwał generała Jarosława Stróżyka i jego zastępców agentami rosyjskimi. Zarzucał im też współpracę z rosyjskimi

0: służbami specjalnymi. Wypowiedzi Macierewicza padły podczas sejmowej debaty we wrześniu zeszłego roku. W tej sprawie parlament uchylił Macierewiczowi immunitet pod koniec kwietnia. Jest drożej na stacjach paliw, a analitycy rynku mówią jasno, kolejne podwyżki są w drodze. W ostatnim tygodniu średnia cena oleju napędowego podskoczyła o 45 groszy na litrze, o 30 groszy zdrożał litr benzyny. W obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy ponownie przekracza 100 dolarów za baryłkę. Dla diesla najbliższe dni to nawet kolejne ponad 20-groszowe podwyżki, przyznaje w rozmowie z naszą reporterką Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Niebezpiecznie blisko znajdujemy się już tego 8-złotowego pułapu. Na niektórych stacjach nie wykluczam, że może on się zacząć pojawiać, aczkolwiek to jeszcze nie będzie ta średnia ogólnopolska.
2: Pewnie już się pojawia na takich stacjach przy autostradach?
1: Tak, z całą pewnością, ale tam jeszcze, pamiętajmy, benzyna za 8 zł też jeszcze nie pojawia się na razie. Do tych 8 zł dla benzyny trochę nam brakuje. Myślę, że tego ryzyka jeszcze na horyzoncie nie ma.
0: Średnio benzyna kosztuje teraz 7 zł i 30 groszy. Zaskakująco potaniał za to autogaz o kilka groszy do średniej poziomu 3 zł i 9 groszy. Rząd spełni obietnicę o wyższej kwocie wolnej jeszcze przed końcem tej kadencji, zadeklarował w Radiu Z Grzegorz Schetyna. Byłaby to realizacja przedwyborczej obietnicy Koalicji Obywatelskiej o 60 tysiącach kwoty wolnej od podatku. Prawdopodobnie jednak cały proces może zostać rozłożony na etapy, podkreśla senator Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować. Wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków. Nie wygramy wyborów tak, jakbyśmy chcieli w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań, obietnic wyborczych, jak ta.
0: Obietnica zmian w podatkach to jeden ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, które deklarowała koalicja idąc do wyborów. Związki zawodowe nie wykluczają protestów, to w związku z zapowiedzią zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Resort finansów nie widzi w najbliższych latach miejsca na wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Ma to dotyczyć pracowników administracji publicznej, ale według OPZZ-u zostanie rozszerzone na całą strefę wynagradzaną z budżetu państwa. Więcej na ten temat reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: To nie tylko urzędnicy, ale również nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
5: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
4: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
0: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22. Branża przeciwko podniesieniu podatku cukrowego to reakcja na pomysł Ministerstwa Finansów o podwyżce. Powodem sprzeciwu są już i tak wysokie koszty produkcji czy napływ cukru z krajów trzecich. Podwyższenie podatku to kolejny cios, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
6: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
0: Według ich wyliczeń ceny niektórych napojów mogłyby wzrosnąć nawet o 20%. Limit cenowy na rosyjską ropę zamrożony na rok, za to rozwodnione przepisy o tranzycie rosyjskiego skroplonego gazu. To kompromis w 21. pakiecie unijnych sankcji. Ten został uzgodniony wczoraj po wielu tygodniach negocjacji i niespodziewanego weta ze strony Grecji. Atenom zależało na wyjątku do tranzytu rosyjskiego LNG, a jak ten kompromis widzi Polska? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
7: Nowe sankcje nie są tak mocne, jakbyśmy chcieli, ale idą we właściwym kierunku, komentuje wicepremier Radosław Sikorski. Nie sądzę, by Kreml był zadowolony z tego pakietu, dlatego uznaje to za sukces. W pakiecie jest zamrożenie limitu cenowego na rok dla rosyjskiej ropy, kolejne sankcje na flotę cieni i porty, które pomagają jej omijać poprzednie sankcje i ograniczenia dla kolejnych banków i platform kryptowalut. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Nie ma za to zakazu wjazdu dla wszystkich rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen, a jedynie zapowiedź dalszych prac nad tym pomysłem. Pogoda w lipcu w Polsce przypomina tę z lat 90., twierdzą klimatolodzy. Pojawienie się chłodniejszego frontu jest normalne dla okresu wakacyjnego w naszym kraju, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak mówi w rozmowie z naszym reporterem Adamem Kaźmierczakiem, niższe temperatury w lecie niż w poprzednich latach nie oznaczają, że zmiany klimatyczne przestały postępować.
8: Zmiana klimatu to jest coraz częstsze pojawianie się ekstremalnie wysokich temperatur.
9: Tego doświadczamy.
8: No i tego właśnie doświadczamy. W zasadzie ostatni rekord chłodu dobowy w Polsce padł w 2019 roku, nawiasem mówiąc, ekstremalnie ciepły. Natomiast od tego czasu my nie mamy rekordu chłodu dobowego w Polsce. My mamy tylko i wyłącznie rekordy wysokich temperatur.
0: Pod koniec czerwca w Słubicach zanotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Polsce, 40,5 stopnia Celsjusza. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilgun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. 13. noc z rzędu Stany Zjednoczone prowadzą ataki na Iran. Centralne dowództwo USA podało, że uderzenia mają na celu pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności i zmniejszenie zagrożenia dla żeglugi handlowej ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Wczoraj prezydent Donald Trump powiedział portalowi Axios, że rozważa potężny atak na Iran. Zaznaczył, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie. Rozważam potężny atak. Większy niż kiedykolwiek wcześniej. Jestem bliski podjęcia decyzji. Jesteśmy na to w pełni gotowi, powiedział prezydent USA. Wspomniał też o ewentualnym zaangażowaniu Izraela. Trump zapowiedział także, że szkody wyrządzone przez Iran statkom i ładunkom będą pokrywane z irańskich środków będących pod kontrolą USA. Zamrożone irańskie środki są szacowane na ponad 100 miliardów dolarów. Straty są ogromne. Wczoraj rano na warszawskim Targówku spłonął salon samochodowy i warsztat. Ogień strawił wszystko, mówią pracownicy, z którymi rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Samochody, części.
5: Samochody, oleje. Magazyn, setki litrów oleju.
6: Wszystko, co się łatwo pali.
7: Czy wy macie teraz jakieś informacje, co dalej?
5: Nie.
4: O nie, tylko że dzisiaj wolne właśnie mamy. Czekamy na bieżąco. Szok. Może jeszcze nie dociera tak do końca, co się stało, no ale szok.
3: Przyczyny pożaru wyjaśnia policja. Warszawska prokuratura ujawniła szczegóły uzasadnienia głośnej decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji w budowę drapaczy chmur. Austriacki biznesmen twierdzi, że Jarosław Kaczyński miał go doprowadzić do strat finansowych w wysokości 1 300 000 euro. Ta sprawa...